Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżbyś

z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestajemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Ze studia Radia Pogoda pozdrawiam państwa serdecznie, Bogdan Sobota.

0: 104.1 FM.
1: Nie pamiętam ja, nie pamiętam gdzie, nie pamiętam.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

гасну światła na krogach nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz,

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

miłość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Radio Pogoda.
1: Tobie kończy się urlop dziekański i już myślisz, że skończysz marnie i już skamlesz jak pies bezpański, że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń.

zamiast tronić łzy z podrzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: Radio Pogoda 104 i

Taki pek to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie...

0: Radio Pogoda.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć,

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Została ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
13: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o nowym spektaklu w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora.
14: Na deskach teatrów.
13: Dźwiękoznaki literaki to tytuł najnowszej sztuki, która pojawiła się w repertuarze Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. To edukacyjna propozycja dla najmłodszych widzów. W tym tygodniu odbyła się próba generalna.
15: Dziś przedstawiamy nową kolekcję mody. Kolekcja Jaka to litera? Duża, czy może mała? Długa, czy krótka? Moda i litery to nasze hobby. Litera Y. Brawo!
16: Honorata Mierzejewska-Mikosza, jestem reżyserką tego przedstawienia i autorką scenariusza.
13: Nowy spektakl. Mówi się, że często te spektakle lalkowe są dla widzów skierowane w każdym wieku, ale tutaj chyba faktycznie mamy dla małych dzieci.
16: Tak, no myślę, że przede wszystkim i najwłaściwiej będzie, kiedy odbiorcą tej sztuki będą dzieci, które wkraczają dopiero w świat pisania i czytania. Myślę, że to dla nich jest najbardziej odpowiedni świat, bo spotka wtedy te dzieci najwięcej niespodzianek. Myślę, że te starsze, które operują sprawnie językiem pisanym, będą miały mniej zaskoczeń.
13: A zaskakujące jest co? Sposób przedstawienia liter?
16: Poszukiwania liter i zadawanie sobie pytania, co by było, gdyby liter w ogóle nie było. Jak byśmy przekazywali sobie informacje, jakby świat wyglądał. To jest takie otwierające pytanie, otwierające to przedstawienie. A później należy nam odpowiedzieć na nie przez nieoczywistą sytuację, bo litery się poukrywały i aktorzy mają za zadanie je odnaleźć.
13: W odpowiedniej kolejności?
16: Absolutnie nie. Nie. Kolejność, do której my przywykliśmy z alfabetu, bo chyba tak wszyscy się uczyliśmy, metoda ma swoją własną kolejność, a my mamy sceniczną taką, żeby dramaturgia była popychana naprzód. No, historia jest bardzo skrótowa i prosta. Litery, mamy sytuację wyjściową taką, aktorzy zapominają, jak się pisało i czytało, więc przeżywają ogromną tragedię, ale są w świecie, który proponuje im i naprowadza ich na tropy, jak dojść do tego, jak sobie poprzypominać, do czego to wszystko służy, jak się litery składa, bo one też nie są od początku dane takie, jakie są, trzeba je odnaleźć. A odnajdujemy je przez percepcję bliską dziecku, czyli przez dźwięk, przez wzrok, przez ruch i przez działanie przede wszystkim, przez doświadczanie sytuacji. I to znowu jest ogólnikowa informacja, ale bardzo trudno mówi się o spektaklu, który nie ma linearnej ciągłości, jest zbudowany na skojarzeniach, a skojarzenia też są budowane przez wszystkie środki wyrazu teatralnego, ale czerpałam, inspirowałam się, można powiedzieć, podręcznikiem. Ten podręcznik ma zupełnie niepodręcznikową formę, jednak są pewnego rodzaju czytanki zaproponowane dzieciom i są tam właśnie sytuacje, z których my sobie korzystamy. Jest to scena wybiegu mody, pikniku, odpoczynku, ale też jest sytuacja zoo, wyjścia do zoo i co to zoo oznacza. Tutaj był taki fragment pokazany właśnie, co słoń, a co wąż i jakie litery się z tym wiążą. No tak to.
13: Patrząc po scenografii, można powiedzieć, że jest to sceniczna adaptacja elementarza?
16: Nie, nie, nie, nie powiedziałabym tak tego. Co prawda, jedyne, czym my się tutaj inspirujemy z elementarza w naszym wyrazie plastycznym, to kolorystyka. Ale tu chciałyśmy stworzyć świat ogromnego potencjału do zabawy, bo tak nam się wydaje, że to jest nasze dobrodziejstwo kultury. Czytanie i pisanie może nam posłużyć właśnie do tego, żeby świat sobie zaskarbiać, pozwala nam budować swoje własne światy, swoje własne wypowiedzi i bardzo bym chciała, żeby dzieciom to się skojarzyło z potęgą mocy i ogromnego potencjału, jaki drzemie w poszczególnych literach, a zabawa należy do dzieci, w jakiej kolejności ułożą te litery i jakie słowa powstaną i co z tego się zbuduje. Więc elementarz, do którego my przywykliśmy, tu absolutnie nie ma miejsca.
13: Ale element dydaktyczny jest opracowany również, że tak powiem, dzięki współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.
16: No on jest wpisany w naukę, w metodę. Nie da się go pominąć, natomiast zupełnie nie przyświecała mi taka myśl, że dzieci, które tu przyjdą, mają nauczyć się czytać i pisać. Absolutnie nie. To jest wariacja nasza, teatralna, bardzo bazująca na wyobraźni i potencjale, jakie też tkwi w dziecku, że to jest w tej metodzie też zapisane. Tam nie ma jedynego dobrego rozwiązania. Tam są światy, które dzieci budują same sobie. Czyli jak w teatrze, każdy widz przyjdzie i wyniesie dla siebie coś, co najbardziej go poruszy, a mam nadzieję, że będzie to wiele takich sytuacji.
9: Dzień dobry, jestem Jan Dusza, aktorem Teatru Arki, aktora Boporu. Mamy i piosenki, ale też są choreografie. Też moja postać jest bardzo jakby połączona z ruchem, więc tego ruchu jest bardzo dużo u mnie. Też jest bardzo ciepłe ubranie, co jakby powoduje jeszcze większe natężenie ruchu. I jest dużo też tutaj rzeczy, które używam, żeby jeszcze więcej się ruszyć, na przykład całej tej klatki, którą tutaj mogą Państwo zobaczyć na fragmencie, który przedstawiliśmy. Każdy z nas jest jakimś sposobem postrzegania rzeczywistości. Na przykład ja jestem ruchem, czyli wszystkie rzeczy, które poznaję, tak jak poznajemy, no bo skupiamy się na tym, że poznajemy litery tutaj. Ja poznaję cały ten świat liter, tych dźwięków poprzez ruch. Czyli próbuję poczuć je w ciele, próbuję zobaczyć, jak dany dźwięk oddziaływuje na moje ciało i jakby w ten sposób poznawać ten świat. To jest moja postać, więc ona bazuje na tym ruchu faktycznie jakby na całość, ale mamy też inne, mamy na przykład, że przez obserwacje, mamy przez też takie myśleniowe podejście i też przez dźwięki. Więc mamy takie cztery postacie, takie cztery podejścia do poznawania tego świata liter.
13: No i pytanie, czy tutaj wy jako aktorzy też jakieś swoje elementy do tego spektaklu wprowadzaliście?
9: To znaczy?
13: No, improwizacja.
9: A, czyli improwizacja. Są fragmenty, ale to są takie fragmenty wynikające takie bardzo, no, nie ma dużo elementów, bym powiedział, ale są takie fragmenty, które polegały na takich obyczajowe momenty, gdzie jest po prostu jakaś cisza i jest, co robimy, jakieś, ale to takie bardzo naturalne, zwykłe rzeczy się pojawiają.
17: Dzień dobry, Aleksandra Bożek-Muszyńska, choreografka w tym spektaklu. Podeszłam dwutorowo, to znaczy długi był proces też opowiadania Honoraty o tym, jak wygląda metoda nauczania przez dźwięk i ruch pisania i czytania dzieci, dlatego, że to jest coś naprawdę wyjątkowego, innowacyjnego i jako osoba, która zajmuje się na co dzień ruchem, uważam, że podstawa właśnie w uczeniu dzieci pisania i czytania. Dlatego to było jedną z inspiracji, czyli same te symbole, znaki i ich ruch, który dzieci wygenerowały. A druga rzecz to były postaci, które już Honorata, pisząc scenariusz, o którym myślała, które są odpowiedzialne za, można powiedzieć, specyfikę każdego ze zmysłów. Słuchu, wzroku, ruchu, właśnie tak rozmawialiście przed chwilą z Janem. I też jest osoba odpowiedzialna za intelekt, czyli to, co przetwarzamy rozumowo. Także to były te dwie warstwy ruchowe, o których ja myślałam, tworząc choreografię. Plus trzecia rzecz, która pojawia się na bieżąco, czyli tak jak widzicie, jest bardzo dużo obiektów. Także też obiekt był dla nas takim elementem, który wzbudzał ruch i wobec którego też się ruszaliśmy.
13: Trochę to przypomina plac zabaw.
17: Trochę tak. Trochę tak, natomiast my z czasem tych obiektów, one pojawiły się już od samego początku pracy nad spektaklem, co jest dość wyjątkowe i jesteśmy bardzo wdzięczni za to. Za scenografię odpowiada Ewa Woźniak i rzeczywiście na początku w tym chaosie próbowaliśmy znaleźć metodę. Myślę, że widzieliście Państwo dzisiaj fragment, natomiast jeżeli zobaczycie w całości, to rzeczywiście to wszystko ma jakiś sens, ale tak, może to przypominać taki specyficzny plac zabaw. Tak, tak, można tak powiedzieć. Nic nie jest przypadkowe i tutaj rzeczywiście duża dbałość o to Ewy i Honoraty. Honorata rzeczywiście bardzo poważnie też podchodzi i sumiennie do tego tematu, żeby te litery i sposoby pokazywania tego, bo to nie są tylko praca z ruchem i dźwiękiem, ale też pojawiają się na pewnym etapie specjalne klocki, które też są używane w tej metodzie pracy i uczenia dzieci, pisania i czytania. Także częścią też choreografii jest właśnie poruszanie się wobec tych obiektów i używanie ich. To są wspaniali zawodowi aktorzy, także oni są przyzwyczajeni, myślę, że do takich warunków pracy. Ale chciałam też powiedzieć, że to była niesamowita przyjemność, bo ja pierwszy raz pracowałam w tym teatrze, pierwszy raz z Honoratą, pierwszy raz z tymi aktorami, poznałam ich tutaj, także nie mieliśmy dużo czasu, żeby szybko się zintegrować i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem zarówno profesjonalizmu ich pracy, przygotowania i tego, w jaki sposób można jednocześnie właśnie sympatycznie, bo to nie tylko chodzi o to, żeby dzieci się dobrze bawiły, bo dzieci, jak wiecie, zwłaszcza w tym wieku, bardzo dużo rzeczy odbierają jeszcze ciałem. Ciało nie kłamie, także jeżeli oni będą się w tym dobrze bawić, to dzieci też się będą dobrze bawić.
13: Spektakl Dźwiękoznaki i Literaki będzie wystawiany w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora przez cały rozpoczynający się sezon artystyczny. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
14: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
18: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Trwa ustalanie okoliczności śmierci 41-latki ze Skorogoszczy. Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 47-letni mąż kobiety jest zatrzymany, a śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni. Ciało 41-latki policjanci odkryli po wezwaniu do awantury domowej. Do 10 lat więzienia grozi kierowcy, który próbował wręczyć łapówkę funkcjonariuszowi Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca zatrzymany został na MOP-ie Przysiecz na A4. Realizował transport niezgłoszony do rejestru. Poprzez łapówkę chciał uniknąć mandatu. Teraz czekają go dużo surowsze konsekwencje. A jakimi konsekwencjami może się skończyć jazda rowerem bez kasku? O tym wiedzą w Opolu nawet kilkulatkowie. W szkole podstawowej numer 2 ci, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymali od razu też kaski. Od dawna promujemy ich używanie, mówi dyrektor szkoły Mirosław Śnigórski.
19: Mamy parking rowerowy. Mieliśmy taki ubiegły rok, że dzieci, które widzieliśmy, że przyjeżdżają w kasku do szkoły, otrzymywały szóstkę z wychowania fizycznego.
18: Akcja rozdawania kasków zainicjowana w dwójce rozszerzy się teraz na inne szkoły. Pod koniec września w Opolu odbędzie się pierwszy ogólnopolski konwent pełnomocników do spraw polityki senioralnej. Województwo opolskie może dzielić się wiedzą, bo starzeje się najszybciej, a form wsparcia dla najstarszych mieszkańców jest wiele.
20: Wdrażamy nowe usługi opiekuńcze, ale mamy choćby marszałkowskiego kuriera społecznego jako takie świadczenie wspierające i on na stałe zagościł w naszym województwie, ale na przykład też to są usługi złotej rączki czy usługi asystencji. Mamy seniorów sprawnych, takich, którzy chcą się aktywizować i edukować i dla nich również mamy mamy taką ofertę. Nie zapominamy również o tak zwanej infrastrukturze usług społecznych, tak jak kluby seniora, jak dzienne domy.
18: Mówi Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Podczas konwentu w ostatni weekend września omawiane będą tematy potrzeb seniorów, opieki długoterminowej czy bonu senioralnego. Jest kolejny krok w kierunku budowy obwodnicy Lędzin. 9 firm wystartowało w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy. 7 ofert mieści się w 63-milionowym budżecie inwestycji. Trwa ich analiza. Prace w terenie mają ruszyć w 2028 roku. Będzie lepsze połączenie Opola z autostradą A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozbuduje krajową 46 łączącą Dąbrowę z obwodnicą Niemodlina, mówi Agata Andruszewska z GDDKiA.
0: To będą dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, więc duża przepustowość. Poza tym budowa drugiego wiaduktu.
18: Dodatkowo przebudowany zostanie węzeł autostradowy Opole Zachód. Zamiast ronda będą tam bezkolizyjne zjazdy na autostradę A4. A4 z kolei zostanie w rejonie węzła poszerzona na odcinku 2 km. Teraz drogowe wieści z samego Opola i zakończone pieszo-rowerowe inwestycje na plebiscytowej i Chmielowickiej. Na tej ostatniej powstał 300-metrowy odcinek od wjazdu do Politechniki Opolskiej, a na plebiscytowej połączona droga dla pieszych i rowerów od 1 maja do Drzymały. Dalej rowerzyści jadą już swoją ścieżką. Obie inwestycje powstały z unijnym dofinansowaniem. Na koniec mam jeszcze bilans sobotniego finału akcji Sprzątanie Świata. Z kamionki Piast w Opolu nurkowie wyciągnęli prawie 2,5 tony śmieci. Nurkowało ponad 100 osób.
14: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
12: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
13: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji wybiorę się do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
14: Muzea w Opolu.
13: Muzeum Polskiej Piosenki obchodzi właśnie 10-lecie swojej działalności. Instytucja mocno wpłynęła na wiedzę muzyczną Opolan.
21: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
22: 10 lat Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu to także 10 lat edukacji muzycznej i nie tylko. Sporo historii można się dowiedzieć. No i też pod tym kątem to muzeum się rozwijało.
21: Tak, ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Myśmy ogłosili teraz Małą Akademię Instrumentów. To są takie zajęcia dla przedszkolaków i klas 1-3, które my już robimy od pewnego czasu. W tej chwili mamy projekt, minister, dostaliśmy od ministra dofinansowanie na to i na 3 w tym roku i na 9 w przyszłym spotkań już. I po prostu mamy jakąś klęskę urodzaju. Po prostu ciągle dzwonią telefony, my już nie mamy jak przyjąć dzieci na warsztaty, choć łącznie prawie 400 dzieci może uczestniczyć w tych warsztatach raz w miesiącu w poniedziałek. Zainauguruje pierwsze spotkanie Maciej Fortuna, dyrektor Filharmonii Opolskiej, ale trębacz przede wszystkim, profesor w ogóle, trąbki. No a potem przyjedzie do nas Olaf Deriglasow, basista, no wiadomo, super zespoły, współpraca z Tymonem Tymańskim, z Maćkiem Maleńczukiem, także świetny w ogóle człowiek, niezwykle inteligentny i dowcipny, także mam nadzieję, że dzieciakom się spodoba i też odkryją, na czym polega gitara basowa. Natomiast te Małą Akademię Instrumentów my już robimy któryś sezon i grunt dobry do tych zajęć nam dała Mała Akademia Piosenki, których zrobiliśmy, zdaje się, 80. No i specjalnie na warsztaty dla przedszkolaków i najmłodszych przyjechali Kuba Badach, Natalia Kukulska, Renata Przemyk, Anita Lipnicka, Dorota Miśkiewicz, Piotrek Rogucki, Darek Kordek. No po prostu jakbym zaczął wymieniać, to aż się trochę wierzyć nie chce. Ania Wyszkoni, ja pamiętam, jak Ania Wyszkoni przyjeżdżała, to nawet licea dzwoniły, że chcą przyjść na Małą Akademię Piosenki. Także no myśmy już tylko też poczuli, że już trochę wyczerpaliśmy tę formułę i dlatego zmieniliśmy to na instrumenty. Bardzo dobrze nam poszła Mała Akademia Instrumentów Jazz, bo dzięki właśnie projektowi też, zdaje się, z KPO dla kultury myśmy to dostali, to mogliśmy ściągnąć naprawdę po prostu światowe gwiazdy, polskie, ale światowe, bo był u nas Marcin Wasilewski, pianista, którego rzadko można posłuchać w Polsce. Jego raczej można w Nowym Jorku posłuchać albo w Filadelfii. No i przyleciała do nas Grażyna Augustik, fantastyczna wokalistka, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, więc no i przyleciała, żeby się spotkać z najmłodszymi. My czasami dowcipkujemy, że szkolimy tę słynną polską, opolską publiczność. Ale też robimy warsztaty na co dzień. Zespół Muzeum Piosenki ma lekcje muzealne, robimy też warsztaty w studiu nagrań, które serdecznie polecam. Zresztą muszę powiedzieć, że bardzo są ostatnio popularne warsztaty w studiu. Nawet chyba przewaga jest zamawianych warsztatów w studiu niż takich lekcji klasycznych muzealnych.
22: Jeżeli wrócimy do nagrań, niekoniecznie tych, które są na tych waszych multimedialnych ekranach zamontowanych, ale na przykład winyle, można zobaczyć stare, dobre okładki, kasety, to wszystko się tutaj u was znajduje, ale czasami jest to na wystawach czasowych, niekoniecznie w stałej wystawie.
21: Tak, ja muszę powiedzieć, że ja czasami słyszę takie głosy, że u nas jest za mało wystawionych tych artefaktów, ale po pierwsze chciałbym powiedzieć, że to jest standardowa sytuacja, że muzea pokazują do 10% swojej kolekcji, nie więcej. Dlatego takie wielkie problemy muzea wszystkie mają z magazynami. To jest największy problem. Jakby pan poszedł, wziął na przykład, nie wiem, 30 dyrektorów z całej Europy, z różnych miast, z różnych krajów i zapytał, jakie mają największe problemy, to wszyscy by powiedzieli, za małe magazyny, no bo te zbiory przyrastają, prawda, je trzeba też odpowiednio przechowywać w odpowiednich warunkach, to nie jest tak, że to można jedno na drugie położyć, zawiesić i tak dalej. Więc my faktycznie bardzo często dużo zbiorów pokazujemy na wystawach czasowych, na przykład w listopadzie pokażemy bardzo duże zbiory naszej najnowszej kolekcji, którą dostaliśmy od Violetty Lewandowskiej, menadżerki Jerzego Połomskiego, bo przygotowujemy wystawę pod tytułem Jerzy Połomski, którą zaprojektuje dla nas Krzysztof Miruć, znaczy zaprojektował już, ale jeszcze ją tworzy. A Krzysztof Miruć to jest taki facet, którego mogą Państwo kojarzyć z telewizji, który urządza domy fantastycznie. A dlaczego to jemu zaproponowaliśmy tę wystawę, stworzenie tej wystawy? Dlatego, że Krzysztof Miruć za życia Jerzego Połomskiego kupił od niego dom letniskowy pod Warszawą. No i uznaliśmy, że jak już jest tak emocjonalnie związany, no bo jak się wiadomo, jak się od kogoś kupuje dom, no oni się tam trochę zakolegowali, no zresztą Krzysztof mówi, że to był dla niego no, niesamowita przygoda, że w ogóle miał możliwość poobcowania z panem Jerzym. Także no stwierdziliśmy tak, no facet kupił dom od Połomskiego, jest projektantem, jest znany, bo ma program w telewizji, no po prostu idealnie, żeby się do niego odezwać, ale muszę powiedzieć, że ta szczera chęć z jego strony i ze strony jego menadżera, ta współpraca, Krzysztof był u nas już trzykrotnie, inkognito przyjeżdża do Pola, no na takich roboczych po prostu spotkaniach, więc myślę, że ta wystawa może być niesamowita. W ogóle będzie pierwsza wystawa o Jerzym Połomskim, ale no ja myślę, że no chyba nikt nie ma tylu rzeczy, ile my, bo pani Violetta nam przekazała na przykład 40 kilka kronik. Połomski prowadził takie kroniki sam, wklejał zdjęcia, recenzje, artykuły, jakieś pamiątki. To jest po prostu niesamowita sprawa. No też dostaliśmy ogromną liczbę plakatów różnych. Gorzej było trochę ze strojami, bo pan Jerzy się ubierał tak, że nie wiadomo do końca było, co było na estradę, a co było na życie. To po prostu był elegancki facet. zawsze chodził w garniturach właściwie, więc myśmy musieli takie śledztwo robić, co na przykład z festiwalu opolskiego my kojarzymy, który garnitur, jaki kolor i tak dalej, prawda, więc tych zbiorów jest bardzo dużo. Największą kolekcję to mamy od Urszuli Sipińskiej, ale mamy też dużą kolekcję strojów od tercetu egzotycznego. Cały czas zbieramy, cały czas nam artyści obiecują, cały czas niektórych poganiamy, niektórym przypominamy. No, wczoraj usłyszałem bardzo miłą deklarację, ale jeszcze nie zdradzę. Jaką, ale jest szansa, że dostaniemy trochę pamiątek po takim bardzo znanym małżeństwie, którego już nie ma, a oni tworzyli piosenki. Nie razem, ale tworzyli. Chociaż może razem też coś tak.
22: Czy przy ostatniej wizycie Maryla Rodowicz może też tutaj coś obiecała lub nie obiecała?
21: Ja muszę powiedzieć, że z Marylą nie rozmawiałem na ten temat bezpośrednio, ale rozmawiałem z menadżerami, no i obiecali, że będą coś szykować. Także bardzo się cieszę, bo tego nam brakuje faktycznie. No, stroje estradowe, no z kim się kojarzą? No z Marylą. My mamy 200, a nie mamy Maryli. Mamy Anny Jantar dwa stroje. To aż jest nie do uwierzenia. Niektórzy w ogóle mówią, że to nie. To jakaś pani w ogóle pisała do nas maile, że to jest niemożliwe, że to jest jakiś fake. No ale my wiemy, że to są Anny Jantar. W ogóle po pierwsze w ogóle jeden kostium to przekazała nam Natalia. No to chyba Natalia Kukulska raczej nie poszła do jakiejś innej szafy, tylko do rodzinnej szafy. Także dużo mamy takich kultowych strojów. Teraz niesamowity strój dostaliśmy od Majki Jeżowskiej, bo mieliśmy już jeden, ale teraz dostaliśmy taki, ona wystąpiła kiedyś w takim jakby ogonie pawim, to jest taki wielkoformatowy strój, więc się bardzo cieszę, bo liczę na to, że ta obietnica managementu Maryli obróci się w czyn.
22: W Muzeum Polskiej Piosenki też zostało otwarte studio nagrań. Jest często i gęsto wykorzystywane przez ludzi z zewnątrz?
21: Jest dosyć często wykorzystywane, ale najwięcej jednak lokalnie. To znaczy, bardzo się cieszę, bo organizacje pozarządowe korzystają z tego studia. Wbrew pozorom, no, żyjemy w świecie mediów, multimediów, więc nawet najmniejsze fundacje czy stowarzyszenia muszą nagrać coś często, czasami nawet pod jakieś wystawy, jakieś lektorskie teksty, czasami jakieś finały warsztatów wokalnych są u nas, bo jest po prostu do nagrania jakaś piosenka na koniec warsztatów. No i laureaci festiwali przyjeżdżają do nas. My fundujemy nagrody na dwóch zazwyczaj festiwalach, czyli na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej i na Studenckim Festiwalu Piosenki. W tym roku jeszcze ufundowaliśmy sesję nagraniową na festiwalu, który za moment, czyli na ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku. Tam wybitni wokaliści przyjeżdżają. Chyba już laureat zeszłego roku z Przeglądu Piosenki Aktorskiej zakończył nagrania. No, bardzo się cieszył z tej nagrody, bo młodym wokalistom, nawet jak dostaną pieniądze, to ciężko jest na studio wydać. No ciężko jest, naprawdę, a my taki dosyć duży pakiet godzin dajemy w nagrodę na tych festiwalach, więc ja myślę, że jak ktoś przyjedzie przygotowany, to 4 piosenki spokojnie jest w stanie nagrać.
22: A to już można powiedzieć wstęp do epka, tak zwana epka.
21: Tak, to już jest tak zwana epka, kiedyś to by się powiedział singiel. Zresztą teraz ja widzę, że wielu nawet bardzo znanych artystów nie nagrywa kompletnie całych płyt, prawda? Tylko po prostu nagrywają tak zwaną epkę, potem wydają kolejne single z tej epki i rok leci, prawda? Więc To studio też ma no, ograniczone możliwości czasowe, tak? No bo my mamy warsztaty jeszcze w ciągu dnia, więc dla szkół, dla przedszkoli, dla seniorów, uniwersytety trzeciego wieku też nagrywają czasami coś w studiu, więc nie da się, mamy jedno studio, nie mamy dwóch. Chętnie bym zainwestował jeszcze w drugie, ale nawet nie ma miejsca. Fajnie, że mamy to studio w ogóle, bardzo się cieszę, że to się udało. Ja pamiętam, tak trochę podejrzanie na mnie patrzono, jak ja wymyśliłem to studio. Nawet ktoś powiedział, że ja wymyśliłem studio, żeby sobie nagrać płytę, a muszę powiedzieć, że przez te 7 lat nie nagrałem tam ani jednej piosenki. To jest mój błąd, oczywiście, powinienem to zrobić, ale faktycznie no studio po prostu pracuje i cieszę się, że warsztaty się sprzedają w tym studiu, że na młodych ludziach to robi wrażenie, bo ja właśnie wymyśliłem studio nagrań z tego powodu, że młodzi ludzie mają teraz w kieszeni komputer, prawda, w postaci telefonu i mało ich już w ogóle kręci. I mało ich zaskakuje, a jednak wizyta w studiu nagrań robi wrażenie.
13: Mówił dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Jarosław Wasik. Do muzeum od 10 lat codziennie przyjeżdżają setki gości z Polski i zagranicy.
12: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
13: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o pracach remontowych prowadzonych na drogach krajowych w naszym regionie.
14: Sprawdzam w Opolskiem.
13: Droga Krajowa 45 czy 46 to miejsca, na których są obecnie prowadzone remonty. Porozmawiajmy o nich.
0: Agata Anduszewska, stanowisko do spraw komunikacji społecznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Opolu.
13: Podróżując z drogami województwa opolskiego, można chwilę stanąć, na przykład na wahadle. Ale to jak jedziemy z Opola na Kluczbork. Czy jeszcze jakieś takie miejsca w naszym regionie występują?
0: No na pewno Głuchołazy są takim miejscem, gdzie jeszcze należy się liczyć z utrudnieniami, ale to wszystko dlatego, że budujemy po pierwsze rondo, a po drugie mury oporowe wraz z drogą dojazdową na sam obiekt. No ale tutaj wiemy, że ta inwestycja już od jakiegoś czasu trwa i te utrudnienia już od jakiegoś czasu faktycznie trwają, ale finał tych prac zaplanowano na koniec tego roku. Wszystkim nam zależy, żeby faktycznie do końca roku ta inwestycja się zakończyła. No a jeżeli chodzi o odcinek Zawada-Jełowa, to faktycznie kilka wahadeł w tej chwili występuje na tym odcinku, ale jest też dobra informacja. W ramach budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 45 z drogą powiatową relacji Kolanowice-Węgry. Tutaj te wloty w kierunku Kolanowic, jak i Węgier zostały udrożnione, także wykonawca zakończył prace zasadnicze przy budowie tego ronda, więc nie ma objazdu, który obowiązywał przez Kępę i Luboszyce, także tutaj mieszkańcy Kępy i Luboszyc też zdecydowanie odpoczną. No i te prace mocno tam postępują. Tam widoczne są chociażby ten spektakularny nowy obiekt poprowadzony w nowym śladzie drogi krajowej numer 45 nad linią kolejową, gdzie już wkrótce wykonawca rozpocznie prace bitumiczne, no więc sporo się dzieje. Sporo też się dzieje, jeżeli chodzi o budowę obiektów mostowych. Tam obowiązują cały czas te bypassy, jeżeli chodzi o rzekę Mała Panę, Brynica czy kanał fabryczny. Także tutaj faktycznie, a poza tym w zasadzie większych utrudnień nie ma, bo jeżeli chodzi na przykład o budowę ciągów pieszo-rowerowych, wprawdzie są to mniejsze inwestycje, ale też z ingerencją w ciągu dróg krajowych, to jeżeli chodzi o Zimek Grodziec, tutaj na wysokości Grodzica to wahadło było, ale już go nie ma. Natomiast na pewno kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo cały czas mamy zamkniętą ulicę Częstochowską, stanowiącą skrzyżowanie do drogi krajowej numer 45. Tutaj zakładamy, że na przełomie września, października, kiedy wykonawca zakończy roboty związane z budową tego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 3 km pomiędzy właśnie Zimkiem i Grodzicem, ta droga zostanie otwarta dla kierowców i te utrudnienia się zakończą. Tam jeszcze można spodziewać się takich chwilowych utrudnień w związku z układaniem, w zasadzie z wykonywaniem oznakowania poziomego, co zapowiedział wykonawca na najbliższe dni.
13: Jak utrudnienia z naszych dróg poznikają, to kierowcy będą się nudzić. Gdzie planujecie rozpocząć zabawę?
0: U nas zabawa się nie kończy, panie redaktorze. My uwielbiamy wyzwania, uwielbiamy realizować kolejne inwestycje, zresztą kolejne porozumienie, które podpisaliśmy chociażby niedawno z gminą Strzelce Opolskie. Bardzo wyczekiwana inwestycja. Inwestycja wyczekiwana dlatego, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem na autostradzie A4, Strzelce Opolskie po prostu stoją. Więc no, wyczekiwana inwestycja na pewno przez nas jako drogowców, ale także przez kierowców przejeżdżających przez Strzelce, ale na pewno zdecydowanie też przez mieszkańców Strzelec Opolskich. Słyszymy wiele pozytywnych informacji w tym, że to jest ogromny krok milowy, jeżeli chodzi o to porozumienie, które podpisaliśmy z gminą Krapkowice, która zadeklarowała się, żeby sfinansować etap prac przygotowawczych, czyli tego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tego zadania, w ramach którego biuro projektowe wyłonione w postępowaniu przetargowym, które chcemy ogłosić jeszcze w tym roku, no, przygotuje nam kilka wariantów, które później szczegółowo przeanalizuje i we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zarekomenduje jeden z tych wariantów. I tutaj będziemy na każdym z tych etapów spotykać się z mieszkańcami, żeby szczegółowo informować, co przed nami, jakie rozwiązania biuro projektowe przyjęło na dany moment. Także na każdym etapie będziemy chcieli spotykać się z mieszkańcami po to, żeby wiedzieli, jakie warianty proponuje biuro projektowe i w którą stronę dalej chcemy iść. Także tu zadanie, które jest na etapie, czy za chwilę będzie na etapie prac przygotowawczych, ale też kolejne istotne niezwykle zadanie, przebudowa węzła Opole Zachód. Wiemy, że odcinek od Opola do węzła Opole Zachód to jest odcinek o ogromnym natężeniu ruchu, który zdecydowanie w ramach tych wstępnych analiz generalnego pomiaru ruchu, który był realizowany, który był wykonywany w ubiegłym roku, pokazał ogromne natężenie na tym odcinku, ogromny wzrost tego natężenia, więc tutaj zdecydowanie budowa tego węzła na węzła autostradowego Opole Zachód, w zasadzie jego rozbudowa, można powiedzieć, przebudowa, będzie o tyle istotna, że bezkolizyjnie połączy drogę krajową nr 46 z autostradą A4. Tutaj także brana jest pod uwagę rozbudowa fragmentu autostrady A4 na odcinku około 2 km oraz rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku około 1,5 km, stanowiąc dowiązanie do tej przebudowy, którą już planujemy od Opola do miejscowości Dąbrowa. Czyli w sumie będzie to odcinek ponad 5 km rozbudowy tej trasy do obwodnicy Niemodlina, która będzie drogą dwujezdniową, dwupasową. No więc duży komfort dla kierowców, duża przepustowość i tutaj dlatego zadania rozbudowy drogi krajowej nr 46 od Opola do Dąbrowy również planujemy ogłoszenie przetargu na realizację jeszcze w tym roku. Także sporo przed nami przetargów. Zapraszamy wykonawców do brania, do składania swoich ofert. No i co przed nami jeszcze? Na pewno Prudnik, dla którego pracę podpisaliśmy umowę z firmą Mirbud na kwotę około 90 milionów w lipcu, czyli zupełnie niedawno. I tutaj Mirbud przystąpił już do prac projektowych dla tego zadania, które zakończą się złożeniem wniosku o wydanie decyzji SRIT i w okresie od 2027 do 2029. Taki jest plan na realizację tego zadania. I kolejne zadanie, dla którego ogłosiliśmy przetarg i tak naprawdę jutro powinno nastąpić otwarcie ofert, jeżeli chodzi o wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w tym postępowaniu. Kolejne zadanie, czyli budowa obwodnicy Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46. Także zobaczymy, co się jutro wydarzy, ilu wykonawców będzie chętnych na realizację tego zadania. Później kolejna komisja przetargowa przystąpi do weryfikacji tych ofert. Także sporo się dzieje. To, co jest w realizacji, powoli się kończy, to jedno, a to, co jest na etapie prac przygotowawczym i za chwilę wejdzie w etap realizacji, czy jest na etapie postępowania przetargowego po to, żeby za chwilę wejść w etap prac przygotowawczych, no to jeszcze przed nami. Także cały czas się dzieje.
22: Sporo rzeczy na drodze krajowej 46, ale bardzo zainteresowała mnie to właśnie przebudowa węzła Opole Zachód, czyli to będzie tak, że, bo teraz droga jest tak, od Dąbrowy do Ronda, taka trasa grzybiarzy, tam generalnie jest dwa pasy w jedną stronę, jeden pas w drugą i tak naprzemiennie, jeżeli dobrze pamiętam, tam będą dwa pasy w obydwie strony?
0: Ta będą dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą ze stron, czyli mówimy docelowo o czterech pasach, więc duża przepustowość. Poza tym budowa drugiego wiaduktu, bo nie zapomnijmy, że w Dąbrowie budowaliśmy jeden z wiaduktów, który jakby stanowi dowiązanie do jednej jezdni, natomiast będziemy budować drugi, niezależnie drugi wiadukt, który będzie stanowił dowiązanie nad linią kolejową do drugiej jezdni. Tam także zaplanowano wiadukt, bezkolizyjny wiadukt nad skrzyżowaniem ulicy Ciepielowickiej i Sztonyka oraz rondów w Dąbrowie. Także tam też te rozwiązania komunikacyjne będą komfortowe, jak na to, że panuje tam duże natężenie ruchu, ponieważ stanowi ta droga bezpośrednie połączenie z autostradą A4. Rozpoczęły się także prace na drodze krajowej nr 45 w Ciężkowicach. Tam wprawdzie nie ma jeszcze znacznych utrudnień, ponieważ wykonawca realizuje te prace poza ciągiem trasy głównej, natomiast niezależnie już kierowcy podróżujący tą trasą powinni uważać na ograniczenia, które powoli są tam wprowadzane. Z czym się wiąże ta inwestycja? Na kilometrowym odcinku przebudujemy bądź wybudujemy od nowa kanalizację deszczową, ale nie tylko. Tutaj także wzmocnimy poszczególne konstrukcje drogi, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wykonamy oznakowanie poziome, pionowe. Także sporo się będzie działo także na tym odcinku. I te utrudnienia są przed nami. Także ja na pewno na bieżąco za jakiś czas będę informować o tych utrudnieniach, bo one w tej chwili są jeszcze uzgadniane, ale to kolejny odcinek na mapie Opolszczyzny, na którym należy spodziewać się właśnie utrudnień.
22: No i to ciasne rondo przy samym wjeździe na autostradzie, ono zostanie rozbudowane, zniknie? Jaka jest koncepcja?
0: No właśnie, tam będzie to burzone po to, żeby powstał docelowo węzeł autostradowy Opole Zachód, łączący bezkolizyjnie właśnie ten odcinek drogi krajowej nr 46 z autostradą A4. Natomiast szczegóły związane z tym, jak faktycznie docelowo będzie wyglądał ten węzeł, poznamy na etapie prac przygotowawczych. Wtedy biuro projektowe zaproponuje nam możliwości rozwiązań, które będą przyjęte. No i będziemy je szczegółowo analizować.
22: Autostrada A4, jak wszyscy pamiętamy, była płatna już dla kierowców, osobówek nie jest. Ciężarówki dalej gdzieś tam wiatol muszą się wspomagać. No i w związku z tym te stacje poboru opłat, które są nieużywane, dalej gdzieś tam w ruchu przeszkadzają i planujecie, żeby już tak nie było, prawda?
0: Tak, ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na zadanie związane z likwidacją stacji poboru opłat na opolskim odcinku autostrady A4. Na szczęście w przypadku naszego województwa mamy do czynienia ze stacjami poboru opłat zlokalizowanymi na łącznicach wjazdowych i zjazdowych, więc nie mówimy tutaj o tych punktach poboru opłat, które na przykład, tak jak to jest na terenie województwa dolnośląskiego czy śląskiego, zlokalizowane są w ciągu autostrady A4, co stanowi na pewno większe wyzwanie, jeżeli chodzi o później organizację ruchu tymczasową w przypadku ich likwidacji. No i właśnie u nas wyłoniliśmy wykonawcę, firma Gramar przedstawi nam projekt tego przedsięwzięcia i kolejny

0: z wykonawcą, ale to w momencie, kiedy przystąpimy już do prac w terenie, wykonawca przystąpi do prac w terenie, natomiast no i plus jest, tak jak mówię, taki, że nie jest to w ciągu, nie są one zlokalizowane, te stacje poboru opłat w ciągu autostrady A4, no ale mimo wszystko będziemy starali się minimalizować te utrudnienia po to, żeby no jak najbardziej płynnie się ten ruch odbywał, aczkolwiek te utrudnienia na pewno będą.
1: Czyli tak, wysepki znikną, żaden nieuważny kierowca nie uszkodzi sobie swojej ukochanej alufelgi.
0: Nie możemy sobie absolutnie na to pozwolić, wręcz przeciwnie. Ta infrastruktura musi być dostosowana do odpowiednich parametrów.
1: A co jeśli jutro spadnie śnieg?
0: Proszę pana, my od połowy września jesteśmy gotowi jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przepraszam, od połowy października jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jesteśmy gotowi do zimowego utrzymania dróg krajowych w naszym regionie. Natomiast zaraz po zakończeniu sezonu zimowego, na przełomie marca, kwietnia tego roku, przystąpiliśmy do tych prac, które przygotowują nas do sezonu zimowego kolejnego. Bo to nie jest tak, że działamy na ostatnią chwilę, dokonujemy przeglądów tego zaplecza, jeżeli chodzi o samochody, dokonujemy także regularnych zamówień soli drogowej. Także nie działamy na ostatnią chwilę, jesteśmy gotowi, no bo w zasadzie ta zima no jest bardziej łagodna i przychodzi raczej po 15 października, ale to nie możemy powiedzieć, że zaskoczyłaby nas, gdyby przyszła już we wrześniu. Natomiast pełną gotowość wykazujemy od połowy października.
1: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O rozpoczynających się remontach dróg w naszym regionie będę informować w tym programie na bieżąco.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu wybiorę się do Teatru Kochanowskiego, gdzie odbyła się kolejna premiera.
3: Na deskach teatrów.
1: Grupa dorosłych aktorów i kilku dzieci zaprezentowała ciekawy spektakl choreograficzny. To ambientowa sztuka o przemijaniu pod tytułem Kids. Widzowie obejrzeli premierę na scenie modelatornia.
4: Chciałbym umieć latać.
5: Chciałbym, żeby ludzie nie byli fałszywi. Chciałabym, żeby każdy mógł być wolny.
6: Jak skulewina. Flygia ut i rymny. Uchiona telun uru.
7: Chciałabym przebiec maraton.
8: Chciałbym, żeby moja rodzina żyła długo i szczęśliwie.
9: Janusz Orlik, tancerz, choreograf, reżyser spektaklu Kids. W lutym mieliśmy jeszcze więcej dzieci. To był wtedy casting, na który zgłosiło się setka dzieci. Wybrałem 11 dzieci, podzieliłem je na dwie obsady, więc będziemy mieli tą możliwość w teatrze obejrzenia jednej i drugiej obsady. Jeżeli chodzi o temat, zgłębiamy temat straty. Jak się z tą stratą mierzymy? Straty nie tylko w takim znaczeniu bardzo osobistym, ale też straty materialnej. Co to znaczy dla nas? Co to znaczy dla dziecka? Każdy z nas, oczywiście zarówno dorosły, jak i dziecko, mierzy się ze stratą na swój sposób. Dorośli trochę inaczej. Nie znaczy to, że dzieci całkowicie inaczej. Tylko może bardziej intensywnie. Powstawało na próbach, jakkolwiek przyszedłem z konkretnymi pomysłami na konkretne sceny, które chciałem sprawdzić. Czasami odrzucałem bardzo wiele rzeczy, bo najczęściej jeden pomysł w głowie nie zawsze się sprawdzi na scenie, ale działaliśmy, pracowaliśmy kolektywnie, dawałem im różne zadania, rozmawialiśmy bardzo dużo materiału powstało z inspiracji samymi rozmowami. Dużo cierpliwości i pokory. Ja to zawsze mówię, nie tylko w pracy z dziećmi, ale w ogóle w pracy z kimkolwiek, ale dzieci wymagają szczególnej uważności i no są nadal dziećmi, więc z jednej strony staramy się im dać bardzo dużo swobody, a z drugiej strony uczulić ich na to, że jest to jednak praca. Staramy się, żeby się również do

0: dobrze bawiły, nie wychodziły do domu z depresją, pomimo tematu spektaklu. Myślę, że zdaliśmy bardzo dobrze ten egzamin, ponieważ dzieci są naprawdę zadowolone i nie chcą wychodzić z teatru, nie chcą chodzić do szkoły i chcą siedzieć dłużej, aniżeli mogą siedzieć dłużej w pracy. Nie spotkaliśmy się zbyt dużymi wyzwaniami, ale oczywiście dużo pracy wymagało jakby przygotowanie ich do mówienia, jak mówić w ogóle do mikrofonu, w jakiej odległości, co zrobić, żeby nie połykały końcówek na przykład zdań. I tutaj naprawdę duży wkład Moniki Stanek, aktorki teatru Kochanowskiego, która ma doświadczenie logopedyczne w pracy z dziećmi i spędziła z nimi kilka sesji, kilka godzin na pracy z głosem. Postanowiliśmy zaprosić już na te od pierwszej próby więcej osób, aniżeli z reguły to robimy, poza pracownikami teatru, żeby dzieci się właśnie mogły oswoić. Nie wydaje mi się, że będzie to problem. One są naprawdę oswojone. Pojawia się stres, ale to zawsze działa na plus, bo jeżeli tego stresu nie ma, to myślę, że może być tylko i wyłącznie gorzej, a ten stres jednak pomaga. Adrenalina chwyci i do przodu. Jest jedna dziewczynka, która jest z Warszawy, jest w obsadzie. To jest duże poświęcenie. Przyjeżdża na cały tydzień z mamą, wraca na weekend do Warszawy. W poniedziałki chodzi tylko jeden dzień do szkoły i resztę czasu spędza tutaj w Opolu. Mama jest na zdalnym, ona też na zdalnym zapewne też siedzi w szkole. Więc no jest to duże poświęcenie. Dla mnie naprawdę mega to doceniam, bo powiem tak, no czego się nie robi dla dzieci. Tutaj jest naprawdę duży wkład i samych rodziców w pracę. Zacząłem już tak naprawdę sprawdzać, na co byłyby gotowe, w sensie co mogłyby powiedzieć, czym się mogłyby podzielić. Oczywiście mi zależy na tym, żeby każdy artysta, z którym pracuję, czy aktor, czy tancerz, inwestował jakby z siebie i dawał coś od siebie. Nie mówię o takiej prywacie, ale żeby cokolwiek na tej scenie się znajduje, było przefiltrowane przez własne doświadczenie i własne emocje i własną historię. I już na audycjach dałem im zadanie, żeby dokończyły zdanie zaczynające się od słowa chciałbym bądź chciałabym. I zaczynało się bardzo, można powiedzieć, trywialnie, że chciałabym, nie wiem, z siostrą iść na spacer, chciałabym zjeść lody i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie któreś z dzieci powiedziało, chciałabym, żeby mój tato nigdy nie odchodził. I to poruszyło resztę dzieci i zaczęły bardziej się otwierać i naprawdę jakby ciężar tego, tych emocji, tych poważniejszych tematów, jakby wypełnił całą salę i było to przepiękne obserwować, z jaką otwartością i szczerością podchodzą do tego tematu i jak się z nim mierzą. Zawsze w swoich pracach staram się znaleźć jakiś kontrapunkt do tematu. Jeżeli mówimy o temacie straty, zastanawiałem się, co może być takim kontrapunktem. Czy może to być kontrapunkt w muzyce, może to być kontrapunkt w stroju, ale również też w warstwie scenograficznej, w koncepcie scenograficznym. Te kolorowe kwadraty mogą sugerować bardzo wiele rzeczy. Ja nigdy nie narzucam jednej interpretacji. Może to być pole gry, może to być dance floor, może to być szachownica, tylko nie biało-czarna, ale kolorowa. Dzieci dużo mówią o kolorach, one mówią dużo o radości, o barwach, o tęczy. Tęcza jest dla nich bardzo ważna i w spektaklu śpiewamy o tęczy i szukamy tego końca tej tęczy, bądź tudzież jej początku. Iga urodziła się w Szwecji, wychowywała się w Szwecji. Po latach rodzice zdecydowali się na powrót do Polski, właśnie do Opola. Iga mówi po szwedzku, to jest specjalny jakby zabieg, ale wyjaśnia potem, dlaczego mówi po tym szwedzku. Dla dziewczynki, która się wychowywała w innym języku i uczyła się innego języka, Iga mówi bardzo biegle po polsku, ale no, pewne rzeczy musiała zostawić za sobą, tak? Rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce do Polski. Zostawiła Iga swoją część swojego dzieciństwa, bardzo ważną część.
1: Monika Stanek, aktorka teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, tak to ja. To jest, że tak powiem, mój pierwszy raz w takiej ilości na scenie z młodymi aktorami. Najczęściej pracuję w gabinecie logopedycznym i mam terapie indywidualne, które trwają 45 minut, a tutaj po prostu 5 godzin z tymi wspaniałymi, cudownymi dziećmi. Niesamowita przygoda, pełna czułości, wrażliwości, bliskości, bo dzieci nam od razu zaufały. To też nie było łatwe, bo zdobyć zaufanie dziecka to bardzo trudna sprawa, szczególnie w teatrze, kiedy tutaj wszystko opiera się na żarcie, kłamstwie. Więc bardzo się cieszę, że daliśmy im tę prawdę i że powstały super sceny. Ja myślę, że tutaj największą robotę zrobił Janusz Orlik, czyli nasz reżyser, który przez zabawę tak naprawdę dostawał się do tego, czego tam potrzebował, do tych tematów o odejściu, utracie. Nie budowaliśmy tego tak standardowo, jak to robimy na co dzień, tylko gdzieś te zalążki były właśnie z zabawy, ze śmiechu, z tego, co możemy razem zrobić, w co możemy się pobawić. A takie logopedyczne sprawy, to faktycznie miałam z nimi zajęcia, żeby je odważyć, żeby powiedzieć im, co robić w momencie stresu, że wtedy najważniejszy jest oddech, żeby zmobilizować ciało też do ruchu, do energii i że tak naprawdę najważniejsze jest to, że my jesteśmy na tej scenie z nimi i że możemy się bawić, żeby nie zapominały o tym i nie patrzyły w stronę widowni, tylko właśnie na nas i na to, co wcześniej robiliśmy w trakcie prób. Z aktorami, no z aktorami wspaniale, to muszę powiedzieć, że tutaj koledzy gościnni, co prawda, chociaż Miron już gra tutaj w Pianie Dni, wspaniała współpraca. Tak samo Janusz, każdy tam z nas czuwał, żeby jednak dbać o te zasady, które też są bardzo ważne w pracy z dziećmi. One dają im bezpieczeństwo i wiedzą dokładnie, na czym polega ta zabawa. A z dziećmi no jeszcze lepiej tak naprawdę, bo były takie momenty, przyznam się szczerze, kiedy człowiek przychodzi troszkę przebodźcowany z tego gabinetu logopedycznego i jeszcze po drodze ma kilka innych spraw do załatwienia i już mi się wydawało, że nie będę miała siły na tej próbie i nagle podchodzi do mnie chmara tych dzieciaków, zaczynają mi masować plecy, uśmiechać się do mnie, pytać, jak się czuję. No, powiem szczerze, że dostałam tyle miłości od nich, jako ciocia Monika, że każdemu polecam taką pracę, bo to jest wielka wdzięczność i no, powiem to, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale to była moja ukochana praca w tym teatrze.
2: Ja się nazywam Alicja Wieliczko.
3: Ja jestem Oliwka Leśniak.
2: Zaczął się casting i on, nie pamiętam kiedy dokładnie był, ale był chyba gdzieś w czerwcu. Jeszcze jak była chyba szkoła, tak. I było to podzielone na pierwsze 50 osób i drugie 50 osób, czyli równie było 100. Był tam fotograf, który robił zdjęcia i z tych zdjęć wybierano, trzeba było wybrać 14 osób, ale niestety jedna osoba zrezygnowała.
3: Bardzo się ucieszyłam i już czekałam właśnie na rozpoczęcie tych prób.
2: Scenariusz był pisany razem ze scenami, czyli nie było go na początku, tylko pisano było z czasem. Czyli musieliśmy mieć różne zadania, różne gry, różne zabawy i różne słowa musieliśmy wypowiedzieć, różne rzeczy. No ogólnie to jest... reżyser po prostu testował sobie różne sceny, które pasowały, a potem je wybierał i no w sumie wybierał, które pasowały, a które nie.
3: Są sceny i ten spektakl jest bardziej właśnie taki ruchowy, jest mniej mówienia właśnie niż ruchu. Dużo ćwiczyliśmy, już jesteśmy tutaj właśnie od początku sierpnia i no.
2: Profesjonalni jesteśmy.
4: Dzień dobry, jestem Jędrzej Matwijów i debiutuję w spektaklu Kids Janusza Orlika w Opolu. Pochodzę z Wrocławia, a kończę właśnie studia aktorskie na Łódzkiej Szkole Filmowej. Tak, było to bardzo ciekawe wyzwanie, kiedy się dowiedziałem, że będę miał okazję pracować przy tym spektaklu. Obawiałem się tego, czy będę w stanie dorównać dzieciakom, jeżeli chodzi o świeżość i współtworzenie tego spektaklu. Pracowało mi się bardzo dobrze, była to praca bardzo ciekawa i inspirująca, głównie przez to, że właśnie młodzi aktorzy, z którymi pracujemy, mieli duży wpływ na to, jak ten spektakl ostatecznie wygląda, i jestem z tego bardzo dumny i szczęśliwy z tego powodu, że miałem okazję z nimi pracować. Jedną z najpiękniejszych rzeczy, które się działy na próbach, to było stopniowe odkrywanie wrażliwości dzieciaków, kiedy te dzieci na początku niepewne zaczynały się powoli otwierać i pokazywać nam jakieś swoje wewnętrzne światy, które zresztą każdy z nas w dzieciństwie ma, ale nie każdy o nich pamięta. A często, kiedy je widzimy na żywo, chcielibyśmy przeżyć je jeszcze raz, więc to było bardzo poruszające oglądanie, jak dzieci pracują i się otwierają ze swoją wyobraźnią i wrażliwością. To było super. To jest spektakl mocno symboliczny, on bazuje na emocjach, odczuciach, bardziej niż na klasycznej dramaturgii i tekście. Uważam, że to jest bardzo mocna strona też tego spektaklu, bo pozwala on się zastanowić nad tematami, o których mówimy, i przeżyć je jeszcze głębiej.
5: Mówili twórcy spektaklu Kids. Na stronie Teatru Kochanowskiego zostały rozpisane także październikowe i listopadowe pokazy najnowszej sztuki. Bilety są już w sprzedaży.
6: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

Ukryłaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś

O, ja ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciła

Jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna,

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każde dnia dobie, chroń leszczynę

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Została ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku nożownika marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
14: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
12: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshine.
15: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
12: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku danych, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków, mecz o 21:00. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
16: Radio Pogoda.
13: Pogoda.
12: Słońce wreszcie się dzisiaj pokaże w większej części Polski. Jedynie na północnym wschodzie utrzyma się jeszcze mocno zachmurzone niebo i może trochę popadać. Wiatr słaby, nad morzem nieco silniejszy, a temperatura od 15 do 21 stopni.

zakochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: Została ostatnia reklama.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Dzień, kiedy cię zobaczę, 100 wieków niechaj trwa.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jest

0: Autopromocja.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już dziś od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na
0: radiopogoda.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Miau!
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.

0: 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Została ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert.

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: W Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
18: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.
19: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
20: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
19: Mężczyźnie grozi dożywocie. 4 niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska-Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
3: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
21: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
3: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
22: My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
3: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
19: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
23: Radio Pogoda.
24: Pogoda.
19: Dziś niebo częściowo zachmurzone, choć z przejaśnieniami, ale miejscami możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura około 15 stopni na północnym wschodzie, do 20-21 w centrum i na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.

0: informacje.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
15: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Czyta lektor AI.
19: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
18: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99.

0: Autopromocja.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już dziś od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na
0: radiopogoda.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
4: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gecent Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Ty plus weekendowy.

0: Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Zjazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP.

0: içime, ıh tı.
1: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją, z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Została ostatnia reklama.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: Słuchają Państwo w sobotnie przedpołudnie Radia Pogoda, a u nas już za kilka minut na żywo z Parku Sowińskiego specjalne wydanie audycji Radia Pogoda, ale na razie najnowsza wiadomość jest 10.
13: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. A ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
14: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
15: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
14: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
16: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
14: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
13: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodnie, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
17: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
13: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopni zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
18: Radio Pogoda.
19: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
8: Pogoda.
13: Prawie cała Polska będzie mogła się dziś nacieszyć przyjemną aurą. Sporo słońca, niebo częściowo zachmurzone i tylko na północnym wschodzie możliwe opady. Tu też najchłodniej, na Mazurach i Podlasiu około 15 stopni. W centrum 17, nad morzem 18, w górach 19, a na zachodzie 21.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
8: Monika Tarka, na żywo z Warszawy.
12: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, tuż po godzinie 10. Dzisiaj, jak Państwo słyszą, nie ma koncertu życzeń i Roberta Janowskiego, ale oczywiście spotkamy się z nim jutro o tej porze, dlatego że dzisiaj w Warszawie wyjątkowe wydarzenie. Po 7 dniach rywalizacji dzisiaj w Parku Sowińskiego w stolicy finał 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów i tutaj właśnie dzisiaj jest Radio Pogoda ze swoim studiem plenerowym. Ja jestem w studiu, proszę Państwa, na scenie jest Asia Kruk, która dzisiaj prowadzi tę imprezę. Szykuje się piknik. Do godziny 15 będą tutaj trwały atrakcje. O tym wszystkim będziemy Państwu opowiadać na antenie Radia Pogoda, więc witam serdecznie Monika Tarka i zapraszam, a za chwilę przeniesiemy się na scenę tutejszego amfiteatru, bo tam już się dzieje.

0: energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Przez ostatnie 7 dni, przez cały tydzień warszawscy seniorzy oraz seniorki spotykali się na sportowych arenach, rywalizowali, walczyli o jak najlepsze wyniki, ale przede wszystkim wspólnie, aktywnie spędzaliście Państwo czas, tworzyliście wyjątkową atmosferę tego wydarzenia. Dziś przyszedł czas na podsumowanie tych niezwykłych dni podziękowania, wyróżnienia i nawrócenie najlepszych zawodniczek oraz zawodników. Ja nazywam się Bogdan Zadernus, wraz z Janą Kruk. Mamy przyjemność poprowadzić ceremonię zakończenia 8 warszawskiej Olimpiady Seniorów. Zanim rozpoczniemy...
3: Jak Państwo słyszą, już się zaczęło w Parku Sowińskiego w Warszawie. To jest oficjalny, wspaniały finał 8 warszawskiej Olimpiady Seniorów, która miała miejsce w Warszawie. Przez 7 dni, proszę Państwa, tutaj seniorzy walczyli w różnych konkurencjach sportowych. No i dzisiaj przyszedł ten dzień, kiedy właśnie dostaną medale ci, którzy byli najlepsi w tych konkurencjach sportowych. Z tego co wiem, w tym roku pojawiła się w ogóle rekordowa liczba uczestników tej 8 warszawskiej Olimpiady Seniorów, więc to jest impreza, która z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. No, skromnie, właśnie nieskromnie powiem, że mam nadzieję, że także dzięki Radiu Pogoda, które dosyć dużo mówi na temat tej właśnie olimpiady i tego wydarzenia i zresztą zachęcamy Państwa zawsze do tego, żebyście byli właśnie aktywni, bo nikomu nie trzeba tłumaczyć, że aktywności to w każdym wieku jest bardzo dobra i oczywiście służy zdrowiu i służy długowieczności. Więc jak Państwo słyszeli, oficjalnie zaczęliśmy. Zapraszamy tutaj do Parku Sowińskiego tych, którzy są w Warszawie lub okolicach, bo to nie tylko ta uroczystość, spotkanie z seniorami, olimpijczykami, ale też piknik, który tutaj będzie trwał do godziny 15. No a jak Państwo nie mogą być z nami, to oczywiście zapraszamy na antenę Radia Pogoda, bo tutaj wszystko Państwo usłyszą o tym, co się tutaj dzieje. Także jesteśmy w Parku Sowińskiego w Warszawie.

0: Katarka na żywo z Warszawy.
1: Dzisiaj w Parku Sowińskiego wyjątkowo aktywnie, proszę Państwa, i chociaż rano mżyło, to żadna pogoda na mnie straszna, zwłaszcza tym, którzy uprawiają sport, a ze mną piękne przedstawicielki Warszawy Rembertów, czyli
2: Barbara Paraszczak,
3: Joanna Bielec,
4: Anna Piętka pamięta.
1: W jakich sportach Panie się sprawdzały w tym roku i czy wygrały jakieś medale? O tym już za chwilę w Radiu Pogoda.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm. Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Została ostatnia reklama.
22: Co za dzień.
23: Co się stało?
22: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
25: Reklama.

0: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Wracamy, proszę Państwa, oczywiście do Parku Sowińskiego. Finał 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. A ze mną wspaniałe, w zielonych, pięknych bluzach z napisem Warszawa Rembertów. Sportsmenki, jak się domyślam, tak?
3: Oczywiście jesteśmy sportsmenkami. Już kolejny raz przygotowujemy się do kolejnej senioriady warszawskiej. W różnych dziedzinach rozwijamy się, przybywają nowe. Asia pierwszy raz na olimpiadzie i już zdobyła srebro.
2: W jakiej dziedzinie, w jakiej konkurencji?
4: Pływaniu.
2: No to gratulacje.
3: Także jesteśmy bardzo zadowolone. Mamy długi okres przygotowań zorganizowany super przez dzielnicę. Przez cały rok dostępne są baseny do pływania, także cały czas uczestniczymy, ćwiczymy, dajemy z siebie wszystko, co możemy dać.
2: A pani w jakiej dziedzinie startowała?
3: Ja w pływaniu klasyk i styl dowolny, no jeszcze się uczę, tak? Także jeszcze nie mam medalu, ale cały czas liczę na to, że walczę.
2: A w pani przypadku jaka to była dyscyplina i czy po raz pierwszy bierze pani udział w tym wydarzeniu?
5: Drugi raz, również pływanie styl klasyczny i dowolny i w pchnięciu kulą. Także rozwijam się. Wspieram dzielnicę.
2: Ale ja mam takie pytanie, czy pani wcześniej też uprawiały tak aktywnie sport, czy jakoś tak po prostu się wciągnęłyście przez koleżanki, środowisko, to
4: olimpiadowej pływałam.
2: A później teraz pani dopiero do tego wróciła?
4: Tak, teraz wróciłam do pływania i jestem w szoku, że jest miejsce medalowe.
3: Ja nie uprawiałam sportu, ja się uczyłam, ale teraz przyszedł czas na to, żeby odkrywać się na innych poziomach. Sport jest to jeden z elementów, dzięki któremu odsuwamy od siebie starość, demencję starczą i inne choroby. Dlatego robię to.
2: A przyznają się panie do swojego wieku?
3: Tak. Tak.
2: No to zapytam, ile macie lat?
3: Ja 67.
4: 67.
5: 66.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. I panie są przykładem na to, że można uprawiać sport w każdym wieku. Nawet jeżeli wcześniej się tego nie robiło.
4: Namawiamy wszystkich seniorów do startu w olimpiadzie przyszłej.
3: Jest to przede wszystkim super zabawa dla wszystkich. Tak. Poznajemy się, rozszerzamy znajomości, rozwijamy się, jesteśmy aktywni. To jest ten czas dla nas.
4: Mnóstwo radości i nowych znajomości.
5: I rozwijamy swoją sprawność. Kontynuujemy tak, żeby w tym wieku dojrzałym dalej funkcjonować.
2: Dziękuję pięknie. Warszawa Rembertów reprezentowana przez piękne, mądre, wysportowane kobiety.
3: Dziękuję bardzo.

0: Monika Tarka na żywo z Warszawy.
1: Słyszą Państwo tutaj dźwięki tego pikniku, który trwa w Parku Sowińskiego. No właśnie, bo to nie tylko ta ceremonia medalowa, ale też można tutaj przyjść, zagrać w rzutki, sprawdzić swoją celność w specjalnych konkurencjach, zagrać, proszę Państwa, w piłkarzyki, a także w specjalne gry, które rozwijają nasz umysł. Także tutaj trwa piknik dla ludzi aktywnych. Można się sprawdzić, można przyjść z dziećmi, z wnukami. O, widzę tutaj, że pan jedzie na rowerze i rower napędza, proszę państwa, sokowirówkę, czyli jedzie na rowerze i jednocześnie robi pyszny napój. Także takie tu różne ciekawe konkurencje są, proszę państwa, są oczywiście stoiska, na których mogą państwo też sprawdzić swoją wydolność, porozmawiać z fizjoterapeutami. To wszystko w Parku Sowińskiego w Warszawie. Wracamy tutaj po godzinie 11. Reklama.
2: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Została ostatnia reklama.
16: Czyta lektor AI.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
3: A my to nagramy
2: i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Radio Pogoda w sobotnie przedpołudnie. Dzisiaj, proszę Państwa, w Parku Sowińskiego. Za chwilę wracamy do naszej dzisiejszej, no można powiedzieć, sportowej, ale nie tylko audycji, ale na razie wiadomości. Jest 11.
13: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
14: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
13: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
13: Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
15: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
13: Mężczyzna jest zatrzymany, na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży Sky.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
3: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
16: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
14: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
17: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
13: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj w miarę pogodne, to znaczy zachmurzenie częściowe, zobaczymy trochę słońca. Ale na północnym wschodzie także trochę deszczowych chmur i może padać. Temperatura, no właśnie, na północnym wschodzie 15, w pozostałej części kraju od 17 do 21, najcieplej na zachodzie Polski.

0: Katarka. Na żywo z Warszawy.
1: Witam serdecznie po godzinie 11 z Parku Sowińskiego w Warszawie, 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Tutaj najważniejsi są uczestnicy, proszę Państwa. Niektórzy z nich mają prawie 100 lat. I za chwilę na antenie Radia Pogoda rozmowa z najstarszym tegorocznym uczestnikiem tego właśnie wydarzenia. Także witam serdecznie i zapraszam do słuchania, ale także i tutaj, żeby Państwo do nas przyszli. Monika Tarka.
2: Biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

od robinetkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar.

0: nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda, na żywo z Warszawy.
2: Oczywiście Radio Pogoda dzisiaj, proszę Państwa, w Parku Sowińskiego. To jest finał 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. I jak zwykle przy tej okazji na scenie pojawiają się też najstarsi uczestnicy tego wydarzenia. A w tym roku rekordzistą jest pan Albin Lekki. Dzień dobry, panie Albinie.
3: Witam, dzień dobry.
2: Ze sceny mówili, że ma pan 97 lat, ale mi pan wygląda na 70.
3: PESEL tak pokazuje.
2: W jakiej konkurencji pan brał udział, panie Albinie?
3: W strzelaniu z broni pneumatycznej.
2: Czy wcześniej też był pan wysportowany? Zawsze pan miał do czynienia z jakimś sportem?
3: W wojsku. 36 lat w wojsku. No i wtedy trzeba było nauczyć się dobrze strzelać.
2: Czyli był pan wojskowym z zawodu, tak? I stąd teraz wybranie tej, a nie innej konkurencji?
3: Tak, no i ze względu na wiek.
2: A proszę powiedzieć, czy to jest pana pierwsza olimpiada seniorów, czy już kolejna?
3: Nie, to już jest od czwartej.
2: Czyli czwarty rok.
3: We wszystkich brałem udział. Od czwartej olimpiady.
2: Były jakieś medale?
3: Tak, w czwartej olimpiadzie zdobyłem pierwsze miejsce w mojej grupie wiekowej.
2: Panie Albinie, jaki jest pana sposób na to, żeby zachować cały czas aktywność?
3: Ciągły ruch. Ciągle się czymś zajmować.
2: Czyli mieć jakieś pasje po prostu, tak?
3: Tak, pasje, jakiekolwiek pasje, żeby się zajmować czymś.
2: A oprócz tego, że tutaj pan bierze udział w konkurencji strzelania, to co pan robi w pozostałe dni roku, żeby właśnie być aktywnym, nie poddać się czasowi i starości?
3: Różne gry. Systematycznie grywam w brydża. Uczestniczę we wszystkich imprezach, które są u nas, bo jestem mieszkańcem domu emeryta wojskowego. Tam mamy dość dużo różnych imprez. Uczestniczę we wszystkich tych imprezach.
2: Czyli aktywność no i aktywność.
3: Oprócz tego sam wymyślę różne rozwiązywania, krzyżówki, sudoku, na komputerze też jakieś gry. Tak, żeby zawsze być czymś zajęty.
2: No i właśnie, proszę Państwa, i to jest sposób na aktywność. Nie można się poddawać, tylko jak mówi tutaj pan Albin, czyli najstarszy uczestnik tej tegorocznej olimpiady, 97-latek, po prostu być aktywnym. Bardzo dziękuję, panie Albinie, za tą rozmowę, za spotkanie. Wszystkiego dobrego i do następnej olimpiady.
3: Dziękuję. Prawdopodobnie, jeżeli...
2: Nie mówmy.
3: Pozwoli, to będę uczestniczył aż do końca.
2: Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję.

0: Monika Tarka na żywo z Warszawy.
1: We are the champions, my friends. Proszę Państwa, ta piosenka pojawia się tutaj cały czas, no bo cały czas wręczane są tutaj w Warszawie, w Parku Sowińskiego, medale 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów, a niektórzy nawet tych medali mają kilka. Proszę posłuchać, kto jest ze mną i za co zdobył te medale, o tym już za chwilę w Radio Pogoda.
0: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co Pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym Pan jeździ?
10: GWM Mora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Proszę Państwa, w Parku Sowińskiego trwa ceremonia medalowa 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów, a ze mną podwójna medalistka, pani Hanna Sokołowska. Dzień dobry, pani Haniu.
3: Dzień dobry, pani.
2: Jaką dzielnicę pani reprezentuje?
3: Bielany.
2: W jakich dyscyplinach sportowych?
3: Pływam w klasyku i w dowolnym.
2: No właśnie, bo ja tu widzę dwa medale. Może pobrzęczymy nimi trochę. O, są. Pierwsze i trzecie miejsce.
3: Dowolny poszedł mi lepiej, tutaj kiepsko, ale może będzie lepiej.
2: Czy to jest pani pierwsza olimpiada, czy już kolejna?
3: Nie. Startuję od pierwszego roku olimpiady 2017.
2: Czyli weteranka olimpiady.
3: Tak, tak.
2: Proszę powiedzieć, czy pani sama po prostu zdecydowała się przyjść i spróbować swoich sił, czy może jest was więcej, jakaś grupa, która razem tutaj pływa?
3: Nie, niestety, w Bielanie nie ma żadnej grupy. W zasadzie myśmy startowały chyba 3 osoby tylko z Bielan, z tym, że znam tylko jedną, a tej drugiej to znaczy no, tylko z tej klasyfikacji poznałam, że jest z Bielan.
2: A proszę powiedzieć, czy pani ze sportem, z pływaniem miała do czynienia przez całe życie, czy po prostu...
3: Znaczy, no, pływać to się nauczyłam od mojego ojca, bo wychowałam się poza Warszawą, gdzie nie było żadnego basenu, ale były takie bardzo niebezpieczne do kąpieli sadzawki, glinianki.
2: Tak kiedyś było, no tak
3: no
2: kiedyś
3: tak.
2: było.
3: I tam właśnie w trosce o nasze bezpieczeństwo to nasz tata zadbał o to, żebyśmy byli obyci z wodą. No i potem w AZS-ie, już jak byłam na studiach, no to trochę pływałam, no bo to była taka dyscyplina, no, która w ogóle mi leżała. A nie to tak jakieś tam gimnastyki czy chodzenie, jeszcze wtedy o kijkach się nie chodziło.
2: Czy to pływanie to jest tylko tak jednorazowo w czasie olimpiady, czy przez cały rok chodzi pani na basen?
3: Znaczy, w ogóle staram się chodzić przez cały rok na basen. No teraz, że teraz mam jakieś kłopoty z zatokami, no to może rzadziej. Ale w ogóle, no to staram się, bo to jest bardzo dobra dyscyplina, bo ona jest ogólnorozwojowa, nie obciąża stawów, prawda? No i dla mnie to jest wielka radość, jak w tej wodzie, no widzę, że mi coś wychodzi, tak? Już niekoniecznie na czas, ale w ogóle, że płynę, no jakoś tam efektywniej, o.
2: Czy zauważa pani to, że właśnie czuje się zdrowsza dzięki temu, że uprawia taki sport regularnie?
3: Znaczy w ogóle na szczęście genetycznie zostałam obdarzona bardzo dobrym zdrowiem. Ale na pewno tak, no przede wszystkim nie garbię się, bo to jednak no, to jest no, gimnastyka taka ogólnorozwojowa. No i w ogóle mam, znaczy też zawsze miałam dużo energii, ale no, jest to w ogóle bardzo, bardzo przyjemne.
2: Bardzo dziękuję i życzę kolejnych sukcesów.
3: No dziękuję bardzo. Może nastąpił, a może już nie. Zobaczymy.
2: Radio Pogoda na finale 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Dziękuję.

0: Katarka na żywo z Warszawy.
1: No jak Państwo słyszą, tutaj w naszym namiocie, w naszym studiu plenerowym Radia Pogoda dużo się dzieje. Odwiedzają nas goście. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, ja właśnie podziwiam wszystkich, którzy przyszli i podziwiam tych, którzy zwyciężyli, bo na scenie to pięknie wygląda.
1: No tak, tak.
2: To trwa sekundę, a ile było potu, żeby tam się dopiero...
1: No ale to właśnie dla tego momentu dzisiaj, prawda? Dlatego medalu na szyi.
2: Tak.
1: Ale nie pada deszcz, bardzo przyjemna pogoda.
2: No w końcu mamy prawdziwą jesień.
1: Ale widzę, że pan wziął gadżety Radia Pogoda, tak?
2: Wziąłem sobie dlatego, że to jest takie coś, czego nie mam.
1: No i właśnie, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę.
2: A mi się to podoba, bo te takie małe gadżety mają dużo przyjemność. No,
1: także przychodźcie tutaj do nas, proszę państwa, do naszego studia plenerowego w Parku Sowińskiego w Warszawie. Jesteśmy tutaj do 15, można sobie wziąć gadżety Radia Pogoda, zawieszki do samochodu, długopis, notesik, także zapraszamy serdecznie.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: 3, 17, 41...
17: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15...
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Została ostatnia reklama.
0: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.

0: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
1: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm. Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Została ostatnia reklama.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama. Słuchają Państwo w sobotnie popołudnie Radia Pogoda. Trwa nasza wyjątkowa, specjalna audycja z Parku Sowińskiego w Warszawie. Za chwilę do niej wracamy, ale na razie wiadomość. Jest 13.
14: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
16: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiSu.
17: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
16: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
18: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
16: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
19: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
20: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
16: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
14: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
21: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
14: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.

0: Pogoda.
1: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

0: Monika Tarka, na żywo z Warszawy.
1: Witam po godzinie 13 i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego specjalnego programu pełnego aktywnych sportowców. Dzisiaj Radio Pogoda jest w Parku Sowińskiego w Warszawie na finale 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. No, w tej godzinie na pewno będzie czas na podsumowania. Dowiedzą się Państwo, ile osób wzięło udział w tegorocznej olimpiadzie. A nawet dowiemy się takich szczegółów, ile ważyły wszystkie medale, ile ich było. Oj, proszę Państwa, wyszło słoneczko tutaj u nas. Także jeszcze na dodatek mamy coraz ładniejszą pogodę. Zapraszam serdecznie na kolejną godzinę. Monika Tarka, dzień dobry.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w długoploną. Pierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twach różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze

0: Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
2: Radio Pogoda, na żywo z Warszawy.
3: Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że tutaj na 8. Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów cały czas spotykam słuchaczy Radia Pogoda, którzy są bardzo aktywni, którzy biorą udział w tej olimpiadzie. Ze mną pani Maria, nasza słuchaczka. Dzień dobry, pani Maria.
4: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy.
3: Przede wszystkim gratuluję tej pięknej bluzy, bo ja widzę, że tu Państwo mają przepiękne bluzy ze swoimi dzielnicami. Pani ma napis Warszawa, Praga, Południe. Dumnie reprezentowała swoją dzielnicę. W jakiej dyscyplinie?
4: W Nordic Walking i ergometrach.
3: Ergometry? Proszę coś przybliżyć, o co
4: to
3: chodzi?
4: To są takie jak wioślarze. Ciągnie się linki po prostu i trzeba na czas, w ciągu minuty, jak dużo razy.
3: Czyli tak naprawdę ma pani wytrenowaną i górną część ciała na tym ergometrze i dolną, bo Nordic Walking, prawda? To głównie nogi angażuje.
4: Nordic Walking to na co dzień chodzę z kijkami, więc dla mnie to nie jest trudne.
3: Rozumiem. I czy są jakieś medale, pani Mario?
4: Nie, medali nie ma, ale tak naprawdę to nie dla medali startowałam, bo ich się nie spodziewałam, ale dla satysfakcji brania udziału, dla towarzystwa moich koleżanek, kolegów, emerytów.
3: Jak pani w ogóle trafiła do tej olimpiady? Jak doszło do tego, że pani bierze w niej udział?
4: Biorę udział już nie pierwszy raz, a na co dzień jestem uczestnikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Grochowskiego Uniwersytetu. Poza tym należę do koła emerytów, do klubu seniora w naszej dzielnicy, więc na co dzień te informacje do nas docierają. Jak się coś dzieje.
3: Jak ważna jest aktywność w takim starszym wieku, na emeryturze?
4: Uważam, że ta aktywność jest bardzo ważna, dlatego że tak, nie można się zamknąć w domu i myśleć o przemijaniu, tylko trzeba iść do przodu. A będąc w klubie seniora, w kole emerytów i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, codziennie się coś dzieje. Jak to mówię, emeryt nie ma czasu.
3: Ale ma pani czas na słuchanie Radia Pogoda. Z tego tak, co wiem, od rana do wieczora.
4: Radio Pogoda jest ustawione i w domu, i w samochodzie. Wszędzie słuchamy Radia Pogoda i to od wielu lat. Już nie pamiętam, jak trafiliśmy na Radio Pogoda, ale jak nam tylko fala ucieknie się zdarzy czasami, to od razu szukamy z powrotem.
3: Bardzo się cieszę, pani Mario. To już pani pierwsza, to jest pani pierwsza olimpiada, czy po raz kolejny?
4: Nie, nie pierwsza, już po raz kolejny.
3: Czyli w przyszłym roku też tu się spotkamy.
4: O ile zdrowie pozwoli, ja bardzo bym chciała.
3: Na pewno pozwoli, ja tego pani życzę. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
3: I do usłyszenia.
4: Do miłego.

0: Tatarka. Na żywo z Warszawy.
1: Proszę Państwa, czas powoli podsumować to, co się dzieje dzisiaj w Parku Sowińskiego, czyli na finale 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Ode mną pani Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Można powiedzieć, no, że jesteś sprawczynią tego całego zamieszania troszeczkę. Kasiu, wiem, że w tym roku była w ogóle rekordowa liczba uczestników. Ilu seniorów wziął udział w tegorocznych zawodach?
2: W tegorocznych zawodach wzięło udział 1985 uczestników, uczestników. Startowali w 13 dyscyplinach. Organizowaliśmy w 9 ośrodkach sportu w różnych lokalizacjach nasze zawody. Zdobyli 414 medali, które ważyły aż 150 kg, więc proszę sobie wyobrazić, to naprawdę duże przedsięwzięcie i absolutnie to nie ja byłam sprawczynią. Jest nas cały zespół Aktywnej Warszawy, Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Warszawy. Cały urząd się angażuje, nasi partnerzy, w to, żeby impreza wyszła nam jak najlepiej.
1: I właśnie, proszę Państwa, na czym polega w ogóle fenomen tej imprezy? O tym już za chwilę z Katarzyną Łęgiewicz porozmawiam w Radio Pogoda.
0: Radio Pogoda.

0: autopromocję.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.

0: trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle. Ramy co na oścież, kwiaty

0: energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Wracam do rozmowy z Katarzyną Łękiewicz, dyrektorka Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Kasiu, mówiłaś trochę o uczestnikach. Jaka jest grupa wiekowa w tym roku?
3: No przede wszystkim 60+, bo impreza jest dedykowana seniorkom, seniorom, ale najstarsi nasi uczestnicy to 95-latka i 97-latek, więc mamy naprawdę...
2: Zdobyli jakieś medale?
3: Oczywiście, że zdobyli medale. Mamy tak rozmaite konkurencje, dyscypliny, że każdy może znaleźć dla siebie miejsce, bo mamy różne kategorie wiekowe, było ich aż 5. Osobno startują panie, osobno panowie. Są dyscypliny takie wyczynowe, jak bieganie, skok w dal, pchnięcie kulą czy wiosła, ale też mamy gry umysłowe, czyli szachy i brycz. Świetne dyscypliny, gry rakietowe, no i strzelanie z łuku i broni pneumatycznej. I właśnie to są te dyscypliny, które myślę, że są otwarte dla każdego.
2: Było dużo osób takich właśnie, nawet w wieku 80+, w tym roku. Czy da się radę takie osoby zaktywizować?
3: Tu jest ogromna rola dzielnic i widzę, że z roku na rok dzielnice coraz bardziej się angażują. Organizują różne treningi, które przygotowują seniorów do startu w zawodach. Dzięki temu ich starty są coraz bezpieczniejsze, ale też te grupy się tworzą coraz większe. Bo wokół...
2: Ja widzę, i one są bardzo ze sobą zgrane, bo oni się razem nakręcają, kibicują sobie nawzajem, siedzą tutaj w bluzach w jednym kolorze i to jest cudowne również.
3: Absolutnie, to jest to, co obserwujemy przez 8 już edycji Warszawskiej Olimpiady Seniorów, że mamy coraz więcej uczestników, coraz większe zaangażowanie dzielnic i coraz, myślę, więcej takiej pozytywnej energii i no, zespołowej gry.
2: Czy inne miasta mogą się uczyć czegoś od Warszawy?
3: Myślę, że inne miasta też organizują swoje zawody. Mam takie marzenie, żebyśmy kiedyś mieli szansę spotkać się na dużej, wielkiej takiej...
2: Turniej miast.
3: Absolutnie,
2: tak, na co kiedyś miast. Było. No właśnie, no dobry pomysł, Kasiu, dobry pomysł. Tego się trzymajmy. Bardzo Ci dziękuję. No i co? I do zobaczenia, usłyszenia w przyszłym roku.
3: Tak, już zaczynamy przygotowania.
2: Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję.

0: Monika Tarka, na żywo z Warszawy.
1: Proszę Państwa, było miło, no ale czas niestety kończyć naszą dzisiejszą audycję. Tutaj stoję Zasią Kruk, Kasia dzisiaj na scenie przez cały dzień.
2: Dzień dobry. Ja słabo mówię, bo...
1: No bo tak, no bo się nagadałaś ze sceny, tak. Było dzisiaj wręczenie medali, dosyć długo to trwało, ale było wiele wzruszeń.
2: O i tak.
1: Ale też, Asiu, z tego co wiem, i my też dostaliśmy jakiś prezent.
2: Tak, dostaliśmy nagrodę, dostaliśmy dyplom w podziękowaniu za wsparcie, za współpracę, za pracę przy 8. Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Nie spodziewałam się tej nagrody, naprawdę, i to ogromnie wzruszające. Zresztą ten dyplom to już teraz mogą Państwo zobaczyć w mediach społecznościowych Radia Pogoda, ponieważ z ogromną przyjemnością sfotografowałam się z tą nagrodą. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję aktywnej Warszawie, miastu Warszawa. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok. Z ogromną przyjemnością będziemy współpracować, wspierać Warszawską Olimpiadę Seniorów. W ogóle Warszawskie Dni Seniora. Wiadomo, jesteśmy przy tym od lat i tak będzie.
1: I tak będzie i warto być aktywnym. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Tutaj byliśmy razem z Państwem. Ja w studiu, Monika Tarka.
2: Asia Kruk, bardzo serdecznie zapraszamy na pogodny poranek w Radiu Pogoda w poniedziałek, jeśli mogę sobie tak pozwolić.
1: A za chwilę nasze świnki. Nasze świnki 3 na antenie.
2: No to zapraszamy na kolejny punkt programu w Radiu Pogoda.
1: Do usłyszenia.
0: Słuchasz Radia Pogoda.
3: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Zobacz, Stasiu, soku.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
18: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Reklama.

0: Pozzo.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja,
4: to co?
3: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Została ostatnia reklama.
10: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
3: Godzina 14. Za chwilę będą wiadomości, potem prognoza pogody. No i świnki 3.
13: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmet. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmet. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
14: Tragedia straszna, ale co zrobić?
15: Tu mieszkam zaraz, co niedziela na mszę. To jest nie do przeżycia.
14: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jaki super. Boże, tragedia straszna.
13: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej, nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
0: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
13: Gala zaczyna się o 19:30.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda.
2: Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Obudźcie się.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, o czymś mówiłem.
1: No, kiedy?
3: Tydzień przed temu. Chwilą.
1: To się powitaliśmy. Proszę Państwa, zanim, to chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić naszą redakcyjną koleżankę, Monikę Tarkę, która właśnie jest na finale warszawskiej olimpiady senioralnej. Byśmy chcieli też bardzo tam być, ale niestety...
2: Zajęcia mamy, nie?
1: Tak, musimy tutaj siedzieć w studiu. No, że nie musimy. Z chęcią tutaj siedzimy. A propos siedzenia. No tak. Wodek...
3: Słucham.
1: Gdybyś się może dzisiaj położył, bo jakoś tak zasypiasz nam tutaj.
3: No bo taki dzień jakiś jest, proszę pana, rozlazły.
1: Powiem ci, sukijaki.
3: O, proszę pana, wiesz, a to będzie o pieskach jakieś?
2: Nie, obraził siebie i twoją rodzinę do 10. pokolenia.
3: Świntuch jesteś, Krzysiu?
1: A to wiesz, co było w 63. roku, historia tej piosenki.
3: Nic piosenki. Nie rozumiem, bo tak. Jeszcze się nie obudziłem.
1: Kiyo Sakamoto, on...
3: Takamoto.
1: Był autorem tej piosenki. To była pierwsza, jedyna japońska piosenka, która trafiła na same szczyty amerykańskiej listy przebojów. To w takim razie posłuchaj, Wodku, i my wszyscy, jak Kiyo Sakamoto śpiewa piosenkę pod tytułem Sukiyaki.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Kitzi, Świnkicy, Świnkicy, Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Dzisiaj w programie zagadka kryminalna, limeryki, zadzwonimy do kogoś, żeby się dowiedzieć, kim chciałby być, gdyby nie był tym, kim jest.
2: A będą dowcipy?
1: Będą też dowcipy, także będzie wszystko fantastycznie. Będą piosenki, będą jeszcze, prawda?
3: Tak, będą.
1: Dobrze. Włodek, przestań grzebać w telefonie.
2: Nie mogę, bo dzwonią do mnie nasi wielbiciele, ale oni wielbią was, a mnie nie.
3: I słusznie.
1: No to jak dzwonią do ciebie, jak ciebie nie wielbią?
2: Żeby mnie podtrzymać na duchu.
3: Ania Jantar i Stanisław. Stasiu Sojka zaśpiewają teraz piosenkę. Jesteś w Łodziu.
2: Jestem.
3: Tym jedynym, którego potrzebuję, którego chcę.

0: Radio Pogoda.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Panowie, okazało się, że przed wojną, drugą wojną światową, było w 1924 roku, wychodziło takie pismo, które miało piękny tytuł. To by się na Włodek na pewno będzie podobało.
2: No.
1: Amorek.
2: Tak, bardzo lubię ze względu na te małe skrzydełeczka na plecach.
1: I to było pismo, gdzie były takie matrymonialne
3: ogłoszenia.
1: I teraz przeczytam jedno.
3: Ale już nieaktualne.
1: Nie wiem, może aktualne.
2: Jeszcze jest. Miłość to miłość, jest wieczna.
1: Wynalazca pewnego sensacyjnego środka na porost włosów.
2: O.
1: Kawaler. Z zawodu fryzjer. Mam 28 lat, wysoki szatyn, elegancki. Pragnę ożenić się z panną lub wdową bezdzietną z posagiem 10 tysięcy złotych w 24 roku.
2: To było 10 milion, nie?
3: Dziany gość.
1: Tak, ale właśnie on chciał te pieniądze. Celem wspólnego wyzyskania sensacyjnego wynalazku. Za dobry skutek ręczę słowem honoru. Listy do wynalazcy proszę adresować do Amorka. Piękne, nie?
2: No, piękne.
3: I to, nie wiem, czy to była prawdziwa miłość z jego strony, czy na taką oczekiwał, czy bardziej raczej na te 10 tysięcy.
1: Jak to się teraz nazywa? Startup.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

0: świnkicy, świnkicy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Proszę Państwa, czas na kawały. Będą kawały, że ho, ho. Taki kawał dobrego dowcipu będzie.
2: To jest pytanie w takim razie. Pytanie dla Was na inteligencję. Słyszysz, Włodek?
3: Tak.
2: No, to powiedz nam, dlaczego drukarka w każdych zawodach zawsze zajmuje drugie miejsce?
3: Pas.
1: Nie wiem.
2: Proszę bardzo, bo jest tuż, tuż.
1: No tak, bardzo ładny, bardzo. Na lekcji historii nauczyciel zapytał Jasia, gdzie podpisano traktat pokojowy kończący pierwszą wojnę światową? A Jaś mówi, w prawym dolnym rogu, proszę pana.
2: Pewnie miał rację.
3: Dlaczego tak powiedział?
2: O, teraz nas
1: zatkało. Włodek nie będzie opowiadał dzisiaj dowcipu.
3: Będzie?
1: Nie.
3: Ja ciągle wracam do tego naszego kolegi, który występuje często z nami, przecież jest kolega, do Jasia, nie? I w szkole pyta go pani, Jasiu, dlaczego ty ciągle spóźniasz się do szkoły? Nauczycielka go tak pyta. Bo nie mogę się obudzić na czas. Nie masz budzika, pyta pani? Mam, ale on dzwoni jak ja śpię. To jest filozofia, no, nie?
2: Dobrze, to w takim razie piosenka. To zaśpiewa siostra. Siostra taka, no,
1: zakonna?
2: Zakonna, dokładnie. Po francusku zaśpiewa Dominique.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Kubka oraz gry to my.
1: Panowie, widzę wasze miny, że one są proszę jakieś ponure dzisiaj. Powiem wam, co by wam powiedział Charlie Chaplin?
2: Na jaki temat?
1: A właśnie dać śmiania się, proszę pana. I powiedział kiedyś tak, jak stanął, kiedy odbierał jakiegoś tam wielkich, pewno jakiegoś Oscara i powiedział tak: najbardziej zmarnowanym w waszym życiu dniem jest dzień, w którym się nie śmiejecie. O, i no to, to jest motto naszego programu.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
1: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Czas, proszę Państwa, na limeryk o chuliganie z warszawskiej Pragi.
3: To nie byłem ja.
2: Limeryki.
3: Proszę bardzo. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził półnagi. Gdy go goniła straż miejska, ucieczka była niekiepska. Nie miał w sobie krzty powagi. I to przysłał pan Witold, ale nie z Pragi, Witold z Gdyni.
2: Dobrze, ty wybrałeś tego limeryka, pamiętamy teraz.
4: Ja.
2: Tak.
4: Napisał go pan Zbigniew z Warszawy. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził półnagi. Choć budził sensację i dużą konsternację, to twierdził, że brak mu odwagi. Zbigniew z Warszawy.
2: Bardzo ładne. To chyba nie będę tutaj nawet... albo przeczytam. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził półnagi. Zaczepiał przechodzące dziewczyny.

0: przez jakieś pół godziny, aż w końcu napił się alpagi. Tego limeryka, proszę Państwa, napisał pan Adam z Krakowa. Ja podam teraz nowego początek. Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Wysyłamy limeryka. Adres jest następujący. Świnki3@radiopogoda.pl. No i Krzysiek przyznaje teraz nagrodę. Nasze nagrody już przyznane. Teraz
1: określi wszystkich
0: nagrodę.
1: Z Państwa zaśpiewają Dean Martin i Włodzimierz Dziętarski. A będzie to piosenka Mambo Italiano.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Proszę Państwa, minęła godzina 15. Za chwilę wiadomości, prognoza pogody, a potem nasza świńska trójka.
13: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
14: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
13: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
15: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
13: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.

0: Pogoda.
1: Niebo zachmurzone teraz mniej albo bardziej, gdzieniegdzie mocno. Synoptycy obiecują, że te chmury niedługo już ustąpią i będzie słonecznie. Na razie w północno-wschodniej części Polski może jeszcze padać. Temperatura właśnie 15 stopni tutaj w tym najchłodniejszym regionie, w centrum 18, a na zachodzie 21.

0: zrobiły sobie świnki trzy. Świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Proszę Państwa, dzisiaj będzie również około, już niedługo całkiem. I widzę, że Krzysiek już grzebie sobie w swoich telefonie swoim, wybiera jakiś numer. A, wybrałeś numer?
2: Tak, oczywiście.
1: No to dobrze, bo wiesz, my dzisiaj mamy dzwonić i dowiedzieć się, kim chciałbyś być, gdybyś nie
2: albo
1: był.
2: Chciałabyś być.
1: Albo chciałabyś, no ale wiem, była, że może być i kobieta. To jeszcze raz to skomplikowane zdanie wygłoszę. Kim chciałbyś albo chciałabyś być, gdybyś nie była, nie był tym, czym jesteś.
2: Nie czym, a kim?
1: No wiedziałem, że się pomylę.
2: Zanim zadzwonię, to ja, nie wiem, czy Państwo zauważyli, lansuję dzisiaj Włodka. Włodek zrobi karierę jako wokalista. Włodek, ale teraz dla Ciebie que sera, sera.

0: zagadka oraz gry to my.
1: Przed nami zagadka z inspektorem Oko, no i oczywiście z koksem. Co tam u koksa?
2: Inspektor Oko na tropie.
3: Koks pojechał do pensjonatu nad jeziorem. Miał spędzić tam tygodniowy urlop. Po trzech dniach zadzwonił do inspektora Oko z prośbą o pomoc. W pensjonacie zamordowano jego właścicielkę, Beatę Mazurek.
4: Dobrze, że pan jest, szefie. Ja nie daję rady. Nie daję rady powiedzieć, kto to zrobił. Jeden pewniak jest. To nie ja.
1: A co się stało, Koks?
4: Pani Beata, noziem zabita wczoraj, około 19:00. Wiem, bo słyszałem, jak spadła bum ze schodów tuż obok mojego pokoju.
1: A kto jeszcze oprócz ciebie tutaj mieszka?
4: No, jeszcze Czech. Jeden to artysta, malarz, jeden zabudowany jakiś, taki co to domy buduje, jeden motocyklista.
1: A gdzie oni są?
4: W jadalni ich trzymam.
3: Po kilku godzinach inspektor Oko pojawił się na miejscu.
1: Oko jestem.
3: Oko przedstawił się po wejściu do jadalni.
1: Chcę panom zadać kilka pytań. Pana poproszę najpierw tak. Pana, jak się pan nazywa i co pan robił wczoraj około 19:00?
5: Bez pana, Bartłomiej Zuzik. Jestem malarz. Wczoraj to, proszę pana, malowałem cały dzień. Krajobraz. Aż do wpół do 7:00, proszę pana, go malowałem. Tak mniej więcej z 10 minut przed 7:00 byłem już w pokoju.
1: A pan?
6: Maciej Przypsiński się nazywam. Bez zawodu. Głównie hobbysta, motocyklista. Wczoraj na przykład wróciłem około 18:00 z wycieczki. A około 19:00 grałem w szachy w świetlicy. Tu w piwnicy jest świetlica. Szachy dobrze robią na głowę.
1: A i owszem, tak, tak. A pan, szanowny panie?
5: A ja, panie inspektorze, przyjechałem tutaj, aby solidnie odpocząć od budowania, pilnowania, których kłócenia się, proszę pana, o dostawy. Zapomniałem się przedstawić. Ale jestem wyczesany, jestem deweloper. Wczoraj spałem od 18:00 do rana i nic więcej. To pan odpoczynek, sen.
3: Oko pokiwał głową i skinął na koksa. Gdy ten podszedł, Oko szepnął:
7: aresztuj.
3: Kogo miał aresztować koks?
2: Inspektor Oko na tropie.
1: Rozwiązanie tej zagadki usłyszą państwo pod koniec programu.

po ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny. Każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących. Kaczu

0: Świnki trzy
1: w Radiu Pogoda.
2: Słuchajcie, trafiłem na taką wspaniałą wskazówkę, jak się zachować zgodnie z savoir vivre, dobrze mówię?
3: Jaki akcent francuski.
4: Fantastycznie.
2: Proszę Państwa, uwaga, niektóre będą kontrowersyjne, ale niektóre mogą być bardzo...
4: Długie,
2: proszę Pana, ja mam 10, ale dam
4: kilka. Daj pierwsze 3.
2: Odbieranie telefonu należy robić ze swoim imieniem. Dzień dobry, a nie ta... Halo, słucham. Trzeba wstawać od stołu, gdy ktoś dochodzi do tego stołu. Jak macie gościa... I wychodzi do domu i przyjechał do ciebie samochodem, to trzeba wyjść i odprowadzić go do samochodu.
4: I dać mu alkomat.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu.

0: Teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na MediaExpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na MediaExpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na MediaExpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Została ostatnia reklama.
9: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Proszę Państwa, dzisiaj w naszym już cyklu...
3: No, cykl składa się z dwóch kawałków na razie, tak, ale się rozwijamy.
2: Kim chciałbyś być, gdybyś nie był tym, kim jesteś? Paweł Wilczak, dzwonimy.
4: Dzień dobry, słucham.
2: Dzień dobry, Paweł. Tu Świnki 3 z Radia Pogoda, czyli...
3: Znowu. Dzień dobry.
2: Czyli?
4: Dzień dobry, witam.
3: Wojtek Pijanowski.
5: Włodzimierz Z. Ziętarski.
2: Powiedz nam... Gdybyś nie był tym, kim jesteś, kim chciałbyś być?
4: Ja muszę powiedzieć, że od dziecka ja przesiadywałem i uwielbiałem kino. I powiem szczerze, że zawsze myślałem o tym, żeby w ten świat wskoczyć, bo on mi się wydawał, że jest ciekawszy niż to, co jest za oknem. Ale najnormalniej w świecie wydawało mi się, że jestem na to za głupi. Potem się okazało, że może nie jest tak źle, ale wybrałem drogę medyczną i pewnie bym tak skończył. Natomiast...
3: Co znaczy drogę medyczną?
5: Lekarzem chciałbyś.
4: Chciałem zostać lekarzem i dzięki uprzejmości komisji egzaminacyjnej, która mnie nie przyjęła, pojechałem do Łodzi, stwierdziłem, że to jest ten moment, no i już tam zostałem w szkole filmowej i bardzo jestem losowi wdzięczny za to.
2: A gdybyś był lekarzem, to jaka specjalizacja?
4: O kurczę, ja chciałem zostać radiologiem, nawet podjąłem taką edukację. Nie, to już jest, dzisiaj jest bardzo bezpieczne, ale myślę, że to by była radiologia, tak.
2: Pawle, dziękujemy bardzo. Za tydzień zadzwonimy do kolejnej znanej osoby, która opowie nam o tym, kim by chciała być, gdyby nie była tym, kim jest.
3: Wiesz co fajne? Od przyszłego tygodnia będę miał ze sobą stoper i będę mierzył czas, z jaką prędkością to zdanie mówisz.
2: Proszę bardzo.
3: Robimy zawody.
2: Tak.
3: Dobra.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: Jurka oraz gry to my.
1: Drodzy koledzy, tak? Słuchajcie mnie. Czy macie takie sytuacje, tak na co dzień, że oglądacie się za dziewczynami,
2: a dziewczyny
1: za wami?
2: Ty bardziej.
1: Nie, jak to nie. Ja myślę, że Włodek, że jest odwrotnie. No, nigdy nie popatrzyła na ciebie żadna dziewczyna?
2: Owszem.
3: I uciekła od razu.
2: Tak.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.

0: właśnie.
1: No to jest jedno.
2: A do tego, panie inspektorze, to on nie miał prawa jazdy.
1: Aha, właśnie, to jeszcze ekstra jakieś kary. No i mamy limeryk, to jest taki. Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Świnki 3 małpa radiopogoda.pl. Prosimy o numeryki, my wybieramy i potem czytamy i potem nagradzamy i w ogóle jest wesoło.
2: Jest wesoło, zwłaszcza słuchaczom, ponieważ już kończymy.
1: Tak, i się cieszą, nie? Nareszcie jest koniec.
2: Dobrze. Oczywiście. To właśnie już czas, żeby powiedzieć dobranoc. Bonasera.
1: Jakie dobranoc? O tej godzinie?
2: No, piosenka taka.
0: Panie Jesień, idzie, ciemno się robi wcześniej.
1: No ale nie o 16, no wyjrzyj przez
0: jak
1: okno.
0: Jak to?
1: No,
0: zobacz.
1: Już proszę Państwa, my ustalimy, słońca. Czy można mówić dobranoc, czy nie.
2: A ty sobie jeszcze zaśpiewaj.
1: Usłyszenia za tydzień. Żegnamy się, hello. No,
0: dobranoc, ojczyzno. Chciał, żebym zaśpiewał.
2: Nie, zaśpiewać to, co teraz będzie, czyli Bonasera.
0: Bonasera, signorina Bonasera. Tak było?
2: Tak.
0: Dalej nie jedziemy.
2: Ja już dziękuję.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama. Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
10: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
8: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów trzydniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
11: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z CEO AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
12: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
11: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
8: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lambert. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu, początek o 19.
13: Radio Pogoda.
14: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: Pogoda.
8: Sobota łagodna, dosyć ciepła, na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, 18 na północy w centrum i południu, a nawet 21 na zachodzie Polski. Zachmurzenie częściowe, ale są też przejaśnienia, wiatr słaby, ciśnienie rośnie, jutro ma być bardzo ładnie.
14: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w podróży.

0: emocje.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
0: Popołudnia spędzane na rozmowie.
3: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Została ostatnia reklama.
22: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
23: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
22: O, pieskie życie ma smak!
23: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.

0: wakacje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
21: W Media Expert taniej masz.
22: Została ostatnia reklama.
23: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
24: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: sama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Została ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Reklama.
6: Wyciek danych z Enelmedu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia Czerwonego Dywanu na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Węskę.
8: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
9: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
8: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
10: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
8: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
6: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia Czerwonego Dywanu na Festiwalu Filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
11: To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf, albo przynajmniej pomachać. Więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, które ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
6: Uroczysta gala zacznie się o 19:30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7 tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
12: Radio Pogoda.
13: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
7: Pogoda.
6: W większej części kraju dzisiaj słonecznie i dosyć sucho. Tylko na północnym wschodzie utrzyma się większe zachmurzenie. Możliwe też słabe opady deszczu. Temperatura od 15 stopni właśnie tu na północnym wschodzie. W centrum już trochę lepiej, 18. Na zachodzie dzisiaj 21, a jutro w ogóle będzie ładniej i cieplej.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

0: Radio Pogoda.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Została ostatnia reklama.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: emocje.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 60. 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Opolska Scena Tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
12: EPA i DHA
13: na wsparcie pracy serca
12: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
13: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
13: Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
12: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
13: oraz wspierają układ nerwowy,
12: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
13: Bezglutenowy
12: i bez laktozy.
13: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
13: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
12: z wysoką dawką syli maryny,
13: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
12: choliną i chromem.
13: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
13: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. 4 włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
17: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
16: O 21:00 Polska-Francja.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 4 inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
18: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
19: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy narzownika.
18: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
16: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
17: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
16: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
20: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
16: Jutro zapowiada się bardzo przyjemnie. W większości kraju słonecznie, tylko na wschodzie i południu pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura od 18 do 22 stopni maksymalnie, a wiatr słaby. Ciśnienie wysokie i stabilne.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: wciąż wezwanie. Jak to pojąć na...
1: Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Została ostatnia reklama.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: wakacje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Opolska scena tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
9: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.

0: reklama.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Reklama.
12: 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy, spadło sporo śniegu. Co robili 1000 lat temu Arabowie pod Elblągiem? W każdym razie zostawili srebrne monety, właśnie znaleźli je archeolodzy.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest 3-miesięczny areszt dla 33-letniego mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Do tragedii doszło podczas próby zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. Mariusz G. strzelił w głowę 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Lekarze przez całą dobę walczyli o życie sierżanta, ale nie byli w stanie go uratować. Zatrzymany to znany kryminalista, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury.
13: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec. Za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
12: Za zabójstwo policjanta grozi mu dożywocie. 700 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą papież Leon XIV odprawił na Placu Zgody w Paryżu. Wśród wiernych, których większość stanowiła młodzież, panował ogromny entuzjazm. Papież wezwał wiernych, by nie zatrzymywali wiary dla siebie. Na całej trasie przejazdu Papa Mobile w drodze na mszę w rejonie Placu Zgody i Pól Elizejskich setki tysięcy osób przywitały papieża okrzykami. Powiewały francuskie flagi, przybyli też Polacy z biało-czerwonymi flagami. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach z dnia na dzień jest cieplej, mówi ratownik dyżurny Adrian Koźbiał.
14: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
12: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry. Ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. Jakub Kamiński z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Nie zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Jego miejsce w kadrze zajmie 18-letni skrzydłowy Porto Oskar Pietuszewski. Młody zawodnik wraca do reprezentacji po niedawnym wyleczeniu urazu. W poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Wyjątkowe odkrycie archeologów pod Elblągiem w lesie koło Młynar. Odnaleziono arabskie srebrne monety sprzed ponad 1000 lat. Naukowcy przypuszczają, że zgubili je kupcy podróżujący do legendarnego wikińskiego portu Truzo. To jedno z najciekawszych znalezisk związanych z historią Wikingów na ziemiach dzisiejszej Polski.
15: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
12: Przed nami ciepła niedziela, wczesnojesienna. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie. Termometry pokażą 22 stopnie. Nad morzem i na Podhalu trochę mniej, ale też nieźle, 17. Wiatr słaby, miejscami na zachodzie umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian dość wysokie.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką silimaryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Reklama.

0: pracy bym się przyjdzie.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Została ostatnia reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
11: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o rozpoczynającym się właśnie głosowaniu w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Opola.
12: Mieszkańcy Opola mają głos.
11: Opolanie zdecydują, na jakie cele rozdysponować część przyszłorocznego budżetu miasta. To w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Centrum Dialogu Obywatelskiego rozpoczęło właśnie internetowe głosowanie zarówno na projekty ogólnomiejskie, jak i dzielnicowe.
13: Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola.
11: Uruchomiliśmy głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego dla miasta Opola. To już jest 13. edycja, chyba nie będzie pechowa.
13: Mamy nadzieję, że nie. Myślę, że po pierwsze po liczbie złożonych wniosków, czyli 111 projektów, które wpłynęły na etapie naboru, no to pokazuje, że ta 13. edycja cieszy się mimo liczby dużym zainteresowaniem. Ostatecznie po długim okresie oceny zaczynamy głosowanie. To taki moment, kiedy rzeczywiście mieszkańcy bardzo mocno już czekają, bo to już jest ogromny konkret. Już wiemy, kto odpadł, kto ma pozytywną ocenę. Ile projektów jest w poszczególnych obszarach i ogólnomiejskim, i dzielnicowym, ile w poszczególnych rejonach budżetu obywatelskiego jest projektu i jaki wybór mają mieszkańcy. Więc startujemy. Startujemy od północy 24 września. Głosowanie potrwa do 13 października, również do północy, za pośrednictwem znanego już mieszkańcom systemu elektronicznego, czyli należy wejść na stronę bo.opole.pl i tam podjąć ważną decyzję obywatelską, na jaki projekt głosujemy w obszarze ogólnomiejskim i tutaj mamy do wyboru 31 projektów i na jaki projekt dzielnicowy głosujemy. Dzielnicowych projektów mamy łącznie 40, natomiast pamiętajmy, że ta 40 jest podzielona na 13 rejonów odpowiadających dzielnicom miasta Opola. W każdej dzielnicy jest nieco inna liczba projektów, od minimalnie jednego po maksymalnie 5, tak akurat wypadło w tym roku, że 5 projektów to jest liczba maksymalna, która w poszczególnych jednostkach się pojawiła. Co ważne, każdy mieszkaniec, każda mieszkanka ma do dyspozycji 2 głosy. Jeden głos na projekt ogólnomiejski, jeden projekt na dzielnicowy. Tutaj się nic nie zmieniło. W minionych latach było dokładnie tak samo. Druga ważna informacja. Pamiętajmy, że budżet obywatelski jest formą właśnie konsultacji społecznych, a ustawowo konsultacje społeczne nie mają żadnego ograniczenia wiekowego. Stąd w budżecie obywatelskim może głosować każda osoba, niezależnie od wieku, pod warunkiem oczywiście, że osoby poniżej 18 roku życia za zgodą opiekunów prawnych czy rodziców odpowiednia formuła jest w systemie. Mogą też oczywiście głosować osoby, które mieszkają w Opolu, ale nie mają meldunku. Ten meldunek już od wielu lat nie jest tutaj jakby czynnikiem otwierającym głosowanie. Ważne jest, że to jest mieszkaniec miasta Opola, żyje tutaj, mieszka, uczy się i ma pomysł na miasto i chce zagłosować w budżecie obywatelskim. System jest też tak technicznie skonstruowany, że prosi o potwierdzenie oddania głosu, prosi o weryfikację, tak żeby każdy z mieszkańców jeszcze raz sprawdził. Był pewny, że głosuje na te projekty, które sobie wybrał, więc te technikalia też są bardzo, bardzo ważne. Na końcu na wskazany przez głosującą osobę numer telefonu komórkowego przychodzi specjalny kod, który należy wpisać i dopiero wtedy potwierdzić głos na platformie. Bardzo ważna też rzecz, jak co roku organizujemy stanowiska pomocy technicznej, tak żeby osoby, które nie mają takiej możliwości do zagłosowania przez system elektroniczny w domu czy na swoim sprzęcie, bo na przykład po prostu go nie mają, a chcą oddać głos na projekty w budżecie obywatelskim, mogą skorzystać z takiej pomocy. My zapraszamy w każdy roboczy dzień tygodnia, w godzinach pracy urzędu, chociażby do Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ulicy Damrota 1, na drugie piętro zapraszamy. I podkreślam, że to jest stanowisko pomocy technicznej, a oczywiście nie podpowiadanie, na jakie projekty głosujemy. To już jest decyzja oczywiście suwerenna każdego mieszkańca, więc liczymy, że mieszkańcy wyczekali na ten moment, cieszą się na to głosowanie i myślę, że w trakcie ogłoszenia wyników, jak co roku, liczymy na tą radość mieszkańców, którzy po prostu będą świętować swoje zwycięskie projekty. A jest w czym wybierać.
11: 13. edycja. Głosujemy do 13 października. W 13 dzielnicach 31 projektów ogólnomiejskich. Są wśród tych projektów jakieś czarne koty lub inne projekty związane ze zwierzętami. Jakie przykładowe projekty tutaj na tej liście się znalazły?
13: Rzeczywiście pan redaktor mi teraz to uświadomił, że tych trzynastek, ewentualnie trójek jest bardzo dużo. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, właściwie te minione, zakończone już poprzednie 12 edycji, one pokazują pewną strukturę zainteresowania mieszkańców i ona co do zasady nie zmienia się w poszczególnych edycjach. Standardowo największe zainteresowanie i największa liczba projektów, która jest zgłaszana i poddawana pod głosowanie, to jest obszar drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. I tutaj mamy 18 projektów. Drugi taki obszar to tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura, ale też tereny zielone, nasadzenia, miejsca właśnie takiego wypoczynku, też ekologicznego, więc można powiedzieć, odpowiadając wprost na pytanie, no, że ta ekologia, tudzież zwierzęta w jakimś stopniu też na listach są, chociaż jak spojrzymy na tą strukturę tematyczną, to tak jak powiedziałam, tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, to jest absolutny top minionych lat i tak też jest w tej edycji. To też motywuje mieszkańców, którzy widzą ten postęp w minionych projektach, w minionych latach i oczywiście co kwartał urząd przygotowuje takie sprawozdanie kwartalne o stanie realizacji projektów. Kolejne właśnie będzie na 30 września. Ono jest dostępne na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, ale no już największa praca jest do wykonania przez wydziały merytoryczne, które te zadania realizują. Rzeczywiście Centrum Dialogu ten raport zbiera i upublicznia.
6: Łukasz Sowada, zastępca prezydenta.
11: No i jakie jest zaangażowanie mieszkańców, jeśli chodzi o tą edycję budżetu obywatelskiego? Bo, no wiadomo, co roku jest inne, prawda? Czasem mniej projektów, czasem więcej, jak w tym roku.
6: Nie, myślę, że zaangażowanie jest cały czas na podobnym poziomie. Mieszkańcy widzą przede wszystkim też jakby sprawczość budżetu obywatelskiego, bo tych zadań już przez 12 edycji poprzednich zrealizowano naprawdę wiele. Widzą to, że te wnioski, z którymi się zwracają, są w dużej mierze realizowane. Czasami są wspierane też budżetem miasta, bo nierzadko się okazuje, że na przykład jakaś inwestycja, no okazuje się w realizacji troszkę droższa, ale gdy pan prezydent, gdy widzimy, że jakby to zaangażowanie w głosowanie mieszkańców jest na tyle duże, no to realizujemy wtedy po prostu tą inwestycję i dokładamy też środków z budżetu miasta i ona się ostatecznie finalizuje. Więc mamy ponad 70 wniosków w tym roku. Głosowanie rozpoczyna się dzisiaj od północy, trwa do 13 października i zachęcamy wszystkich do wspierania swoich projektów, do lobbowania w różnych grupach społecznych, aby projekty zgłoszone przez mieszkańców miały szansę na zwycięstwo.
11: Jakie projekty z poprzednich lat jeszcze czekają na realizację? Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba ta winda na Zaodrzu.
6: No ta winda jest w trakcie realizacji, bo nawet ostatnio weryfikowałem, na jakim jest to etapie. Mamy zlecone wykonanie dokumentacji technicznej, no bo to czasem tak jest, że projekt no ma na tyle zaawansowaną strukturę, że wymaga przygotowania dokumentacji i koncepcji. W tym przypadku wprost projektu technicznego, więc ten projekt będziemy zlecać. Mam nadzieję, że do końca roku uda się go zrealizować i w oparciu o tą dokumentację będziemy sprawdzać, czy byliby wykonawcy chętni, aby i zmieścili się w przyjętym budżecie na to zadanie, więc zazwyczaj, jeżeli jakiś projekt jest realizowany troszkę dłużej, to zazwyczaj wynika to z potrzeby przeprowadzenia właśnie dodatkowych czynności takich formalnych w postaci przygotowania dokumentacji, uzgodnienia z zarządcami, na przykład dostawcami mediów i tak dalej, bo czasami ta infrastruktura gdzieś jest towarzysząca czy kolidująca.
11: Mówili naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego Dorota Piechowicz-Witoń i wiceprezydent Opola Łukasz Sowada. W trwającym właśnie głosowaniu mieszkańcy zdecydują o podziale 8 600 000 zł. 2 miliony z tej puli zostaną przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, a 6 600 000 na projekty dzielnicowe. Na liście znalazły się dzielnice, w których został złożony tylko jeden projekt dzielnicowy. To jednak nie oznacza stuprocentowej pewności, że zostanie on zrealizowany. Minimalny próg poparcia dla inicjatywy to 150 głosów. Mniej więcej w połowie głosowania zostaną udostępnione wstępne wyniki, żeby jeszcze bardziej zmobilizować Opolan do działania.
0: Zmieniamy temat.
11: Urząd Wojewódzki w Opolu postawił na bezpieczeństwo mieszkańców. W przestrzeni publicznej Opola pojawiły się filmy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, współtworzone przez Straż Pożarną, Opolską Policję, Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Polskie Linie Kolejowe oraz przez Polski Związek Głuchych w Opolu. Co to za filmy? O tym Kinga Tokarz z Urzędu Wojewódzkiego.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego konsekwentnie rozwijamy nasze działania edukacyjne. Przygotowaliśmy kolejnych 5 filmów, które w prosty i praktyczny sposób pokazują, jak zachować się w różnych sytuacjach zagrożenia. Od powodzi i innych sytuacji kryzysowych przez pierwszą pomoc, aż po oszustwa internetowe i dezinformacje. Filmy są dostępne na naszych profilach w mediach społecznościowych, na Facebooku oraz YouTube. Można je również zobaczyć w galeriach Solaris, Turawa Park i Karolinka, gdzie pojawiły się także plakaty z kodami QR prowadzącymi do materiałów. Bardzo zależy nam, żeby ta wiedza dotarła jak najszerzej do mieszkańców, młodzieży, szkół i organizacji. Dlatego zachęcamy do oglądania, udostępniania i przekazywania filmów dalej. Im więcej osób będzie wiedziało, jak właściwie reagować w sytuacji zagrożenia, tym większa szansa, że ta wiedza okaże się przydatna, kiedy naprawdę będzie potrzebna.
11: Filmy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa pierwszy raz pojawiły się w sieci już podczas minionych wakacji. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
14: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Prawie 700 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości na 1000 kontroli. To bilans działania polskich policjantów prowadzonych w ramach ogólnopolskiej akcji Prędkość. 10 osób za zbyt szybką jazdę straciło prawo jazdy. Weekend coraz bliżej. Jedźcie ostrożnie. Po koncercie znanego muzyka 68-latka chciała nawiązać z nim kontakt i padła ofiarą internetowego oszustwa. To również policyjne wieści z województwa opolskiego. Kobieta przekonana, że znalazła w internecie numer telefonu artysty, na którego koncercie wcześniej się bawiła, podjęła znajomość na odległość, a gdy miało dojść do spotkania, wpłaciła 6000 zł, sądząc, że rezerwuje nocleg w hotelu i straciła pieniądze. Opolska policja przestrzega przed wpłatami dokonywanymi pod wpływem emocji. A tu emocji nigdy nie brakuje. Szlachetna paczka również w Opolu wciąż czeka na wolontariuszy.
15: Zgłaszamy się, dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie. Tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć na nasze pytania. Oczywiście podpisujemy umowę, jest wdrożenie do roli, no i potem już działamy, chodzimy do rodzin, zawsze w parach.
14: Wyjaśnia wolontariuszka Karolina Karolak.
16: My nie ukrywamy, że to jest wolontariat, który jest czasochłonny. Trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas, potem jest otwarcie bazy, potem jest weekend cudów.
14: Mówi wiceprezes Fundacji Wiosna Konrad Kruczkowski. W województwie opolskim brakuje ponad setki wolontariuszy. Powiedzieli stop hejtowi. W opolskim ratuszu odbyła się konferencja młodzieży i specjalistów pracujących z ofiarami nienawiści. Każdego tygodnia ofiarami hejtu staje się kilku młodych mieszkańców naszego miasta.
17: Uczniowie bardzo często boją się zgłosić to osobie dorosłej, pedagogom, nauczycielowi, rodzicowi. Bardzo często rozmawiają o tym ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, drugą połówką. Teraz nasza w tym rola, aby móc umieć pomóc tej osobie, pocieszyć, podnieść na duchu.
14: Mówi Grzegorz Pawlak, przewodniczący zespołu szkół elektrycznych w Opolu. Nastolatkowie częściej stają się ofiarami hejtu w mediach społecznościowych. Tyle z opolskiego ratusza, teraz powiat namysłowski. Już druga w tej kadencji zmiana u sterów. Artur Włodarczyk zrezygnował ze stanowiska starosty. Na nowego starostę został wybrany Krzysztof Szyndlarewicz, dotychczasowy radny powiatu namysłowskiego. A kto zostanie wybrany do Nagrody Miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury, to się oczywiście okaże. Na razie, do końca września, Urząd Miasta przyjmuje kandydatury. 34-latek zatrzymany przez opolskich łowców głów dzień przed ślubem, gdy jechał wznieść toast z kuzynem. Złotą obrączkę zastąpiły kajdanki, a zamiast na ślubnym kobiercu mężczyzna stanął przed bramą więzienia, gdzie spędzi najbliższe 3 lata. Tak opolska komenda relacjonuje kolejny sukces jednostki zajmującej się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Ten poszukiwany wynajął nawet ochroniarzy, by uniknąć nieproszonych gości na weselu. A Urząd Marszałkowski ogłosił 7. edycję Banku Talentów. To program stypendialny dla młodych muzyków, którzy wezmą udział w warsztatach zakończonych koncertem.
18: To jest głównie orkiestra. Są też partytury określonych utworów muzycznych, więc dyrygent tak układa ten repertuar i dobiera też najlepszych z najlepszych.
14: Mówiła Agnieszka Kamińska z Urzędu Marszałkowskiego. Koncert finałowy 10 października w Stegu Arenie. Na koniec jeszcze przypomnienie dla kierowców. Mamy ciąg dalszy napraw gwarancyjnych na skrzyżowaniu przy Centrum Przedkowym Opole Główne. Uwaga na zmienioną organizację ruchu.
19: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
10: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
11: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu zajrzymy do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
19: Muzea w Opolu.
11: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu działa już od 10 lat. To okazja, żeby porozmawiać o tym, jak powstawało i co tam się przez dekadę pozmieniało.
20: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
11: 10 lat, to można powiedzieć mgnienie okiem jak dla nas. Ja 10 lat w radiu pracuję. Tutaj od 10 lat też Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu funkcjonuje, więc ja pamiętam, jak zaczynałem pracę i przychodziłem na otwarcie, a tu już sporo się też pozmieniało przez ten czas.
20: No tak, no na otwarcie grał zespół Hej i goście. Zrobiliśmy taki koncert, że przyjechał Hej do amfiteatru. No i oczywiście przyjechała Kasia Nosowska, ale idea była taka, żeby Hej akompaniował swoje piosenki gwiazdą polskiej estrady. To była Grażyna Łobaszewska, to była Ania Dąbrowska, Natalia Przybysz, Małgorzata Ostrowska, Marek Piekarczyk. To świetnie wyszedł ten koncert. No i wtedy tej nocy po koncercie pierwsze 50 osób zwiedziło muzeum, dlatego że myśmy przykleili takie małe zaproszenia pod siedzeniami, tam 50 w amfiteatrze, i tylko te osoby mogły nocą przyjść zwiedzić, a na drugi dzień już po prostu muzeum się otworzyło. Faktycznie 10 lat minęło bardzo szybko. Właściwie to mam ochotę powiedzieć anegdotek. Miałem niedawno taką sytuację, jechałem Uberem i kierowca wywnioskował po rozmowie, którą przeprowadzałem, że zarządzam jakąś instytucją kultury. I spytał mnie, pan jest gdzieś dyrektorem w jakimś domu kultury, czy ten? Ja mówię, że jestem dyrektorem Muzeum Piosenki. A on mówi, Muzeum Piosenki, byłem tam za dzieciaka. Ja sobie pomyślałem, ale zaraz, jak za dzieciaka? Przecież to jest niemożliwe. No jest to możliwe, bo jeśli on ma 22 lata, a był zaraz po otwarciu, no to mógł mieć 12 lat, jak zwiedzał Muzeum Piosenki, czyli był dzieciakiem. Zastanawiałem się, czy to ja jestem już taki stary, a może to muzeum zaczyna być trochę stare. No faktycznie, 10 lat minęło bardzo szybko, ale też dosyć długo trwało uruchamianie tego miejsca, bo zrobić muzeum to nie jest na pstryknięcie palców. To naprawdę zaczyna się w ogóle cały proces od powołania instytucji. Właściwie wszędzie najpierw jest tylko dyrektor i księgowy. Ja nie byłem od samego początku, ale wiem, że tak było, a potem się dopiero dobiera zespół, zbiera zbiory, więc to wszystko trwa. Natomiast ja uczestniczyłem już w tym procesie, gdzie się przygotowywało to wnętrze, czyli robiły się te wszystkie instalacje elektryczne, klimatyzacja, podłogi. Więc wtedy przyszedłem do muzeum, do pracy. No a potem chyba największa przyjemność, czyli praca nad ekspozycją stałą i rozbudowa koncepcji, którą zgłosiła do konkursu Danuta Słomczyńska z Poznania i ona ten konkurs wygrała, więc no, ale to był tylko konkurs na koncepcję, to nie był konkurs na projekt. Ona na bazie tej swojej koncepcji później musiała zrobić projekt, a ten projekt zrobiła siedząc ze mną godzinami i rozkminiając temat, jak to się mówi.
1: A ile czasu zajęło zbieranie tych wszystkich materiałów, tych wszystkich przedmiotów, które w tej instalacji stałej się znalazły już na samo otwarcie? Bo to, tak jak tutaj pan wspomniał, było bardzo dużo pracy jeszcze przed otwarciem.
20: Tak, no czy pamiątki się zbierały systematycznie. Wiem, że na początek bardzo Opolanie ruszyli też i przynieśli dużo rzeczy, zwłaszcza związanych z Festiwalem Opolskim, ale nie tylko. Natomiast dla mnie najtrudniejszym zadaniem było podpisanie umów licencyjnych na wszystkie materiały, wideo przede wszystkim, ale oczywiście na audio także, też trochę na zdjęcia, więc to było bardzo czasochłonne i dosyć skomplikowane. Ja pamiętam, że wiele godzin spędzałem też z prawnikiem. Najwięcej czasu to ja spędzałem z projektantką wystawy, z księgową i z prawnikiem. Z prawnikiem dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo dotknęło nas kontekstów prawa autorskiego, trochę nierozpoznanych pewnych kwestii. No na przykład są dyskusje, wiem, że się toczą dyskusje od wielu lat, czy jeżeli na przykład muzeum ma jakiś obraz, powiedzmy niech to będzie jakiś obraz Renoira, ma go w zbiorach, czyli jest jego właścicielem, ale czy jest właścicielem wizerunku tego obrazu także, czyli czy może go zeskanować i upubliczniać, na przykład zarabiać, drukować plakaty, prawda? Z Renoirem to pewnie nie jest tak źle, chociaż we Francji to prawo autorskie działa zdaje się do końca świata, ale najczęściej to jest właśnie zawsze kwestia tych żyjących artystów współczesnych. Myśmy też się zmagali z takimi problemami, że dziś nie ma możliwości, żeby nie był wskazany twórca gdzieś, bo twórcy pilnują swoich interesów, nawet ci początkujący. Czyli jeżeli ktoś robi projekt okładki płyty, to zawsze jest gdzieś ta informacja, prawda? Projekt okładki, imię, nazwisko. A kiedyś tak nie było. Ja pamiętam moje telefony do liderów różnych bardzo znanych grup i oni mówili na przykład, że kurczę, to jakiś kolega w akademiku tam narysował, ale jak on się nazywał? No on się nigdy nie upominał o jakieś... Bo przecież bardzo często jest tak, że te grupy, czy ci wokaliści, którzy dziś są gwiazdami, jak oni robili pierwsze płyty, to w ogóle nie byli gwiazdami, prawda? Więc to jakiś kolega z akademika robił, a teraz być może temu koledze trzeba byłoby nawet coś odpalić. Nawet może by wypadało. Więc takich dużo było kwestii. I też pewne kolejki w czekaniu na materiały, dlatego że w tej chwili ja zaobserwowałem od już wielu lat zresztą, jest taka tendencja, taki trend można powiedzieć, że jeżeli ktoś robi muzeum, to natychmiast idzie do Filmoteki Narodowej albo do wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych i chce kroniki filmowe. Bo te kroniki filmowe, które były uznawane za propagandę, one jednak oddają klimat Polski. No bo mało się kręciło dokumentów wówczas takich, no jakby, żeby ulice pokazywać, prawda? W tych kronikach filmowych często na przykład, nie wiem, pokazywano rajd samochodowy, ale dzięki temu pokazywano miasto też. Nawet z lotu ptaka czasami, więc kroniki filmowe są faktycznie przepiękną obrazkową historią historii Polski i nam bardzo zależało. Natomiast wiele rzeczy też archiwalnych było cyfryzowanych specjalnie dla nas, bo na przykład nikogo wcześniej nie interesował występ Czesława Niemena w klubie non-stop. Po prostu nikomu to nie było potrzebne do wersji cyfrowej. Nikt o to nie pytał w wolnej Polsce. Prawdopodobnie telewizja miała jakiś tam inny swój materiał, a dla nas to było istotne. Pamiętam też, że ślub Elżbiety Dmoch i Janusza Kruka z zespołu 2+1. Myśmy też cyfryzowali, bo to była jako ciekawostka, a wcześniej nikt po prostu o to nie pytał, więc to było na tak zwanych taśmach 16 mm, czyli tych takich bardzo oldschoolowych.
1: Z kroniki filmowej to też rzuca się w pamięć nagranie z opolskiego rynku, jak tu podczas festiwalu opolskiego przechadzała się na przykład Pola Raksa. Wszyscy znamy to nagranie. Tak generalnie, wracając do tematu tych praw autorskich.
20: Ja muszę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja na przykład odkryłem taką kronikę filmową, gdzie jest rozmowa w klubie Musiałówka. Dyskusja tam jest między innymi Kisiel, w ogóle krytycy literaccy i Opolanie i ktoś z władz i jest dyskusja o poziomie polskich tekstów. To jest wow, że w ogóle też, kto by to nakręcił? Nikt by tego nie nakręcił. Też jest jedna ważna rzecz, że w telewizji sporo rzeczy zniknęło, bo po prostu taśmy były drogie, zwłaszcza później, gdzie można było, te taśmy były wielokrotnego zapisu i po prostu nawet koncertów niektórych festiwalowych nie ma, bo zapisywano na te koncerty następne programy telewizyjne. A tutaj dzięki temu, że to była taśma filmowa, to jeżeli to zostało zarchiwizowane, to jest. Także faktycznie przecież nawet odkryliśmy ruchome obrazki, gdy Urszula Sipińska otrzymuje tytuł Miss Obiektywu. Urszula Sipińska jako pierwsza na festiwalu w Opolu dostała ten tytuł. Była piękną kobietą. I w ogóle sama Urszula Sipińska była zaskoczona, że w ogóle to ktoś to sfilmował, a to po prostu sfilmowane właśnie było przez kronikę.
1: No właśnie, prawa autorskie w Polsce to jest rok 94, a wasze zbiory to są lata 60.
20: Też, ale to nie jest tak, że nie istniała ustawa o prawie autorskim. Istniała tylko z lat 50. Ona co prawda nie brała pod uwagę praw wykonawczych, tych praw pokrewnych, ale prawa autorskie oczywiście chroniła. Natomiast w naszym przypadku myśmy wiedzieli, że my za wszystkie materiały będziemy płacili taki jakby abonament po prostu. Tak jak w domu płacimy za prąd i za gaz, jeśli mamy prąd i gaz, to my mamy materiały, które wyświetlamy, więc musimy płacić tantiemy do ZAX-u, do Stoartu. Mamy tego świadomość. Natomiast w naszym przypadku to bardziej chodziło o prawa producenta. Co to są prawa producenta? To są prawa przynależne tym, którzy wyprodukowali dane nagranie czy dane wideo, którzy po prostu zapłacili za produkcję, krótko mówiąc, bo to oni są licencjodawcami. Jeżeli bierzemy piosenkę, zespołu Republika, prawda, powiedzmy, i bierzemy ją z telewizji, to nie ma znaczenia, że Grzegorz Ciechowski na przykład napisał słowa, a pozostali członkowie Republiki muzykę. Znaczenie ma, że Telewizja Polska zapłaciła za to nagranie, w związku z tym oni są właścicielem tego materiału.
1: A więcej jest nagrań z festiwalów opolskich czy teledysków?
20: Ja myślę, że łącznie więcej jest nagrań innych, chociaż oczywiście bardzo wiele materiałów mamy z festiwali opolskich, bo to trochę jest też tak, że można powiedzieć, że połowa historii polskiej piosenki to jest festiwal w Opolu, tak naprawdę. No wiadomo, Sopot, tak, tylko że w Sopocie jednak nas nie interesowało śpiewanie w obcych językach. Więc myśmy brali jeżeli braliśmy materiały z Sopotu, to były te po polsku śpiewane piosenki. Jarocin, Studencki Festiwal Piosenki, wiadomo, festiwalowo było bardzo i jest u nas. Natomiast nam też przyrastają materiały, bo my od pewnego czasu dzięki fajnej umowie miasta z telewizją my dostajemy sublicencję i mamy możliwość wybrania z tych ostatnich festiwali wszystkiego, co chcemy. Więc my oczywiście nie wkładamy całych festiwali, bo to nie ma sensu, nikt by tego nie obejrzał, ale wycinamy i oprócz tego 13 kawiarnek z gwiazdami nam przybyło do ekspozycji. To jest bardzo dużo. Wyprodukowaliśmy 131 plus 12, czyli 143 programy Muzeum Polskiej Piosenki, czyli Historia Jednego Przeboju. Jesteśmy koproducentem, więc to też mamy w ekspozycji. Także w porównaniu z tym początkiem, kiedybyśmy startowali z ekspozycją, gdzie podpisaliśmy umowy licencyjne do dziś, to tych materiałów myślę, że mogło na pewno 50% przyrosnąć, że tak powiem.
11: Mówił dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik. Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną. To jednak będzie temat na inną rozmowę już niedługo.
10: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
11: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o kampanii dotyczącej zdrowego żywienia, która jest prowadzona w opolskich szkołach. Pomówię też o kaskach, które trafiły do uczniów opolskich szkół.
19: Zdrowe Opole.
11: Na początek pomówmy o zdrowym odżywianiu. Od początku roku szkolnego ze sklepików szkolnych zniknęły niezdrowe przekąski, a szkolne stołówki serwują zróżnicowane potrawy. W związku z tym w opolskich szkołach rozpoczęła się kampania Zdrowiej Wiedzieć – Zdrowie w szkolnej ławce. Dzięki niej uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia. Okazuje się, że młodzież ma już sporą wiedzę na ten temat, co udowodniły uczennice publicznej szkoły podstawowej nr 20 w Opolu.
2: Zofia Warmuzek.
21: Anna Kudyba, dzień dobry. W sumie jest tak, że u mnie to jest tak różnie, że zdbam się jakby, nie rozpisuję, nie robię jakiejś wielkiej rozpiski na temat, co dzisiaj jem, ale po prostu mniej więcej wiem, co dana rzecz, jak na przykład, czy jest węglowodanem, czy ma białko w sobie i po prostu przez to mogę wywnioskować, czy jest to w sumie zdrowe, czy nie. To jedzenie daje nam energię i daje nam właśnie energię do tego, żeby się uczyć i żeby siedzieć tutaj właśnie dłuższe godziny do na przykład 16.
22: No jeszcze ciężko czasami, bo mamy dosyć długo lekcje, ale właśnie jak ma się wartościowe posiłki w śniadaniówce, no i też na obiedzie, to naprawdę jest okej i da się nawet na tych ostatnich lekcjach jeszcze trochę skupić. Czasami, no rzeczywiście jest bardzo duża ochota na te napoje słodkie, jednak ja w moim domu staram się robić jakieś zamienniki, czyli na przykład używać nie cukru, tylko na przykład jakiegoś syropu daktylowego, takich zamienników, które smakują słodko i rzeczywiście mają taki trochę przedsmak tego słodkiego napoju, jednakże są zdrowsze i tak właściwie sobie czasami z tym radzę, jednak no niestety czasami gdzieś te napoje słodkie się pojawiają, jakieś słodycze.
11: Ale cytryna orzeźwia bardziej, tak?
22: Mhm, jasne.
21: W sumie to jeżeli byśmy sobie nie pozwolili, to w ograniczeniu chodzi o to, żeby totalnie nie ograniczać tego, bo jeszcze na przykład w wieku naszym to po prostu, jeżeli ktoś lubi słodycze i po prostu lubi je jeść, to jeśli chce je ograniczyć, to nie może ich do zera ograniczyć, ponieważ będzie ogromna ochota, żeby wrócić, bo to jest ciężka praca, żeby nagle przestać jeść słodycze.
22: No, więc ja myślę, że tutaj trzeba bardzo stopniowo działać tak, żeby po prostu nie ograniczać tego naraz, ponieważ i tak to wróci w jakimś stopniu, tylko na początku zaczynać powoli i tak stopniowo dochodzić do tego momentu, kiedy rzeczywiście już przestaniemy je jeść.
11: Czyli można powiedzieć, że słodycze, cukier uzależnia, tak?
21: Tak, tak, zdecydowanie.
22: Na pewno.
21: No, właśnie.
22: Uzależnia.
21: Tak, tak. Niekiedy jest tak, że no wiadomo, nie każdy ma jakieś inaczej, inne zasady, że je więcej, czy słodyczy, czy na przykład, czy mniej, ale w sumie w mojej klasie jest tak, że dużo osób właśnie stara się tą dietę jakoś tak, jakoś dobrą mieć dietę i po prostu zrównoważyć ją, żeby była zdrowa.
2: No u mnie tak samo raczej w klasie. Też zależy, bo często takie właśnie zasady wynosi się z domu, jak rodzice na to też patrzą i te jakieś są jakby nawyki w domu, jednakże raczej właśnie jest to i tak zdrowe jedzenie. Oczywiście czasami jakiś słodycz znajdzie się w śniadaniówce, jednak widzę, że raczej jedzą zdrowo, raczej tak świadomie.
1: Czyli poświęcacie przed wyjściem z domu czas, żeby przygotować sobie drugie śniadanie do szkoły, zamiast kupować coś po drodze?
2: Tak, dla mnie na przykład to jest przyjemność, bo bardzo lubię różne piec rzeczy gotować i właśnie takie przygotowanie sobie daje mi taką trochę motywację, żeby właśnie jeść zdrowo i iść do tej szkoły, żeby sobie zjeść coś dobrego, no i też jest to jakby przyjemność dla mnie samo zrobienia tego.
21: Tak, to prawda. Ja też sobie próbuję jakoś tak urozmaicać te śniadania, że wiadomo, mam kanapkę i w mojej śniadaniówce jest kanapka i w ogóle, ale też znajduje się jakieś rzeczy, które lubię, ale są zdrowe. Na przykład jakiś jogurt czy coś i po prostu lubię to, ale to nie jest za karę, że to jem, tylko po prostu to lubię. Jest to szynka, jak na przykład jest dobra sałata, bo niekiedy nie ma tej takiego sezonu na sałaty, no to ja często jem na przykład z sałatą i szynką. Niekiedy znajdzie się też w sumie jakieś warzywa, ogórek czy coś.
2: Ja tak samo, jednak ja właśnie tak kanapki dosyć często biorę, jednak czasami właśnie jakieś takie jogurty, czasami właśnie dużo też biorę owoców, no i właśnie też chodzę na obiady w szkole, więc tego się na nie tak nie musi być już aż tak dużo, ponieważ obiady są bardzo dobre, starczy porcja, więc naprawdę jest się najedzonym. Początek roku, ale myślę, że z kwestią czasu rzeczywiście coś się zmieni, no a zawsze mamy przed surówkę na obiedzie, czyli zawsze jest jakieś warzywo. Mięso jest, ale rzeczywiście chyba 2 razy w tygodniu. No i też mamy teraz takie pozycje, jak na przykład spaghetti wegetariańskie, czyli po prostu bez mięsa, ale spaghetti bardzo dużo dzieci lubi, więc no jakby jest potrawa.
21: Tak, i też jest w sumie w naszym jadłospisie jest też dużo są w ciągu dnia 2 dania do wyboru, więc jeśli komuś by nie pasowało, to może wybrać to drugie danie. I
2: tak, często na przykład jedno jest z mięsem, a drugie na przykład właśnie to są głównie warzywa.
21: Tak, bo niektórzy mogą na przykład nie przepadać za mięsem, a niektórym może tu właśnie nie odpowiadać tu jedzenie na tej stołówce, bo wiadomo, każdy ma jakieś inne wymagania, ale jak ja widzę zmiany, to na razie jeszcze ich nie widzę, dlatego że w sumie nie wybieram wszystkich posiłków, jakie mam na tej stołówce, bo niektóre po prostu mi nie smakują, a nie chcę marnować jedzenia, jeżeli wiem, że nie zjem, tylko po prostu chcę kupić ten obiad, który wiem, że zjem. I na razie są w sumie te same potrawy, jakie były rok temu, które wybrałam.
2: No, ale pewnie są jakieś zmiany, bo teraz muszą być zmiany, więc pewnie są. Dla mnie czasami ja już przedwolę sobie wziąć więcej z domu, niż właśnie wydawać pieniądze w tych sklepikach, no bo jednak jakoś nie wiem, nie czuję potrzeby wydawania na nie pieniędzy, a właśnie, no ogólnie się za bardzo nie zmieniło mocno jakoś, ale rzeczywiście niektórych produktów nie ma.
21: Tak, no i jeszcze odnośnie tych słodkich napoi, to jest tak, że w sumie w sklepiku w sumie mamy też automat, w którym były te słodkie napoje i w sumie słodkie przekąski też były, ale teraz się zmieniło, że w naszych automatach już nie ma takich słodkich przekąsek, tylko są takie bardziej zdrowe chyba, tak mi się...
2: Bardziej na słono, a i też są takie bardziej zdrowe, na przykład jakieś...
21: Batonik na przykład taki, który jest zdrowszy niż na przykład załóżmy Snickers czy coś.
2: No, takie z mniejszą ilością po prostu cukru.
1: Mówiły Zofia Warmuzek i Anna Kudyba z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu. Kampania informacyjna dotycząca zdrowego żywienia jest prowadzona we wszystkich szkołach w mieście.
19: Edukacja w Opolskiem.
1: Zostajemy przy zdrowych nawykach uczniów, ale tym razem w kwestii poruszania się po mieście. Uczniowie z Opola otrzymali kaski rowerowe. Zostały one rozdane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 imienia polskich olimpijczyków. Kaski otrzymały te dzieci, które zdały w tym roku egzamin na kartę rowerową.
3: Joanna Raźniewska, polska kurator oświaty. Wszystkie dzieci doskonale wiedzą, że te zasady obowiązują od czerwca i w kaskach już poruszają się zarówno na rowerach, jak i na hulajnogach. Natomiast rzeczywiście Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała dla większości uczniów, którzy w tym roku uzyskali kartę rowerową, czyli po raz pierwszy taki dokument, który jest no, potwierdzony prawem do uczestnictwa w ruchu i myślę, że to doskonały nie tylko prezent, ale też dobry znak bezpieczeństwa. Kaski trafiają do uczniów w całej Polsce w bardzo dużej ilości. Myślę, że są ładne, porządne i dla Tak patrząc na młodych, dla nich to już takie potwierdzenie tego, z czym poruszają się na swoich mobilnych urządzeniach, ale też dla nas dorosłych doskonała nauka.
4: Dominik Grabowski, sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przede wszystkim kaski, które dzisiaj przekazujemy, to jest jedyny element, który chroni tych rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego oprócz tego, że wymagają tego przepisy od 3 czerwca tego roku, obowiązuje przepis, który mówi o tym, że dzieci do 16 roku życia muszą używać kasku podczas używania rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. A oprócz tego sama profilaktyka, czyli bezpieczeństwo tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Oczywiście, przede wszystkim kask to jest ten element, który może inaczej. On nie zapewni nam wiedzy, umiejętności, ale na pewno w czasie zdarzenia drogowego może uchronić od ewentualnej kontuzji.
5: Komisarz Tomasz Kukułko, ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzięki tym dzisiejszym działaniom, które dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Infrastruktury mamy możliwość wręczenia tych kasków rowerowych. Dzięki temu będziemy ich bardziej chronili, będą bardziej bezpieczni w infrastrukturze miejskiej, poruszając się rowerowo. Bo kask to element bezpieczeństwa, można by powiedzieć, że można by porównać do pasów bezpieczeństwa w samochodzie, podobnie jak pasy w podobny sposób chroni to, co najważniejsze, czyli głowę. I muszą też uczniowie wiedzieć o tym i oczywiście dzisiaj podczas tego spotkania będziemy im przekazywać, że upadek nawet z prędkości 20 km na godzinę z roweru czy też z hulajnogi bez ochrony głowy na twardym podłożu może mieć swój tragiczny finał, dlatego dzisiaj apelujemy o to, żeby te kaski stosować, bo jest to bardzo ważny element bezpieczeństwa dla rowerzysty czy też użytkownika hulajnóg. Oczywiście wskazujemy ciągle na tą profilaktykę, ale oczywiście osoby, które nie mają tego kasku, a przypominam, że to mają obowiązek osoby do 16 roku życia, nie możemy ich ukarać mandatem, ale oczywiście można sporządzić notatkę do sądu rodzinnego i sąd w takim przypadku może wyciągnąć konsekwencje w postaci chociażby nadzoru kuratora, czy też innych kar przewidzianych dla osób nieletnich. Coraz bardziej widzimy, że właśnie, że młodzi ludzie poruszający się czy to na urządzeniach transportu osobistego, czy też na hulajnogach, czy rowerach, coraz bardziej właśnie świadomi są i korzystają z tych kasków, co nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje właśnie, w których właśnie no, nie mają tych kasków i dzięki właśnie dzisiejszej inicjatywie, dzięki właśnie też tej puli, którą pozyskaliśmy, te osoby będą mogły się zaopatrzyć po to, aby bezpiecznie poruszać się w ruchu miejskim, po ścieżkach, po drogach, bo przypominam, że w każdym miejscu mają obowiązek korzystania z tych kasków rowerowych.
11: Mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
7: Zdały egzamin na kartę rowerową, tym samym zostały dopuszczone do transportu publicznego, jakkolwiek go nazywamy. A chodzi przecież o bezpieczeństwo, aby oprócz przepisów i tego, co się ma w głowie, to jeszcze mieć to, co się ma na głowie, czyli ten najważniejszy element chroniący głowę w czasie upadku i dzisiaj przy naszym dobrym wsparciu Ministerstwa Infrastruktury rozdajemy kaski dzieciakom po to, aby te kaski po pierwsze zakładały, po drugie wiedziały po co go zakładają, a po trzecie obiecały nam dzisiaj na tym wydarzeniu, że na pewno za każdym razem, kiedy będą siadać na rower, będą je miały na głowie. To naprawdę jest bardzo istotne w razie upadku i ewentualnej kolizji, czego nie życzymy.
11: Mówi dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 2 Mirosław Śnigórski.
23: Wszystkie media informowały w 2024 roku, kiedy prowadziłem rozpoczęcie roku szkolnego w garniturze i w kasku. I to był rok jazdy w kasku. Rozdałem wtedy 60 kasków naszym dzieciakom. Było mnóstwo imprez, wydarzeń z tym związanych. Jeżeli coś było do wygrania w jakimkolwiek konkursie, to kaski. Mamy parking rowerowy. Mieliśmy też taki ubiegły rok szkolny, że dzieci, które widzieliśmy, że przyjeżdżają w kasku do szkoły, otrzymywały szóstkę z wychowania fizycznego. I wszystko było podyktowane po to, żeby dzieciaki jednak jeździły w kaskach. Też jestem takim przykładem. Jeżdżę na co dzień i bardzo się pilnuję, wyjeżdżając spod szkoły, żeby zakładać kask.
11: Kaski rowerowe trafią do 1800 uczniów podstawówek w całym województwie. Przypomnę, że ich używanie obowiązuje wszystkich rowerzystów i kierowców hulajnóg elektrycznych do 16 roku życia.
19: Ciekawe Opole.
11: Sporo w tym programie mówię o edukacji, więc pomówię jeszcze o jednej akcji edukacyjnej, tym razem skierowanej do przedszkolaków. Opolski Urząd Marszałkowski, Opolska Policja i Opolskie Centrum Edukacji prowadzą szeroko zakrojoną akcję pod hasłem Przedszkolak ratuje, mówi Przemysław Kędzior z Komendy Wojewódzkiej Policji.
6: trwają nasze działania Przedszkola Kratuje, które wróciły po wakacyjnej przerwie. Projekt Przedszkola Kratuje stanowi przykład nowoczesnej i skutecznej profilaktyki, która przekłada się nie tylko na rozwój kompetencji dzieci, ale także na wzrost bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. To długofalowa inwestycja w przyszłość, bo dzieci, które dziś uczą się ratować życie, jutro mogą być bohaterami codzienności. Celem całej akcji jest nauczenie dzieci, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, rozpowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń życia i zdrowia. Każde z tych spotkań jest doskonałą lekcją, połączeniem zabawy z przekazywaniem istotnej wiedzy, przynoszącej nieoceniony efekt w postaci ratowania życia. Warto wspomnieć, że projekt obejmuje wszystkie przedszkola na terenie Opola i powiatu. Uczestniczący w tych działaniach ratownicy medyczni i funkcjonariusze z Opola przekazują przedszkolakom, jak prawidłowo wezwać pomoc i przekazać niezbędne informacje dyspozytorowi, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w prostych przypadkach, a także jak rozpoznać i unikać zagrożeń w codziennych sytuacjach w domu, przedszkolu, na ulicy czy też w kontaktach z osobami nieznajomymi.
11: Akcja Przedszkola Kratuje będzie prowadzona jeszcze przez kilka najbliższych tygodni.
10: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
11: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu pomówię o nowej alternatywie dla samochodów, która pojawiła się, tudzież wróciła na ulicę Opola. Zapraszam.
19: Aktywnie w Opolu.
11: Rowery miejskie po kilkuletniej przerwie znów pojawiły się na ulicach Opola. Dostarczyła je firma Orange Polska, która była w stanie zagwarantować 100 klasycznych i 100 elektrycznych jednośladów. O szczegółach prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
8: Wracamy po 12 latach do tego pomysłu. Pierwszy raz w 2012. Byliśmy wtedy pionierem jako miasto. Pamiętam, że byliśmy drugim po jednej z dzielnic warszawskich, czyli jako miasto w zasadzie pierwszy wprowadzaliśmy ten system, dzisiaj do niego wracamy. Wiele nowych rozwiązań wypracowanych wspólnie z radnymi, którzy byli inicjatorami pomysłu. Cała grupa pracowała z panią prezydent Stelnicką nad przygotowaniem rozwiązań, z panem naczelnikiem Zawadzkim. Mam nadzieję, że system będzie cieszył mieszkańców. Mówiłem, połowa rowerów elektrycznych, więc to zupełnie nowe doznanie, jeżeli chodzi o ten system. Myślę, że dzisiaj wiele osób ma satysfakcję z tego, że system wraca ponownie na ulicę Opola, że będzie ponownie w wizerunku miasta. Także dobrego korzystania. O, tak bym to podsumował.
11: Teraz Opolanie będą mieli 2 miesiące, żeby przyzwyczaić się do nowego systemu miejskich rowerów, z którego będą mogli korzystać przynajmniej przez 2 lata. Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
12: Okres obowiązywania naszej umowy będzie do 2028 roku. Ten rok traktujemy jako rok taki startowy, ponieważ te rowery będą w tej chwili 2 miesiące, bo startujemy od jutra, ale mamy jeszcze październik, listopad na przetestowanie, a pełne lata takiej funkcjonalności systemu to będą lata kolejne. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przetestowali. Właśnie mamy 2 formuły, czyli dla tych, którzy preferują standard, mamy rowery zwykłe, ale ci, którzy chcą skorzystać z nieco nowszych rozwiązań albo z uwagi na swój stan zdrowia, czy choćby nawet inną chęć skorzystania z innej formuły, zapraszamy do korzystania z roweru elektrycznego. Mam nadzieję, że powrót roweru miejskiego będzie atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale też dla naszych gości i turystów i zapraszamy wszystkich do korzystania z naszego nowego roweru miejskiego.
11: Przywrócenie systemu miejskich rowerów było pomysłem m.in. Rady Miasta, o czym powiedział miejski radny Tobiasz Gajda.
13: Postulowaliśmy ten pomysł od dawna, wpisaliśmy go także w naszą umowę koalicyjną, więc mamy to, a wiem, że nie było łatwo i tutaj też dziękuję pani prezydent Stelnickiej, bo pracowaliśmy razem z radnym Pospieszyńskim w zespole, który miał wdrażać ten system w naszym mieście. Pracowaliśmy także ze świętej pamięci radnym Jackiem Kasprzykiem, który także był bardzo aktywny i także wiele jego cennych uwag na etapie przetargowym zostało wdrożonych, więc też z tego miejsca dziękuję także i Jackowi za ten jego wkład. On też był orędownikiem wielkim rowerów w naszym mieście, więc dzisiaj nowe otwarcie Jasne, oczywiście mierzymy się z zarzutami, że jesteśmy we wrześniu, natomiast za tydzień już w Opolu studenci, którzy skorzystają z roweru. Ten rower będzie także wieloletni, więc w kolejne wakacje i jeszcze następne będzie można z systemu korzystać, więc uważam, że niech inne miasta zazdroszczą Poznań. Wiem, że jego działacze walczą o rower miejski, a Opole ma to szczęście, że rower do Opola wraca w tej nowej, atrakcyjnej formule pół na pół, rower elektryczny i tradycyjny. Dziękuję.
0: Przemysław Pospieszyński. Ja bym chciał podziękować, że w końcu się udało po tych kilku latach, że rower miejski powrócił na nasze ulice. Warto zaznaczyć, że jest to nasz wspólny wysiłek radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i naszego klubu Koalicji Obywatelskiej. I to, że udało się wynegocjować to, że połowa rowerów, czyli 100, będzie elektrycznych. To jest bardzo duże ułatwienie. Przecież wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne to jest powszedni towar, więc ten rower miejski elektryczny będzie jak ulał dla naszego miasta i też pozwoli może wypchnąć ten rynek hulajnóg z naszego miasta. Mam takie nadzieje, że rower miejski pozwoli nam, żebyśmy też uporządkowali te sprawy hulajnogowe w Opolu.
9: Daniel Janukowicz, Orange Polska. Ja reprezentuję dział, który Orange Polska wdraża rozwiązania z zakresu szeroko rozumianego internetu rzeczy, IoT. I w ramach tych rozwiązań również realizujemy typowe rozwiązania dla miast, gmin, tak zwane smart city. Rowery to jest jedno z rozwiązań, które rzeczywiście cieszy się największą popularnością, ale realizujemy również podobne projekty jak zdalne odczyty wodomierzy czy modernizacja i zarządzanie osiedleniem miejskim, które mają wspólną cechę, gdzie tą technologię można wykorzystać do tego, żeby w miastach żyło się lepiej, ale też żeby dokonać pewnych oszczędności czy pewnych reorganizacji i funkcjonowania miast. Rowery miejskie realizujemy wspólnie z firmą Ruwi od samego początku. Tutaj pan prezydent wspomniał rzeczywiście ten okres w Opolu, gdzie te rowery kiedyś były i ja go bardzo dobrze pamiętam. Ja tutaj rzeczywiście osobiście byłem, rozmawiałem z przedstawicielami miasta i zastanawiałem się nad tym, co zrobić, żeby te rowery w dalszym ciągu funkcjonowały w Opolu. Wtedy się nie udało, ale wyciągając pewne pozytywy, można powiedzieć, że w tym czasie rynek poszedł do przodu, technologie się zmieniły i dzięki temu Opole dzisiaj mogło skorzystać z tej zmiany i ten system, który oferujemy dzisiaj w Opolu, rzeczywiście to jest system, można powiedzieć, najnowszy, jaki funkcjonuje. Bardzo fajnie podzielony na rowery klasyczne, rowery elektryczne. Tutaj jest ze mną dzisiaj pan Dariusz Kopczyński z firmy Ruwi, który za chwilkę kilka słów technicznie o tych rowerach powie. Natomiast ta zmiana systemu spowodowała, że dzisiaj mamy system znacznie bardziej elastyczny dla użytkowników, ale również bardziej elastyczny dla miasta w kontekście zaplanowania tego, jak ma funkcjonować, gdzie ma funkcjonować. Możemy reagować na bieżąco, możemy dokonywać doświadczeń po każdym sezonie funkcjonowania tego systemu, tak żeby być może w kolejnym sezonie troszkę inaczej zorganizować jego pracę, bardziej efektywnie, czy jeszcze lepiej dla mieszkańców. Także z mojej perspektywy, nawet osobistej i z moich doświadczeń tutaj z rozmowami z państwem, to jest również moja osobista satysfakcja, że dzisiaj rowery właśnie nasze trafiają do Opola. Także wszystkiego dobrego wszystkim, bezpiecznej jazdy. Wydaje mi się, że u podstaw problemu z tamtym systemem chyba była generalnie jego jakość. Mam wrażenie, że doszliśmy wtedy do takiego wniosku z władzami miasta, że jakość tego rozwiązania po prostu zniechęciła użytkowników, szczególnie w końcowej fazie funkcjonowania. Mamy wrażenie, że te rowery wtedy doznały dosyć dużej degradacji, a jak coś jest niewygodne i niefajne, to po prostu ludziom nie chce się tego używać i to nie zachęca do tego, żeby z tego korzystać. Mam nadzieję, że przełamiemy ten wizerunek i że te rowery zagoszczą na dłużej w Opolu.
11: Jak będzie funkcjonować system wypożyczania rowerów? O tym opowiedział Dariusz Kopczyński z firmy Rowi.
15: Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon. Wystarczy założyć swoje konto i mieszkańcy Opola będą mieli do dyspozycji 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych. Tradycyjne rowery wyposażone w piastę wielobiegową, rowery elektryczne ze wspomaganiem elektrycznym. Oba rowery zapewniają bardzo wygodną pozycję, możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Będą dostępne na 12 stacjach. W przyszłości będzie sieć rozbudowana o dodatkowe 20 parę miejsc postojowych, gdzie będzie można również zwracać rowery. Wygląda sprawa na

0: Czasem tak i to jest smutne, prawda? Ale pamiętajmy, że to jest kwestia budżetu. Jeśli mamy pieniędzy mało, no to to jest kwestia, co możemy sobie poradzić. Nie chciałbym, żeby tak było, no bo to też jest kwestia, że takie wydarzenia budują pewien klimat czytelniczy. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest. Natomiast wiem, że biblioteki radzą sobie. Czasem to są spotkania może nie z Marcinem Mellerem, ale z lokalnymi osobami zajmującymi się. Szukamy pewnych rozwiązań, kogoś zaprosić, może mniej gwiazdorską obsadę, ale mimo wszystko pobudzać pewne działania, więc pamiętajmy, że w tych bibliotekach też życie się toczy. Natomiast co daje Zaczytane o Polskie? Te największe nazwiska, te najdroższe, które dzięki właśnie temu wspólnemu działaniu udaje się ściągnąć.
1: Czy od początku tego projektu Zaczytane o Polskie zauważyliście wzrost czytelnictwa w województwie polskim?
0: Tak, widzimy to, natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że nagle skoczy nam o kilkanaście procent. Co ma zrobić Zaczytane? Ściągnąć ludzi do biblioteki. To nie przychodzą tylko czytelnicy. Czasem przychodzą osoby, które po raz pierwszy przyjdą, kupią książkę, wezmą autograf. Część z nich nawet przeczyta tą książkę, a jak przeczytą, zobaczą, że to jest całkiem fajne. Warto wtedy wrócić, warto przyjść do biblioteki, może przyjść na kolejne jakieś spotkanie, na kolejne wydarzenia, może na jakieś warsztaty, może pograć w gry planszowe, może po prostu spędzić czas. Biblioteka jest dobrym miejscem do spędzania czasu. Jest to tym tak zwanym trzecim miejscem, którym możemy w inny sposób też ten czas wykorzystać.
2: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik w rozmowie z Kamilem Kostką.
3: Za stronę organizacyjną odpowiada natomiast wicedyrektor biblioteki Jolanta Zakrawacz.
4: Zacznijmy od tego, że najpierw trzeba ustalić terminy danego spotkania, no i cała logistyka typu przejazdy do bibliotek, noclegi, no już nie wspomnę o wysokości honorariów, ale godziny spotkań w bibliotekach, po ustalenie plakatu, więc to są takie wszystkie rzeczy, które na co dzień nie widać, ale one wymagają bardzo dużo pracy. No oprócz tego ten kalendarz, żeby nam się nie skumulowały liczby spotkań, bo jakby technicznie to wygląda tak, że autor przyjeżdża do Opola i my z Opola zawozimy go do danych jednostek.
1: A tych jednostek widzę na mapie jest?
4: 72 biblioteki główne plus filie biblioteczne, ponieważ spotkania odbywają się nie tylko w bibliotekach głównych, ale w szczególności w tych małych ośrodkach, więc na 31 grudnia 2025 roku było 284 biblioteki.
1: No to jest naprawdę spore wyzwanie. Tutaj na tej mapie widzę, są zarówno miasta, jak i malutkie wioski.
4: Tak, bo ideą Zaczytanego Opolskiego jest dotarcie z pisarzem, z osobą kultury właśnie do tych najmniejszych bibliotek, które nie stać na zaproszenie niektórych nazwisk, bo tak jak pani dyrektor Kamińska wcześniej powiedziała, no czasem te honoraria są takie, że przewyższają budżety bibliotek, dlatego my też prowadzimy rozmowy, negocjujemy ceny, proponujemy większą liczbę spotkań i wtedy jest możliwość zaproszenia danego autora.
1: A ile osób przychodzi na te spotkania? Czy starcza miejsc siedzących?
4: Zawsze staramy się i to już za to odpowiedzialne są panie dyrektorki bibliotek publicznych, że przewidujemy jakby, żeby tych miejsc siedzących nam starczyło. Więc jeżeli biblioteka jest bardzo malutkim ośrodkiem i nie ma takiej możliwości, żeby zaprosić danego gościa, wówczas te spotkania przenoszone są do większych sal. Nie wiem, do domów kultury, do Urzędu Miasta, w zależności jakie są możliwości techniczne danej biblioteki.
1: A jesteście w stanie to przewidzieć, ile osób przyjdzie?
4: No mniej więcej tak, bo wiadomo, że są nazwiska, które wygenerują nam bardzo dużo uczestników danego spotkania. My już wiemy, jak na przykład w naszej bibliotece był pan Zanussi albo Mariusz Szczygieł, no to już wiemy, że na takie spotkanie przyjdą tłumy. No i wtedy już w naszym interesie leży to, żeby każdy, kto chciałby przyjść na takie spotkanie, żeby na to spotkanie wszedł. Także tu w naszej bibliotece akurat mamy możliwości takie dosyć szerokie.
2: Mówiła wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz.
5: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o nowym spektaklu w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora.
2: Na deskach teatrów.
1: Dźwięk oznaki literaki to tytuł najnowszej sztuki, która pojawiła się w repertuarze Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. To edukacyjna propozycja dla najmłodszych widzów. W tym tygodniu odbyła się próba generalna.
3: Dziś przedstawiamy nową kolekcję mody. Kolekcja Jaka to litera? Duża czy może mała? Długa czy krótka? Moda i litery to nasze hobby. Litera Y. Brawo!
4: Honorata Mierzejewska-Mikosza, jestem reżyserką tego przedstawienia i autorką scenariusza.
1: Nowy spektakl. Mówi się, że często te spektakle lalkowe są dla widzów skierowane w każdym wieku, ale tutaj chyba faktycznie mamy dla małych dzieci.
4: Tak, no myślę, że przede wszystkim i najwłaściwiej będzie, kiedy odbiorcą tej sztuki będą dzieci, które wkraczają dopiero w świat pisania i czytania. Myślę, że to dla nich jest najbardziej odpowiedni świat, bo spotka wtedy te dzieci najwięcej niespodzianek. Myślę, że te starsze, które operują sprawnie językiem pisanym, będą miały mniej zaskoczeń.
1: A zaskakujące jest co? Sposób przedstawienia liter?
4: Poszukiwania liter i zadawanie sobie pytania, co by było, gdyby liter w ogóle nie było. Jak byśmy przekazywali sobie informacje, jakby świat wyglądał. To jest takie otwierające pytanie, otwierające to przedstawienie. A później należy nam odpowiedzieć na nie przez nieoczywistą sytuację, bo litery się poukrywały i aktorzy mają za zadanie je odnaleźć.
1: W odpowiedniej kolejności?
4: Absolutnie nie. Nie. Kolejność, do której my przywykliśmy z alfabetu, bo chyba tak wszyscy się uczyliśmy, metoda ma swoją własną kolejność, a my mamy sceniczną taką, żeby dramaturgia była popychana naprzód. No, historia jest bardzo skrótowa i prosta. Litery, mamy sytuację wyjściową taką, aktorzy zapominają, jak się pisało i czytało, więc przeżywają ogromną tragedię, ale są w świecie, który proponuje im i naprowadza ich na tropy, jak dojść do tego, jak sobie poprzypominać, do czego to wszystko służy, jak się litery składa, bo one też nie są od początku dane takie, jakie są, trzeba je odnaleźć. A odnajdujemy je przez percepcję bliską dziecku, czyli przez dźwięk, przez wzrok, przez ruch i przez działanie przede wszystkim, przez doświadczanie sytuacji. I to znowu jest ogólnikowa informacja, ale bardzo trudno mówi się o spektaklu, który nie ma linearnej ciągłości, jest zbudowany na skojarzenia, a skojarzenia też są budowane przez wszystkie środki wyrazu teatralnego, ale czerpałam, inspirowałam się, można powiedzieć, podręcznikiem. Ten podręcznik ma zupełnie niepodręcznikową formę, jednak są pewnego rodzaju czytanki zaproponowane dzieciom i są tam właśnie sytuacje, z których my sobie korzystamy. Jest to scena wybiegu mody, pikniku, odpoczynku, ale też jest sytuacja zoo, wyjścia do zoo i co to zoo oznacza. Tutaj był taki fragment pokazany właśnie, co słoń, a co wąż i jakie litery się z tym wiążą. No tak to.
1: Patrząc po scenografii, można powiedzieć, że jest to sceniczna adaptacja elementarza.
4: Nie powiedziałabym tak tego. Co prawda, jedyne, czym my się tutaj inspirujemy z elementarza w naszym wyrazie plastycznym, to kolorystyka. Ale tu chciałyśmy stworzyć świat ogromnego potencjału do zabawy, bo tak nam się wydaje, że to jest nasze dobrodziejstwo kultury. Czytanie i pisanie może nam posłużyć właśnie do tego, żeby świat sobie zaskarbiać, pozwala nam budować swoje własne światy, swoje własne wypowiedzi i bardzo bym chciała, żeby dzieciom to się skojarzyło z potęgą mocy i ogromnego potencjału, jaki drzemie w poszczególnych literach, a zabawa należy do dzieci, w jakiej kolejności ułożą te litery i jakie słowa powstaną i co z tego się zbuduje. Elementarz, do którego my przywykliśmy, tu absolutnie nie ma miejsca.
1: Ale element dydaktyczny jest opracowany również, że tak powiem, dzięki współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.
4: No on jest wpisany w naukę, w metodę. Nie da się go pominąć, natomiast zupełnie nie przyświecała mi taka myśl, że dzieci, które tu przyjdą, mają nauczyć się czytać i pisać. Absolutnie nie. To jest wariacja nasza, teatralna, bardzo bazująca na wyobraźni i potencjale, jakie też tkwi w dziecku, że to jest w tej metodzie też zapisane. Tam nie ma jedynego dobrego rozwiązania. Tam są światy, które dzieci budują same sobie. Czyli jak w teatrze, każdy widz przyjdzie i wyniesie dla siebie coś, co najbardziej go poruszy, a mam nadzieję, że będzie to wiele takich sytuacji.
5: Dzień dobry, jestem Jan Dusza, aktorem Teatru Lalki, aktora Boporu. Mamy i piosenki, ale też są choreografie. Też moja postać jest bardzo jakby połączona z ruchem, więc tego ruchu jest bardzo dużo u mnie. Też jest bardzo ciepłe ubranie, co jakby powoduje jeszcze większe natężenie ruchu. I jest dużo też tutaj rzeczy, które używam, żeby jeszcze więcej się ruszyć, na przykład całej tej klatki, którą tutaj mogą Państwo zobaczyć na fragmencie, który przedstawiliśmy. Każdy z nas jest jakimś sposobem postrzegania rzeczywistości. Na przykład ja jestem ruchem, czyli wszystkie rzeczy, które poznaję, tak jak poznajemy, no bo skupiamy się na tym, że poznajemy litery tutaj. Ja poznaję cały ten świat liter, tych dźwięków poprzez ruch. Czyli próbuję poczuć je w ciele, próbuję zobaczyć, jak dany dźwięk oddziaływuje na moje ciało i jakby w ten sposób poznawać ten świat. To jest moja postać, więc ona bazuje na tym ruchu faktycznie jakby na całość, ale mamy też inne, mamy na przykład, że przez obserwacje, mamy przez też takie myśleniowe podejście i też przez dźwięki. Więc mamy takie cztery postacie, takie cztery podejścia do poznawania tego świata liter.
1: No i pytanie, czy tutaj wy jako aktorzy też jakieś swoje elementy do tego spektaklu wprowadzaliście?
5: To znaczy?
1: No, improwizacja.
5: A, czy improwizacja. Są fragmenty, ale to są takie fragmenty wynikające z takich bardzo, no, nie ma dużo elementów, bym powiedział, ale są takie fragmenty, które polegały na takich obyczajowe momenty, gdzie jest po prostu jakaś cisza i jest, co robimy, jakieś, ale to takie bardzo naturalne, zwykłe rzeczy się pojawiają.
6: Dzień dobry, Aleksandra Bożek-Muszyńska, choreografka w tym spektaklu. Podeszłam dwutorowo, to znaczy długi był proces też opowiadania honoraty o tym, jak wygląda metoda nauczania przez dźwięk i ruch pisania i czytania dzieci, dlatego, że to jest coś naprawdę wyjątkowego, innowacyjnego i jako osoba, która zajmuje się na co dzień ruchem, uważam, że podstawa właśnie w uczeniu dzieci pisania i czytania. Dlatego to było jedną z inspiracji, czyli same te symbole, znaki i ich ruch, który dzieci wygenerowały. A druga rzecz to były postaci, które już honorata pisząc scenariusz, o którym myślała, które są odpowiedzialne za, można powiedzieć, specyfikę każdego ze zmysłów. Słuchu, wzroku, ruchu, właśnie tak rozmawialiście przed chwilą z Janem. I też jest osoba odpowiedzialna za intelekt, czyli to, co przetwarzamy rozumowo. Także to były te dwie warstwy ruchowe, o których ja myślałam, tworząc choreografię. Plus trzecia rzecz, która pojawia się na bieżąco, czyli tak jak widzicie, jest bardzo dużo obiektów. Także też obiekt był dla nas takim elementem, który wzbudzał ruch i wobec którego też się ruszaliśmy.
1: Trochę to przypomina plac zabaw.
6: Trochę tak. Trochę tak, natomiast my z czasem tych obiektów, one pojawiły się już od samego początku pracy nad spektaklem, co jest dość wyjątkowe i jesteśmy bardzo wdzięczni za to. Za scenografię odpowiada Ewa Woźniak. i rzeczywiście na początku w tym chaosie próbowaliśmy znaleźć metodę. Myślę, że widzieliście Państwo dzisiaj fragment, natomiast jeżeli zobaczycie w całości, to rzeczywiście on, to wszystko ma jakiś sens, ale tak, może to przypominać taki specyficzny plac zabaw. Tak, tak, można tak powiedzieć. Nic nie jest przypadkowe i tutaj rzeczywiście duża dbałość o to Ewy i Honoraty. Honorata rzeczywiście bardzo poważnie też podchodzi i sumiennie do tego tematu, żeby te litery i sposoby pokazywania tego, bo to nie są tylko praca z ruchem i dźwiękiem, ale też pojawiają się na pewnym etapie specjalne klocki, które też są używane w tej metodzie pracy i uczenia dzieci, pisania i czytania. Także częścią też choreografii jest właśnie poruszanie się wobec tych obiektów i używanie ich. To są wspaniali zawodowi aktorzy, także oni są przyzwyczajeni, myślę, że do takich warunków pracy. Ale chciałam też powiedzieć, że to była niesamowita przyjemność, bo ja pierwszy raz pracowałam w tym teatrze, pierwszy raz z Honoratą, pierwszy raz z tymi aktorami, poznałam ich tutaj, także nie mieliśmy dużo czasu, żeby szybko się zintegrować i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem zarówno profesjonalizmu ich pracy, przygotowania i tego, w jaki sposób można jednocześnie właśnie sympatycznie, bo to nie tylko chodzi o to, żeby dzieci się dobrze bawiły, bo dzieci, jak wiecie, zwłaszcza w tym wieku, bardzo dużo rzeczy odbierają jeszcze ciałem. Ciało nie kłamie, także jeżeli oni będą się w tym dobrze bawić, to dzieci też się będą dobrze bawić.
1: Spektakl Dźwiękoznaki i Literaki będzie wystawiany w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora przez cały rozpoczynający się sezon artystyczny. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
7: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Trwa ustalanie okoliczności śmierci 41-latki ze Skorogoszczy. Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 47-letni mąż kobiety jest zatrzymany, a śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni. Ciało 41-latki policjanci odkryli po wezwaniu do awantury domowej. Do 10 lat więzienia grozi kierowcy, który próbował wręczyć łapówkę funkcjonariuszowi Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca zatrzymany został na MOP-ie Przysiecz na A4. Realizował transport niezgłoszony do rejestru. Poprzez łapówkę chciał uniknąć mandatu. Teraz czekają go dużo surowsze konsekwencje. A jakimi konsekwencjami może się skończyć jazda rowerem bez kasku? O tym wiedzą w Opolu nawet kilkulatkowie. W szkole podstawowej numer 2 ci, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymali od razu też kaski. Od dawna promujemy ich używanie, mówi dyrektor szkoły Mirosław Śnigórski.
8: Mamy parking rowerowy. Mieliśmy taki ubiegły rok, że dzieci, które widzieliśmy, że przyjeżdżają w kasku do szkoły, otrzymywały szóstkę z wychowania fizycznego.
7: Akcja rozdawania kasków zainicjowana w Dwójce rozszerzy się teraz na inne szkoły. Pod koniec września w Opolu odbędzie się pierwszy ogólnopolski konwent pełnomocników do spraw polityki senioralnej. Województwo opolskie może dzielić się wiedzą, bo starzeje się najszybciej, a form wsparcia dla najstarszych mieszkańców jest wiele.
9: Wdrażamy nowe usługi opiekuńcze, ale mamy choćby marszałkowskiego kuriera społecznego jako takie świadczenie wspierające i on na stałe zagościł w naszym województwie, ale na przykład też to są usługi złotej rączki czy usługi asystencji. Mamy seniorów sprawnych, takich, którzy chcą się aktywizować i edukować i dla nich również mamy taką ofertę. Nie zapominamy również o tak zwanej infrastrukturze usług społecznych, tak jak kluby seniora, jak dzienne domy.
7: Mówi Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Podczas konwentu w ostatni weekend września omawiane będą tematy potrzeb seniorów, opieki długoterminowej czy bonu senioralnego. Jest kolejny krok w kierunku budowy obwodnicy Lędzin. 9 firm wystartowało w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy. 7 ofert mieści się w 63-milionowym budżecie inwestycji. Trwa ich analiza. Prace w terenie mają ruszyć w 2028 roku. Będzie lepsze połączenie Opola z autostradą A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozbuduje krajową 46 łączącą Dąbrowę z obwodnicą Niemodlina, mówi Agata Andruszewska z GDDKiA.
10: To będą dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, więc duża przepustowość. Poza tym budowa drugiego wiaduktu.
7: Dodatkowo przebudowany zostanie węzeł autostradowy Opole Zachód. Zamiast ronda będą tam bezkolizyjne zjazdy na autostradę A4. A4 z kolei zostanie w rejonie węzła poszerzona na odcinku 2 km. Teraz drogowe wieści z samego Opola i zakończone pieszo-rowerowe inwestycje na plebiscytowej i Chmielowickiej. Na tej ostatniej powstał 300-metrowy odcinek od wjazdu do Politechniki Opolskiej, a na plebiscytowej połączona droga dla pieszych i rowerów od 1 maja do Drzymały. Dalej rowerzyści jadą już swoją ścieżką. Obie inwestycje powstały z unijnym dofinansowaniem. Na koniec mam jeszcze bilans sobotniego finału akcji Sprzątanie Świata. Z kamionki Piast w Opolu nurkowie wyciągnęli prawie 2,5 tony śmieci. Nurkowało ponad 100 osób.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji wybiorę się do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Muzea w Opolu.
1: Muzeum Polskiej Piosenki obchodzi właśnie dziesięciolecie swojej działalności. Instytucja mocno wpłynęła na wiedzę muzyczną Opolan.
11: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: 10 lat Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu to także 10 lat edukacji muzycznej i nie tylko. Sporo historii można się dowiedzieć. No i też pod tym kątem to muzeum się rozwijało.
11: Tak, ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Myśmy ogłosili teraz Małą Akademię Instrumentów. To są takie zajęcia dla przedszkolaków i klas 1-3, które my już robimy od pewnego czasu. W tej chwili mamy projekt, minister, dostaliśmy od ministra dofinansowanie na to i na 3 w tym roku i na 9 w przyszłym spotkań już. I po prostu mamy jakąś klęskę urodzaju. Po prostu ciągle dzwonią telefony, my już nie mamy jak przyjąć dzieci na warsztaty, choć łącznie prawie 400 dzieci może uczestniczyć w tych warsztatach raz w miesiącu w poniedziałek. Zainauguruje pierwsze spotkanie Maciej Fortuna, dyrektor Filharmonii Opolskiej, ale trębacz przede wszystkim, profesor w ogóle, trąbki. No a potem przyjedzie do nas Olaf Deriglasow, basista, no wiadomo, super zespoły, współpraca z Tymonem Tymańskim, z Maćkiem Marańczukiem, także świetny w ogóle człowiek, niezwykle inteligentny i dowcipny, także mam nadzieję, że dzieciakom się spodoba i też odkryją, na czym polega gitara basowa. Natomiast te Małą Akademię Instrumentów my już robimy któryś sezon i grunt dobry do tych zajęć nam dała Mała Akademia Piosenki, których zrobiliśmy, zdaje się, 80. No i specjalnie na warsztaty dla przedszkolaków i najmłodszych przyjechali Kuba Badach, Natalia Kukulska, Renata Przemek, Anita Lipnicka, Dorota Miśkiewicz, Piotrek Rogucki, Darek Kordek. No po prostu, jakbym zaczął wymieniać, to aż się trochę wierzyć nie chce. Ania Wyszkoni, ja pamiętam, jak Ania Wyszkoni przyjeżdżała, to nawet licea dzwoniły, że chcą przyjść na Małą Akademię Piosenki. Także no myśmy już tylko też poczuli, że już trochę wyczerpaliśmy tę formułę i dlatego zmieniliśmy to na instrumenty. Bardzo dobrze nam poszła Mała Akademia Instrumentów Jazz, bo dzięki właśnie projektowi też, zdaje się, z KPO dla kultury myśmy to dostali, to mogliśmy ściągnąć naprawdę po prostu światowe gwiazdy, polskie, ale światowe, bo był u nas Marcin Wasilewski, pianista, którego rzadko można posłuchać w Polsce. Jego raczej można w Nowym Jorku posłuchać, albo w Filadelfii. No i przyleciała do nas Grażyna Augustik, fantastyczna wokalistka, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, więc przyleciała, żeby się spotkać z najmłodszymi. My czasami dowcipkujemy, że szkolimy tę słynną opolską publiczność. Ale też robimy warsztaty na co dzień. Zespół Muzeum Piosenki ma lekcje muzealne, robimy też warsztaty w studiu nagrań, które serdecznie polecam. Zresztą muszę powiedzieć, że bardzo są ostatnio popularne warsztaty w studiu. Nawet chyba przewaga jest zamawianych warsztatów w studiu niż takich lekcji klasycznych muzealnych.
1: Jeżeli wrócimy do nagrań, niekoniecznie tych, które są na tych waszych multimedialnych ekranach zamontowanych, ale na przykład winyle, można zobaczyć stare, dobre okładki, kasety, to wszystko się tutaj u was znajduje, ale czasami jest to na wystawach czasowych, niekoniecznie w stałej wystawie.
11: Tak, ja muszę powiedzieć, że ja czasami słyszę takie głosy, że u nas jest za mało wystawionych tych artefaktów, ale po pierwsze chciałbym powiedzieć, że to jest standardowa sytuacja, że muzea pokazują do 10% swojej kolekcji, nie więcej. Dlatego takie wielkie problemy muzea wszystkie mają z magazynami. To jest największy problem. Jakby pan poszedł, wziął na przykład, nie wiem, 30 dyrektorów z całej Europy, z różnych miast, z różnych krajów i zapytał, jakie mają największe problemy, to wszyscy powiedzieli, za małe magazyny, no bo te zbiory przyrastają, prawda, je trzeba też odpowiednio przechowywać w odpowiednich warunkach, to nie jest tak, że to można jedno na drugie położyć, zawiesić i tak dalej. Więc my faktycznie bardzo często dużo zbiorów pokazujemy na wystawach czasowych, na przykład w listopadzie pokażemy bardzo duże zbiory naszej najnowszej kolekcji, którą dostaliśmy od Violetty Lewandowskiej, menadżerki Jerzego Połomskiego, bo przygotowujemy wystawę pod tytułem Jerzy Połomski, którą zaprojektuje dla nas Krzysztof Miruć, znaczy zaprojektował już, ale jeszcze ją tworzy. A Krzysztof Miruć to jest taki facet, którego mogą Państwo kojarzyć z telewizji, który urządza domy fantastycznie. A dlaczego to jemu zaproponowaliśmy tę wystawę, stworzenie tej wystawy? Dlatego, że Krzysztof Miruć za życia Jerzego Połomskiego kupił od niego dom letniskowy pod Warszawą. No i uznaliśmy, że jak już jest tak emocjonalnie związany, no bo jak się wiadomo, jak się od kogoś kupuje dom, no oni się tam trochę zakolegowali. Zresztą Krzysztof mówi, że to był dla niego no, niesamowita przygoda, że w ogóle miał możliwość poobcowania z panem Jerzym. Także stwierdziliśmy tak, no facet kupił dom od Połomskiego, jest projektantem, jest znany, bo ma program w telewizji, no po prostu idealnie, żeby się do niego odezwać, ale muszę powiedzieć, że ta szczera chęć z jego strony i ze strony jego menadżera, ta współpraca, Krzysztof był u nas już trzykrotnie, inkognito przyjeżdża do Pola, no na takich roboczych po prostu spotkaniach, więc myślę, że ta wystawa może być niesamowita, w ogóle będzie pierwsza wystawa o Jerzym Połomskim, ale no ja myślę, że no chyba nikt nie ma tylu rzeczy, ile my, bo pani Violetta nam przekazała na przykład 40 kilka kronik. Połomski prowadził takie kroniki sam, wklejał zdjęcia, recenzje, artykuły, jakieś pamiątki. To jest po prostu niesamowita sprawa. No też dostaliśmy ogromną liczbę plakatów różnych. Gorzej było trochę ze strojami. Pan Jerzy się ubierał tak, że nie wiadomo do końca było, co było na estradę, a co było na życie. To po prostu był elegancki facet. Zawsze chodził w garniturach właściwie, więc myśmy musieli takie śledztwo robić, co na przykład z festiwalu opolskiego my kojarzymy, który garnitur, jaki kolor i tak dalej, prawda? Więc tych zbiorów jest bardzo dużo. No, największą kolekcję to mamy od Urszuli Sipińskiej, ale mamy też dużą kolekcję strojów od tercetu egzotycznego. Cały czas zbieramy, cały czas nam artyści obiecują, cały czas niektórych poganiamy, niektórym przypominamy. No, wczoraj usłyszałem bardzo miłą deklarację, ale jeszcze nie zdradzę jaką, ale jest szansa, że dostaniemy trochę pamiątek po takim bardzo znanym małżeństwie, którego już nie ma, a oni tworzyli piosenki. Nie razem, ale tworzyli. Chociaż może razem też coś tak.
12: Czy przy ostatniej wizycie Maryla Rodowicz może też tutaj coś obiecała lub nie obiecała?
11: Ja muszę powiedzieć, że z Marylą nie rozmawiałem na ten temat bezpośrednio, ale rozmawiałem z menadżerami. No i obiecali, że będą coś szykować. Także bardzo się cieszę, bo tego nam brakuje faktycznie. Tego nam brakuje. No, stroje estradowe. No z kim się kojarzą? No z Marylą. My mamy 200, a nie mamy Maryli. Mamy Anny Jantar dwa stroje. To aż jest nie do uwierzenia. Niektórzy w ogóle mówią, że to nie, to jakaś pani w ogóle pisała do nas maile, że to jest niemożliwe, że to jest jakiś fake. No ale my wiemy, że to są Anny Jantar. W ogóle po pierwsze w ogóle jeden kostium to przekazała nam Natalia. No to chyba Natalia Kukulska raczej nie poszła do jakiejś innej szafy, tylko do rodzinnej szafy. Także dużo mamy takich kultowych strojów. Teraz niesamowity strój dostaliśmy od Majki Jeżowskiej. Bo mieliśmy już jeden, ale teraz dostaliśmy taki, ona wystąpiła kiedyś w takim jakby ogonie pawim. To jest taki wielkoformatowy strój. Więc się bardzo cieszę, bo liczę na to, że ta obietnica managementu Maryli obróci się w czyn.
12: W Muzeum Polskiej Piosenki też zostało otwarte studio nagrań. Jest często i gęsto wykorzystywane przez ludzi z zewnątrz?
11: Jest dosyć często wykorzystywane, ale najwięcej jednak lokalnie. To znaczy bardzo się cieszę, bo organizacje pozarządowe korzystają z tego studia. Wbrew pozorom, żyjemy w świecie mediów, multimediów, więc nawet najmniejsze fundacje czy stowarzyszenia muszą nagrać coś często, czasami nawet pod jakieś wystawy, jakieś lektorskie teksty, czasami jakieś finały warsztatów wokalnych są u nas, bo jest po prostu do nagrania jakaś piosenka na koniec warsztatów. No i laureaci festiwali przyjeżdżają do nas. My fundujemy nagrody na dwóch zazwyczaj festiwalach, czyli na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej i na Studenckim Festiwalu Piosenki. W tym roku jeszcze ufundowaliśmy sesję nagraniową na festiwalu, który za moment, czyli na ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku. Tam wybitni wokaliści przyjeżdżają. Chyba już laureat zeszłego roku z Przeglądu Piosenki Aktorskiej zakończył nagrania. No bardzo się cieszył z tej nagrody, bo młodym wokalistom, nawet jak dostaną pieniądze, to ciężko jest na studio wydać. No ciężko jest, naprawdę. A my taki dosyć duży pakiet godzin dajemy w nagrodę na tych festiwalach, więc ja myślę, że jak ktoś przyjedzie przygotowany, to 4 piosenki spokojnie jest w stanie nagrać.
12: A to już można powiedzieć wstęp do tak zwana epka.
11: Tak, to już jest tak zwana epka. Kiedyś to by się powiedział singiel. Zresztą teraz ja widzę, że wielu nawet bardzo znanych artystów nie nagrywa kompletnie całych płyt, prawda? Tylko po prostu nagrywają tak zwaną epkę, potem wydają kolejne single z tej epki i rok leci, prawda? To studio też ma ograniczone możliwości czasowe, tak? No bo my mamy warsztaty jeszcze w ciągu dnia, więc dla szkół, dla przedszkoli, dla seniorów, uniwersytety trzeciego wieku też nagrywają czasami coś w studiu, więc nie da się, mamy jedno studio, nie mamy dwóch. Chętnie bym zainwestował jeszcze w drugie, ale nawet nie ma miejsca. Fajnie, że mamy to studio w ogóle bardzo się cieszę, że to się udało. Ja pamiętam tak trochę podejrzanie na mnie patrzono, jak ja wymyśliłem to studio. Nawet ktoś powiedział, że ja wymyśliłem studio, żeby sobie nagrać płytę, a muszę powiedzieć, że przez te 7 lat nie nagrałem tam ani jednej piosenki. To jest mój błąd, oczywiście, powinienem to zrobić, ale faktycznie studio po prostu pracuje i cieszę się, że warsztaty się sprzedają w tym studiu, że na młodych ludziach to robi wrażenie, bo ja właśnie wymyśliłem studio nagrań z tego powodu, że młodzi ludzie mają teraz w kieszeni komputer, prawda, w postaci telefonu i mało ich już w ogóle kręci. I mało ich zaskakuje, a jednak wizyta w studiu nagrań robi wrażenie.
1: Mówił dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Jarosław Wasik. Do muzeum od 10 lat codziennie przyjeżdżają setki gości z Polski i zagranicy.
0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o pracach remontowych prowadzonych na drogach krajowych w naszym regionie.
2: Sprawdzam w Opolskim.
1: Droga Krajowa 45 czy 46 to miejsca, na których są obecnie prowadzone remonty. Porozmawiajmy o nich.
10: Agata Andruszewska, stanowisko do spraw komunikacji społecznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Opolu.
1: Podróżując z drogami województwa opolskiego, można chwilę stanąć, na przykład na wahadle. Ale to jak jedziemy z Opola na Kluczbork. Czy jeszcze jakieś takie miejsca w naszym regionie występują?
10: No na pewno Głuchołazy są takim miejscem, gdzie jeszcze należy się liczyć z utrudnieniami, ale to wszystko dlatego, że budujemy po pierwsze rondo, a po drugie mury oporowe wraz z drogą dojazdową na sam obiekt. No ale tutaj wiemy, że ta inwestycja już od jakiegoś czasu trwa i te utrudnienia już od jakiegoś czasu faktycznie trwają, ale finał tych prac zaplanowano na koniec tego roku. Wszystkim nam zależy, żeby faktycznie do końca roku ta inwestycja się zakończyła. No a jeżeli chodzi o odcinek Zawada-Jełowa, to faktycznie kilka wahadeł w tej chwili występuje na tym odcinku, ale jest też dobra informacja. W ramach budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 45 z drogą powiatową relacji Kolanowice-Węgry, tutaj te wloty w kierunku Kolanowic, jak i Węgier zostały udrożnione, także wykonawca zakończył prace zasadnicze przy budowie tego ronda, więc no nie ma objazdu, który obowiązywał przez Kępę i Luboszyce, także tutaj mieszkańcy Kępy i Luboszyc też zdecydowanie odpoczną. No i te prace mocno tam postępują. Tam widoczne są chociażby ten spektakularny nowy obiekt poprowadzony w nowym śladzie drogi krajowej numer 45 nad linią kolejową, gdzie już wkrótce wykonawca rozpocznie prace bitumiczne, no więc sporo się dzieje. Sporo też się dzieje, jeżeli chodzi o budowę obiektów mostowych. Tam obowiązują cały czas te bypassy, jeżeli chodzi o rzekę Mała Panew, Brynica czy kanał fabryczny. Także tutaj faktycznie, a poza tym w zasadzie większych utrudnień nie ma, bo jeżeli chodzi na przykład o budowę ciągów pieszo-rowerowych, wprawdzie są to mniejsze inwestycje, ale też z ingerencją w ciągu dróg krajowych, to jeżeli chodzi o Zimek Grodziec, tutaj na wysokości Grodzica to wahadło było, ale już go nie ma. Natomiast no na pewno kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo cały czas mamy zamkniętą ulicę Częstochowską, stanowiącą skrzyżowanie do drogi krajowej numer 45. Tutaj zakładamy, że na przełomie września, października, kiedy wykonawca zakończy roboty związane z budową tego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 3 km pomiędzy właśnie Zimkiem i Grodzicem, ta droga zostanie otwarta dla kierowców i te utrudnienia się zakończą. Tam jeszcze można spodziewać się takich chwilowych utrudnień w związku z układaniem, w zasadzie z wykonywaniem oznakowania poziomego, co zapowiedział wykonawca na najbliższe dni.
1: Jak utrudnienia z naszych dróg poznikają, to kierowcy będą się nudzić. Gdzie planujecie rozpocząć zabawę?
10: U nas zabawa się nie kończy, panie redaktorze. My uwielbiamy wyzwania, uwielbiamy realizować kolejne inwestycje, zresztą kolejne porozumienie, które podpisaliśmy chociażby niedawno z gminą Strzelce Opolskie. Bardzo wyczekiwana inwestycja. Inwestycja wyczekiwana dlatego, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem na autostradzie A4, Strzelce Opolskie po prostu stoją. Więc no, wyczekiwana inwestycja na pewno przez nas jako drogowców, ale także przez kierowców przejeżdżających przez Strzelce, ale na pewno zdecydowanie też przez mieszkańców Strzelc Opolskich. Słyszymy wiele pozytywnych informacji w tym, że to jest ogromny krok milowy, jeżeli chodzi o to porozumienie, które podpisaliśmy z gminą Krapkowice, która zadeklarowała się, żeby sfinansować etap prac przygotowawczych, czyli tego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tego zadania, w ramach którego biuro projektowe wyłonione w postępowaniu przetargowym, które chcemy ogłosić jeszcze w tym roku, no, przygotuje nam kilka wariantów, które później szczegółowo przeanalizuje i we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zarekomenduje jeden z tych wariantów. I tutaj będziemy na każdym z tych etapów spotykać się z mieszkańcami, żeby szczegółowo informować, co przed nami, jakie rozwiązania biuro projektowe przyjęło na dany moment. Także na każdym etapie będziemy chcieli spotykać się z mieszkańcami po to, żeby wiedzieli, jakie warianty proponuje biuro projektowe i w którą stronę dalej chcemy iść. Także tu zadanie, które jest na etapie, czy za chwilę będzie na etapie prac przygotowawczych, ale też kolejne istotne niezwykle zadanie, przebudowa węzła Opole Zachód. Wiemy, że odcinek od Opola do węzła Opole Zachód to jest odcinek o ogromnym natężeniu ruchu, który zdecydowanie w ramach tych wstępnych analiz generalnego pomiaru ruchu, który był realizowany, który był wykonywany w ubiegłym roku, pokazał ogromne natężenie na tym odcinku, ogromny wzrost tego natężenia, więc tutaj zdecydowanie budowa tego węzła na węzła autostradowego Opole Zachód, w zasadzie jego rozbudowa, można powiedzieć, przebudowa, będzie o tyle istotna, że bezkolizyjnie połączy drogę krajową nr 46 z autostradą A4. Tutaj także brana jest pod uwagę rozbudowa fragmentu autostrady A4 na odcinku około 2 km oraz rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku około 1,5 km, stanowiąc dowiązanie do tej przebudowy, którą już planujemy od Opola do miejscowości Dąbrowa. Czyli w sumie będzie to odcinek ponad 5 km rozbudowy tej trasy do obwodnicy Niemodlina, która będzie drogą dwujezdniową, dwupasową. No więc duży komfort dla kierowców, duża przepustowość i tutaj dlatego zadania rozbudowy drogi krajowej nr 46 od Opola do Dąbrowy również planujemy ogłoszenie przetargu na realizację jeszcze w tym roku. Także sporo przed nami przetargów. Zapraszamy wykonawców do składania swoich ofert. No i co przed nami jeszcze? Na pewno Prudnik, dla którego pracę podpisaliśmy umowę z firmą Mirbud na kwotę około 90 milionów w lipcu, czyli zupełnie niedawno. I tutaj Mirbud przystąpił już do prac projektowych dla tego zadania, które zakończą się złożeniem wniosku o wydanie decyzji SRIT i w okresie od 2027 do 2029. Taki jest plan na realizację tego zadania. I kolejne zadanie, dla którego ogłosiliśmy przetarg i tak naprawdę jutro powinno nastąpić otwarcie ofert, jeżeli chodzi o wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w tym postępowaniu. Kolejne zadanie, czyli budowa obwodnicy Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46. Także zobaczymy, co się jutro wydarzy, ilu wykonawców będzie chętnych na realizację tego zadania. Później kolejna komisja przetargowa przystąpi do weryfikacji tych ofert. Także sporo się dzieje. To, co jest w realizacji, powoli się kończy, to jedno, a to, co jest na etapie prac przygotowawczym i za chwilę wejdzie w etap realizacji, czy jest na etapie postępowania przetargowego po to, żeby za chwilę wejść w etap prac przygotowawczych, no to jeszcze przed nami. Także cały czas się dzieje.
12: Sporo rzeczy na drodze krajowej 46, ale bardzo zainteresowała mnie ta właśnie przebudowa węzła Opole Zachód, czyli to będzie tak, że, bo teraz droga jest tak, od Dąbrowy do Ronda, taka trasa grzybiarzy, tam generalnie jest dwa pasy w jedną stronę, jeden pas w drugą i tak naprzemiennie, jeżeli dobrze pamiętam, tam będą dwa pasy w obydwie strony?
10: Tam będą dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą ze stron, czyli mówimy docelowo o czterech pasach, więc duża przepustowość. Poza tym budowa drugiego wiaduktu, bo nie zapomnijmy, że w Dąbrowie budowaliśmy jeden z wiaduktów, który jakby stanowi dowiązanie do jednej jezdni, natomiast będziemy budować drugi, niezależnie drugi wiadukt, który będzie stanowił dowiązanie nad linią kolejową do drugiej jezdni. Tam także zaplanowano wiadukt, bezkolizyjny wiadukt nad skrzyżowaniem ulicy Ciepielowickiej i Sztonyka oraz rondów w Dąbrowie. Także tam też te rozwiązania komunikacyjne będą komfortowe, jak na to, że panuje tam duże natężenie ruchu, ponieważ stanowi ta droga bezpośrednie połączenie z autostradą A4. Rozpoczęły się także prace na drodze krajowej nr 45 w Ciężkowicach. Tam wprawdzie nie ma jeszcze znacznych utrudnień, ponieważ wykonawca realizuje te prace poza ciągiem trasy głównej, natomiast niezależnie już kierowcy podróżujący tą trasą powinni uważać na ograniczenia, które powoli są tam wprowadzane. Z czym się wiąże ta inwestycja? Na kilometrowym odcinku przebudujemy bądź wybudujemy od nowa kanalizację deszczową, ale nie tylko. Tutaj także wzmocnimy poszczególne konstrukcje drogi, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wykonamy oznakowanie poziome, pionowe. Także no, sporo się będzie działo także na tym odcinku. I te utrudnienia są przed nami. Także ja na pewno na bieżąco za jakiś czas będę informować o tych utrudnieniach, bo one w tej chwili są jeszcze uzgadniane, ale to kolejny odcinek na mapie Opolszczyzny, na którym należy spodziewać się właśnie utrudnień.
12: No i to ciasne rondo przy samym wjeździe na autostradzie, ono zostanie rozbudowane, zniknie? Jaka jest koncepcja?
10: No właśnie tam będzie to burzone po to, żeby powstał docelowo węzeł autostradowy Opole Zachód, łączący bezkolizyjnie właśnie ten odcinek drogi krajowej nr 46 z autostradą A4. Natomiast szczegóły związane z tym, jak faktycznie docelowo będzie wyglądał ten węzeł, poznamy na etapie prac przygotowawczych. Wtedy biuro projektowe zaproponuje nam możliwości rozwiązań, które będą przyjęte, no i będziemy je szczegółowo analizować.
12: Autostrada A4, jak wszyscy pamiętamy, była płatna już dla kierowców, osobówek nie jest, ciężarówki dalej gdzieś tam wiatol muszą się wspomagać. No i w związku z tym te stacje poboru opłat, które są nieużywane, dalej gdzieś tam w ruchu przeszkadzają i planujecie, żeby już tak nie było, prawda?
10: Tak, ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na zadanie związane z likwidacją stacji poboru opłat na opolskim odcinku autostrady A4. Na szczęście w przypadku naszego województwa mamy do czynienia ze stacjami poboru opłat zlokalizowanymi na łącznicach wjazdowych i zjazdowych, więc nie mówimy tutaj o tych punktach poboru opłat, które na przykład, tak jak to jest na terenie województwa dolnośląskiego czy śląskiego, zlokalizowane są w ciągu autostrady A4, co stanowi na pewno większe wyzwanie, jeżeli chodzi o później organizację ruchu tymczasową w przypadku ich likwidacji. No i właśnie u nas wyłoniliśmy wykonawcę, firma Gramar przedstawi nam projekt tego przedsięwzięcia. I kolejno po uzgodnieniu tego projektu z nami przystąpi już do prac w terenie. Wykonawca od momentu podpisania umowy ma na realizację tego zadania 12 miesięcy, więc zakładamy, że w przyszłym roku finalnie stacje poboru opłat na łącznicach wjazdowych, zjazdowych na opolskim odcinku autostrady A4 znikną. To, co należy do wykonawcy, to likwidacja między innymi wiat tych wysp oraz samych kiosków, a także to, żeby przywrócić infrastrukturę drogową do odpowiednich parametrów, no bo to też jest niezwykle ważne. Także finalnie w przyszłym roku te prace także powinny się zakończyć. Oczywiście będą tu utrudnienia, te będą na bieżąco uzgadniane z wykonawcą, ale to w momencie, kiedy przystąpimy już do prac w terenie, wykonawca przystąpi do prac w terenie, natomiast no i plus jest, tak jak mówię, taki, że nie jest to w ciągu, nie są one zlokalizowane, te stacje poboru opłat w ciągu autostrady A4, no ale mimo wszystko będziemy starali się minimalizować te utrudnienia po to, żeby no, jak najbardziej płynnie się ten ruch odbywał, aczkolwiek te utrudnienia na pewno będą.
12: Czyli tak, wysepki znikną, żaden nieuważny kierowca nie uszkodzi sobie swojej ukochanej alufelgi.
10: Nie możemy sobie absolutnie na to pozwolić, wręcz przeciwnie. Ta infrastruktura musi być dostosowana do odpowiednich parametrów.
12: A co jeśli jutro spadnie śnieg?
10: Proszę pana, my od połowy września jesteśmy gotowi jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przepraszam, od połowy października jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jesteśmy gotowi do zimowego utrzymania dróg krajowych w naszym regionie. Natomiast zaraz po zakończeniu sezonu zimowego, na przełomie marca, kwietnia tego roku, przystąpiliśmy do tych prac, które przygotowują nas do sezonu zimowego kolejnego. Bo to nie jest tak, że działamy na ostatnią chwilę, dokonujemy przeglądów tego zaplecza, jeżeli chodzi o samochody, dokonujemy także regularnych zamówień soli drogowej. Także nie działamy na ostatnią chwilę, jesteśmy gotowi, no bo w zasadzie ta zima no jest bardziej łagodna i przychodzi raczej po 15 października, ale to nie możemy powiedzieć, że zaskoczyłaby nas, gdyby przyszła już we wrześniu. Natomiast pełną gotowość wykazujemy od połowy października.
12: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O rozpoczynających się remontach dróg w naszym regionie będę informować w tym programie na bieżąco.
0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu wybiorę się do Teatru Kochanowskiego, gdzie odbyła się kolejna premiera.
2: Na deskach teatrów.
1: Grupa dorosłych aktorów i kilku dzieci zaprezentowała ciekawy spektakl choreograficzny. To ambientowa sztuka o przemijaniu pod tytułem Kids. Widzowie obejrzeli premierę na scenie Modelatornia.
13: Chciałbym umieć latać.
14: Chciałbym, żeby ludzie nie byli fałszywi. Chciałabym, żeby każdy mógł być wolny.
15: Jak skóra wina, flygia ut i rymny, uchwalę te rymny urło.
16: Chciałabym przebiec maraton.
17: Chciałbym, żeby moja rodzina żyła długo i szczęśliwie.
18: Janusz Orlik, tancerz, choreograf, reżyser spektaklu Kids. W lutym mieliśmy jeszcze więcej dzieci. To był wtedy casting, na który zgłosiło się setka dzieci. Wybrałem 11 dzieci, podzieliłem je na dwie obsady, więc będziemy mieli tą możliwość w teatrze obejrzenia jednej i drugiej obsady. Jeżeli chodzi o temat, zgłębiamy temat straty. Jak się z tą stratą mierzymy? Straty nie tylko w takim znaczeniu bardzo osobistym, ale też straty materialnej. Co to znaczy dla nas, co to znaczy dla dziecka. Każdy z nas, oczywiście zarówno dorosły, jak i dziecko, mierzy się ze stratą na swój sposób. Dorośli trochę inaczej. Nie znaczy to, że dzieci całkowicie inaczej, tylko może bardziej intensywnie. Powstawało na próbach, jakkolwiek przyszedłem z konkretnymi pomysłami na konkretne sceny, które chciałem sprawdzić. Czasami odrzucałem bardzo wiele rzeczy, bo najczęściej jeden pomysł w głowie nie zawsze się sprawdzi na scenie, ale działaliśmy, pracowaliśmy kolektywnie, dawałem im różne zadania, rozmawialiśmy bardzo dużo materiału powstało z inspiracji samymi rozmowami. Dużo cierpliwości i pokory. Ja to zawsze mówię, nie tylko w pracy z dziećmi, ale w ogóle w pracy z kimkolwiek, ale dzieci wymagają szczególnej uważności i no są nadal dziećmi, więc z jednej strony staramy się im dać bardzo dużo swobody, a z drugiej strony uczulić ich na to, że jest to jednak praca. Staramy się, żeby się również dobrze bawiły, nie wychodziły do domu z depresją, pomimo tematu spektaklu. Myślę, że zdaliśmy bardzo dobrze ten egzamin, ponieważ dzieci są naprawdę zadowolone i nie chcą wychodzić z teatru, nie chcą chodzić do szkoły i chcą siedzieć dłużej, aniżeli mogą siedzieć dłużej w pracy. Nie spotkaliśmy się zbyt dużymi wyzwaniami, ale oczywiście dużo pracy wymagało jakby przygotowanie ich do mówienia, jak mówić w ogóle do mikrofonu, w jakiej odległości, co zrobić, żeby nie połykały końcówek na przykład zdań. I tutaj naprawdę duży wkład Moniki Stanek, aktorki teatru Kochanowskiego, która ma doświadczenie logopedyczne w pracy z dziećmi i spędziła z nimi kilka sesji, kilka godzin na pracy z głosem. Postanowiliśmy zaprosić już na te od pierwszej próby więcej osób, aniżeli z reguły to robimy, poza pracownikami teatru, żeby dzieci się właśnie mogły oswoić. Nie wydaje mi się, że będzie to problem. One są naprawdę oswojone. Pojawia się stres, ale to zawsze działa na plus, bo jeżeli tego stresu nie ma, to myślę, że może być tylko i wyłącznie gorzej, a ten stres jednak pomaga. Adrenalina chwyci i do przodu. Jest jedna dziewczynka, która jest z Warszawy, jest w obsadzie. To jest duże poświęcenie. Przyjeżdża na cały tydzień z mamą, wraca na weekend do Warszawy. W poniedziałki chodzi tylko jeden dzień do szkoły i resztę czasu spędza tutaj w Opolu. Mama jest na zdalnym, ona też na zdalnym zapewne też siedzi w szkole, więc no jest to duże poświęcenie. Dla mnie naprawdę mega to doceniam, bo powiem tak, no czego się nie robi dla dzieci. Tutaj jest naprawdę duży wkład i samych rodziców w pracę. Zacząłem już tak naprawdę sprawdzać, na co byłyby gotowe, w sensie co mogłyby powiedzieć, czym się mogłyby podzielić. Oczywiście mi zależy na tym, żeby każdy artysta, z którym pracuję, czy aktor, czy tancerz, inwestował jakby z siebie i dawał coś od siebie. Nie mówię o takiej prywacie, ale żeby cokolwiek na tej scenie się znajduje, było przefiltrowane przez własne doświadczenie i własne emocje i własną historię. I już na audycjach dałem im zadanie, żeby dokończyły zdanie zaczynające się od słowa chciałbym bądź chciałabym. I zaczynało się bardzo, można powiedzieć, trywialnie, że chciałabym, nie wiem, z siostrą iść na spacer, chciałabym zjeść lody i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie któreś z dzieci powiedziało, chciałabym, żeby mój tato nigdy nie odchodził. I to poruszyło resztę dzieci i zaczęły bardziej się otwierać i naprawdę jakby ciężar tego, tych emocji, tych poważniejszych tematów, jakby wypełnił całą salę i było to przepiękne obserwować, z jaką otwartością i szczerością podchodzą do tego tematu. I jak się z nim mierzą. Zawsze w swoich pracach staram się znaleźć jakiś kontrapunkt do tematu. Jeżeli mówimy o temacie straty, zastanawiałem się, co może być takim kontrapunktem. Czy może to być kontrapunkt w muzyce, może to być kontrapunkt w stroju, ale również też w warstwie scenograficznej, w koncepcie scenograficznym. Te kolorowe kwadraty mogą sugerować bardzo wiele rzeczy. Ja nigdy nie narzucam jednej interpretacji. Może to być pole gry, może to być dance floor, może to być szachownica, tylko nie biało-czarna, ale kolorowa. Dzieci dużo mówią o kolorach, one mówią dużo o radości, o barwach, o tęczy. Tęcza jest dla nich bardzo ważna i w spektaklu śpiewamy o tęczy i szukamy tego końca tej tęczy, bądź tudzież jej początku. Iga urodziła się w Szwecji, wychowywała się w Szwecji. Po latach rodzice zdecydowali się na powrót do Polski, właśnie do Opola. Iga mówi po szwedzku, to jest specjalny jakby zabieg, ale wyjaśnia potem, dlaczego mówi po tym szwedzku. Dla dziewczynki, która się wychowywała w innym języku i uczyła się innego języka, Iga mówi bardzo biegle po polsku, ale no, pewne rzeczy musiała zostawić za sobą, tak? Rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce do Polski. Zostawiła Iga swoją część swojego dzieciństwa, bardzo ważną część.
19: Monika Stanek, aktorka Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, tak to ja. To jest, że tak powiem, mój pierwszy raz w takiej ilości na scenie z młodymi aktorami. Najczęściej pracuję w gabinecie logopedycznym i mam terapie indywidualne, które trwają 45 minut, a tutaj po prostu 5 godzin z tymi wspaniałymi, cudownymi dziećmi. Niesamowita przygoda, pełna czułości, wrażliwości, bliskości, bo dzieci nam od razu zaufały. To też nie było łatwe, bo zdobyć zaufanie dziecka to bardzo trudna sprawa, szczególnie w teatrze, kiedy tutaj wszystko opiera się na żarcie, kłamstwie. Więc bardzo się cieszę, że daliśmy im tę prawdę i że powstały super sceny. Ja myślę, że tutaj największą robotę zrobił Janusz Orlik, czyli nasz reżyser, który przez zabawę tak naprawdę dostawał się do tego, czego tam potrzebował, do tych tematów o odejściu, utracie. Nie budowaliśmy tego tak standardowo, jak to robimy na co dzień, tylko gdzieś te zalążki były właśnie z zabawy, ze śmiechu, z tego, co możemy razem zrobić, w co możemy się pobawić. A takie logopedyczne

0: One dają im bezpieczeństwo i wiedzą dokładnie, na czym polega ta zabawa. A z dziećmi no jeszcze lepiej tak naprawdę, bo były takie momenty, przyznam się szczerze, kiedy człowiek przychodzi troszkę przewodnicowany z tego gabinetu logopedycznego i jeszcze po drodze ma kilka innych spraw do załatwienia i już mi się wydawało, że nie będę miała siły na tej próbie i nagle podchodzi do mnie chmara tych dzieciaków, zaczynają mi masować plecy, uśmiechać się do mnie, pytać, jak się czuję. No, powiem szczerze, że dostałam tyle miłości od nich jako ciocia Monika, że każdemu polecam taką pracę, bo to jest wielka wdzięczność i no, powiem to, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale to była moja ukochana praca w tym teatrze.
1: Ja się nazywam Alicja Wieliczko.
2: Ja jestem Oliwka Leśniak.
1: Zaczął się casting i on, nie pamiętam kiedy dokładnie był, ale był chyba gdzieś w czerwcu. Jeszcze jak była chyba szkoła, tak. I było to podzielone na pierwsze 50 osób i drugie 50 osób, czyli równie było 100. Był tam fotograf, który robił zdjęcia i z tych zdjęć wybierano, trzeba było wybrać 14 osób, ale niestety jedna osoba zrezygnowała.
2: Bardzo się ucieszyłam i już czekałam właśnie na rozpoczęcie tych prób.
1: Scenariusz był pisany razem ze scenami, czyli nie było go na początku, tylko pisano było z czasem. Czyli musieliśmy mieć różne zadania, różne gry, różne zabawy i różne słowa musieliśmy wypowiedzieć, różne rzeczy. No ogólnie te... reżyser po prostu testował sobie różne sceny, które pasowały, a potem je wybierał i no w sumie wybierał, które pasowały, a które nie.
2: Są sceny i ten spektakl jest bardziej właśnie taki ruchowy, jest mniej mówienia właśnie niż ruchu. Dużo ćwiczyliśmy, już jesteśmy tutaj właśnie od początku sierpnia i no.
1: Profesjonalni jesteśmy.
3: Dzień dobry, jestem Jędrzej Matwijów i debiutuję w spektaklu Kids Janusza Arlika w Opolu. Pochodzę z Wrocławia, a kończę właśnie studia aktorskie na Łódzkiej Szkole Filmowej. Tak, było to bardzo ciekawe wyzwanie, kiedy się dowiedziałem, że będę miał okazję pracować przy tym spektaklu. Obawiałem się tego, czy będę w stanie dorównać dzieciakom, jeżeli chodzi o świeżość i współtworzenie tego spektaklu. Pracowało mi się bardzo dobrze, była to praca bardzo ciekawa i inspirująca, głównie przez to, że właśnie młodzi aktorzy, z którymi pracujemy, mieli duży wpływ na to, jak ten spektakl ostatecznie wygląda i jestem z tego bardzo dumny i szczęśliwy z tego powodu, że miałem okazję z nimi pracować. Jedną z najpiękniejszych rzeczy, które się działy na próbach, to było stopniowe odkrywanie wrażliwości dzieciaków, kiedy te dzieci na początku niepewne zaczynały się powoli otwierać i pokazywać nam jakieś swoje wewnętrzne światy, które zresztą każdy z nas w dzieciństwie ma, ale nie każdy o nich pamięta. A często, kiedy je widzimy na żywo, chcielibyśmy przeżyć je jeszcze raz, więc to było bardzo poruszające oglądanie, jak dzieci pracują i się otwierają ze swoją wyobraźnią i wrażliwością. To było super. To jest spektakl mocno symboliczny, on bazuje na emocjach, odczuciach, bardziej niż na klasycznej dramaturgii i tekście. Uważam, że to jest bardzo mocna strona też tego spektaklu, bo pozwala on się zastanowić nad tematami, o których mówimy i przeżyć je jeszcze głębiej.
4: Mówili twórcy spektaklu Kids. Na stronie Teatru Kochanowskiego zostały rozpisane także październikowe i listopadowe pokazy najnowszej sztuki. Bilety są już w sprzedaży.
5: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.

rośnie, ale czarnica nic raczej wzrósł, jeśli prysuj rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był.

puszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej,

0: wakacje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

równo ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę i

milczeniu westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej,
1: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
2: na cztery ręce. Trochę inny od innych.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś niewaki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdzięcznością.

0: Parara. Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to song dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, Adrianna Biedrzyńska, i chciałam przypomnieć, że słuchają Państwo Radia Pogoda.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.